0: Jedźcie też na S5 w Wielkopolskim, tam na odcinku między węzłami Konarzewo i Stęszew również zderzyły się dwa samochody osobowe. Przejedziecie tam teraz tylko lewym pasem, jedźcie ostrożnie. 14 członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zginęło w piątek w pobliżu miasta Zandżan na północnym zachodzie kraju. Do tragedii doszło podczas usuwania niewybuchów po wcześniejszych atakach Izraela i Stanów Zjednoczonych. Według irańskich mediów eksplozja nastąpiła w trakcie neutralizacji ładunków. Wśród nich miały być bomby kasetowe i miny lotnicze. Ranne zostały także dwie osoby. To najpoważniejszy jednorazowy incydent od czasu wejścia w życie zawieszenia broni 8 kwietnia. Jak podano, zaminowany obszar obejmuje około 1200 hektarów, a saperzy usunęli już ponad 15 tysięcy niewybuchów. Tymczasem rozmowy pokojowe między Teheranem a Waszyngtonem pozostają w impasie. Spotkanie delegacji obu państw w Islamabadzie nie doszło do skutku, choć prezydent Donald Trump ogłosił, że działania wojenne zostały zakończone. A my pozostajemy w temacie konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo Donald Trump, wcześniej wspomniany, przyznał, że po ataku na Iran spodziewał się znacznie większego wzrostu cen ropy i silniejszych spadków na giełdach. Myślałem, że ropa będzie dużo, dużo droższa niż się okazało, mówił podczas wystąpienia na Florydzie, dodając, że ceny i tak pozostają wysokie, ale powinny spaść po zakończeniu wojny. Trump ocenił jednak, że wyższe koszty paliw są warte ceny, jeśli pozwolą uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej. Podkreślił też, że nie zamierza kończyć konfliktu zbyt wcześnie, by uniknąć konieczności kolejnej interwencji w przyszłości. Obecnie ceny ropy Brent są o ponad 50% wyższe niż przed wybuchem wojny, a ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat.
1: Majówka w faktach RMF FM.
0: Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Od wczoraj funkcjonuje prom łączący dwa brzegi Wisły, czyli Wyspę Sobieszewską i Mierzeję Wiślaną.
2: Bardzo ułatwia trasę. Można dalej jechać rowerem do Krynicy Morskiej albo do Piasków pod granicę polską, więc jest to znaczne ułatwienie dla rowerzystów.
3: Dzisiaj pogoda sprzyja?
2: Idealna majówka. Idealna. Lepszej pogody nie można było sobie wymarzyć.
4: Fantastyczna sprawa. Cieszymy się, że otwieramy sezon. Piękne ptaszki latają, cudowna pogoda teraz, rzeka, która płynie przez cały nasz kraj, także dla nas fantastyczna sprawa, dzieci też się cieszą, no i żona może zrobić zdjęcia.
3: I kadry są piękne.
5: Najpiękniejsze, z taką przyrodą i taką rodziną, tylko najpiękniejsze kadry i chciałam pozdrowić wszystkich, którzy wątpili w to, że będzie 30 stopni w majówkę, jest, ale nie rozłożone na 3 dni na szczęście.
0: Usłyszał w piątkowe popołudnie w Świbnie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Wczoraj w Radiu RMF 24 mogliście usłyszeć specjalny wyjazdowy program z Akademii Policji w Szczytnie. Nasi dziennikarze Piotr Salak i Piotr Bułakowski na własnej skórze sprawdzili, jak wygląda policyjne szkolenie. Nie zabrakło m.in. zajęć z obezwładniania agresorów.
6: To obrona przed atakiem nożem. Atak nożem jest z góry. Jeżeli nie ma możliwości już zdystansowania, skracamy dystans, obrona, przejście do podcięcia osotogari i obezwładnienie osoby.
7: Dziewczyny i chłopaki ćwiczą razem?
6: Tak, jak najbardziej. Bardziej.
7: Ale dlaczego oni są w mundurach? Dlaczego nie w strojach gimnastycznych?
6: Dlatego w mundurach, gdyż chcemy odzwierciedlić sytuację taką, jaką ich spotka w służbie. Czyli nie pracują w krótkich spodenkach, tylko w moro. To, żeby im później to nie przeszkadzało.
8: Ja muszę zapytać o ten nóż, bo on jest dla mnie bardzo charakterystyczny. Przed chwilą pan go prezentował tutaj. On strzela? Razi prądem? Co to jest?
6: Tak, są to delikatne impulsy elektryczne, które powodują to, żebyśmy odczuwali, jak w realnym odzwierciedleniu złapanie za ostrze, czyli złapiemy za ostrze, mamy dysfunkcję już dłoni i to oduczy ich, aby nie chwytać.
7: Chodzi o to, żeby nie łapali po prostu za ostrze, żeby wyrobić w nich ten nawyk.
6: Jak najbardziej.
0: Wyjaśniał instruktor nadkomisarz Marcin Bogdański. To już pewne, Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w 2028 roku odbędą się w województwie śląskim, a dokładnie w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. To największa stadionowa impreza lekkoatletyczna na Starym Kontynencie. O jej organizacji z prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastianem Hamrą i Adamem Strzyżewskim, dyrektorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Cieszycie się oczywiście z tego, że otrzymaliście Mistrzostwa Europy, chociaż to było trochę przesądzone, bo różne historie wokół tego były, ale no, 2 lata to dla was dużo czasu, czy mało?
10: Mało, dlatego że te plany, które żeśmy przedstawili jako organizatorzy, jako potencjalni organizatorzy, wymagają ogromnej logistyki. Te 2 lata, oczywiście patrząc w kalendarz, to 24 miesiące, nawet 25 do mistrzostw. I zdaje się, że to wszystko można w tym czasie poukładać, ale te przygotowania na pewno będą musiały wystartować niemalże natychmiast. To jest kwestia nie tylko organizacji samych zawodów, które które paradoksalnie w tej całej układance są najprostsze, to tak jak mówiłem, cała logistyka, to hotele, to transporty, to ekipy, które tutaj muszą przyjechać, to wszystkie firmy, które będą zaangażowane w produkcję tego wydarzenia. Wszak mówi się, że Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce to taka druga impreza po piłkarskim Euro. Oczywiście z piłką trudno się porównywać, bo piłka jest jedna, to są zupełnie inne ilości. Natomiast Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce to, mam wrażenie, impreza numer dwa. Śląsk co prawda ma ogromne doświadczenie, bo tutaj przecież wielkie imprezy były organizowane, tutaj przecież odbywa się w końcu Diamentowa Liga, ale to jest impreza... Ale to jest impreza, która będzie trwała przede wszystkim prawie cały tydzień. To będą dwie sesje, i rano, i wieczorem. To będzie mnóstwo zawodników, wierzę, że wielu kibiców. No i tak jak mówiłem na początku, trzeba rozpocząć pracę niemalże natychmiast.
9: Niedawno Mistrzostwa Europy halowe w Toruniu. Ile razy większa jest to impreza ta na otwartym stadionie?
10: Wiesz co, no trudno mówić, teraz nie mam w głowie wszystkich liczb, ale na pewno kilka razy większa. Tutaj przede wszystkim będzie to impreza dłuższa, tak jak mówiłem. Hala to 3 dni zmagań, to taka lekka atletyka w pigułce, natomiast tutaj tydzień, tutaj zdecydowanie większa produkcja telewizyjna, no bo stadion siłą rzeczy jest zdecydowanie większy niż hala. To też więcej osób. W hali w Toruniu, myślę, około 5000 kibiców mieliśmy na trybunach. Tutaj tych miejsc jest sporo więcej, 10 razy więcej nawet. Zatem też ogromne wyzwanie, żeby ten stadion zapełnić, żeby umiejętnie zakomunikować, że ta impreza tutaj się będzie odbywała. Ale wierzę, że polscy kibice będą chcieli zrobić wszystko, aby polscy sportowcy mieli ten taki handicap w postaci dobrego dopingu.
9: Ile rzeczy różni się w porównaniu, no nie wiem, z tą Diamentową Ligą? Weźmy ją, bo tu ludzie ją kojarzą ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Ile jest różnic między organizacją takich Mistrzostw Europy a Diamentowej Ligi? Wiadomo, że Diamentowa Liga to tylko jeden dzień zmagań, no a tutaj, tak jak mówisz, tydzień, więcej eliminacji, więcej tych sesji przedpołudniowych.
10: Wiesz co, jeżeli chodzi o stadion, różni się niewiele, dlatego że, tak jak mówiłem, sama produkcja telewizyjna, samo przeprowadzenie zawodów, to właśnie standardy bardzo podobne, natomiast różni się przede wszystkim ilością. Na imprezie takiej jak Diamentowa Liga, czy nie wiem, Memoriał Kosocińskiego, Maria Ireny Szewińskiej, to jest z reguły kilkanaście konkurencji, nie wiem, załóżmy raz 10, 12 osób, może 16 w konkurencjach technicznych, chociaż rzadko to się zdarza, no to my mówimy o liczbie, nie wiem, no 200 zawodników, może 250, natomiast tam to już jest kilka tysięcy. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie ekipy muszą dojechać, muszą mieć zakwaterowanie, muszą mieć gdzie trenować, więc to wszystko się rozrasta do zupełnie innego działania poza tym głównym miejscem, czyli poza stadionem. Tu są największe problemy związane właśnie z logistyką. To jest cały system akredytacji. To są wszystkie imprezy okołostadionowe, które będą tutaj organizowane. Więc różni się właściwie w większości tym, czego nie widzimy na stadionie.
9: No właśnie, bo pewnie będzie mnóstwo jakichś eventów wokół, jakieś imprezy na rynku, czy to w Katowicach, czy być może w Chorzowie, w tych miastach tutaj ościennych, tak żeby też trochę aglomeracja tym wielkim wydarzeniem żyła.
10: Wiesz co, ja przede wszystkim na to liczę, że my będziemy bardzo mocno właśnie współpracować ze wszystkimi miastami aglomeracji. Ponadto jestem też przekonany, że dojadą do nas kibice z dalszych destynacji. Chcemy zaangażować do współpracy cały Park Śląski. On oczywiście jest bezpośrednio w planie tych imprez okołostadionowych, ale też to oczywiście w późniejszym terminie będziemy zdradzać. W Parku Śląski będą rozgrywane również konkurencje Mistrzostw Europy. Będziemy chcieli zaaranżować w sposób odpowiedni te pola marsowe, które tutaj znajdują się blisko Stadionu Śląskiego. Właściwie to miejsce wokół stadionu będzie żyło cały czas, ale tak jak wspomniałaś w pytaniu, aktywności w centrach miast też będą na pewno organizowane po to, żeby cała aglomeracja wiedziała, że te mistrzostwa są tutaj, a kibice, którzy przyjadą z dalszych miejsc, po prostu czuli się komfortowo i mieli w każdym momencie wiele ofert do spędzania wolnego czasu.
9: Osoby pewnie, które oglądają tylko to, co się dzieje na stadionie, zdają sobie sprawę, ale ważne też przy organizacji takich imprez to, co wspominasz, trochę jest komunikacja, baza hotelowa, tych hoteli bliskość lotniska, bliskość dworca kolejowego, no to tutaj w aglomeracji akurat problemem nie jest.
10: Wiesz co, paradoksalnie powiem, że niestety tak. My będziemy musieli korzystać z hoteli, które są w Krakowie. Na całe szczęście nie jest to daleko. Wierzę, że autostrada będzie przejezdna.
9: Do tego czasu już darmowa.
10: Oby tak było. Wierzę, znaczy też w planie mamy na przykład korzystanie z obiektów Wisły. To również drogą ekspresową nie jest jakaś tam specjalnie daleka odległość. Lotniska, jak wspomniałeś, dwa, bo i Kraków, i Katowice, ale kto wie, być może też będziemy po prostu korzystali z lotniska centralnego w Warszawie. Natomiast licząc to wszystko, co już dzisiaj wiemy, ile będzie osób, ile będzie ekip, ile będziemy mieli chociażby takich oficjalnych gości zaproszonych, to hotele w Katowicach tego nie pomieszczą.
9: Panie dyrektorze, stoimy już na tej, powiedziałbym, trochę legendarnej niebieskiej bieżni, ale ona chyba przed tymi mistrzostwami jakiś lifting przynajmniej delikatne będzie musiała przejść.
11: Oj, ona przejdzie, witam serdecznie, ona przejdzie generalną przebudowę. Bieżnia będzie nowa, bieżnia będzie inna, na pewno dopuszczona, bo musi takowa być, ale to będzie jeszcze niespodzianka, na pewno nie będzie to tego typu bieżnia.
9: Czyli jaka?
11: Mamy dwa rodzaje bieżni, taka jak jest teraz, czyli Mondo, ale też mamy laną bieżnię, konikę, i wszystko wskazuje na to, że będzie ten drugi wariant zastosowany.
9: Ona jest droższa, ale pewnie jest też trwalsza.
11: Cenowo jest porównywalna tak naprawdę, natomiast lepsze efekty sprinterskie, biegowe już są na tych nowych bieżniach lanych. Spróbujemy nadążyć za tymi wszystkimi trendami, aby zawodnicy osiągali tutaj fantastyczne wyniki i aby bili rekordy.
9: Ludzie przywiązani do Śląska i do regionu pewnie zapytają, czy ona będzie niebieska, bo już się do niej tak przyzwyczaili.
11: Zrobimy wszystko, aby tak było. Gdzieś tam przed chwilą usłyszałem w kuluarach, może różowa. Myślę, że jednak niebieska. Słuchajcie, to jest nasz kolor naszego regionu i może niebiesko-żółta. Zobaczymy.
9: A jakie to są koszta?
11: Wymiana bieżni to jest naprawdę spory koszt, ale tak naprawdę wszystko nam zweryfikuje postępowanie przetargowe. Nie będę tutaj się silił w tym momencie, bo sytuacja się zmienia naprawdę z roku na rok. My planujemy wymianę bieżni dopiero pod koniec przyszłego roku, w 2027, po koncertach już, które mamy gdzieś tam zakontraktowane, a o których jeszcze mówić do końca nie mogę. Także wtedy znamy odpowiedź na pytanie, jaki koszt był bieżni.
0: Z prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastianem Hamrą i Adamem Strzyżewskim, dyrektorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie, rozmawiał Wojciech Marczyk.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko
3: to Zamil Taki.
2: Pseudonim
3: morderca z Trzciny Cukrowej.
2: Miejsce i czas zbrodni:
3: Republika Południowej Afryki, rok 2007.
2: Liczba ofiar:
3: 13.
2: Skazany na 13-krotne dożywocie i dodatkowe 208 lat więzienia.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Naprawdę jest mi pan w stanie załatwić tę pracę?
5: Tak, oczywiście. Doskonale się nadajesz. Spotkajmy się osobiście i razem wypełnimy wszystkie papiery. Okej?
4: Dobrze, oczywiście. Dziękuję panu bardzo.
6: Prowincja KwaZulu-Natal w RPA to region kontrastów. Z jednej strony przepiękne, piaszczyste plaże Oceanu Indyjskiego, przyciągające turystów z całego świata. Z drugiej gigantyczne, ciągnące się po horyzont plantacje trzciny cukrowej. To one dawały pracę tysiącom ludzi, ale i one stały się również niemym świadkiem jednej z najokrutniejszych serii morderstw w historii tego kraju. To nie były zbrodnie z namiętności. To był chłodny, wyrachowany plan drapieżnika, który żerował na biedzie i nadziei na lepsze jutro. Zwabiał swoje ofiary obietnicą, a zostawiał w zaroślach. Południowoafrykańskie media ochrzciły go mianem mordercy z trzcin cukrowych.
4: Czujesz to? Coś tu strasznie śmierdzi.
6: Wszystko zaczęło się we wrześniu 2007 roku w okolicach małego miasteczka Umzinto na południowym wybrzeżu KwaZulu-Natal. Sezon zbiorów trzciny cukrowej dobiegał końca. Robotnicy rolni pracujący z maczetami w wysokim na 2 metry gąszczu natknęli się na coś, co początkowo wzięli za porzucone ubrania. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej przerażająca. To było ciało kobiety w stanie zaawansowanego rozkładu. Wysoka temperatura i wilgotność panujące na plantacjach przyspieszyły proces gnicia. Tożsamość ofiary była niemożliwa do ustalenia na pierwszy rzut oka. Policja z Umzinto, początkowo traktująca to jako odosobniony przypadek, szybko musiała zweryfikować swoje założenia. Kilka dni później, zaledwie kilkaset metrów dalej, znaleziono kolejne zwłoki. Również kobiety, również w trzcinach.
7: Zobacz, przecież to wygląda niemal identycznie jak ostatnio. Młoda kobieta, plantacja, to chyba nie jest przypadkowa zbieżność.
6: Do akcji wkroczyli detektywi z Wydziału Zabójstw. Miejsce ujawnienia zwłok było idealną kryjówką. Ciała były ukryte głęboko w gąszczu, daleko od dróg. Ślady sprawcy były zatarte przez pogodę i prace rolne. Jednak policyjni technicy, mimo trudności, zaczęli dostrzegać pewne prawidłowości. Ofiary nie miały przy sobie dokumentów ani telefonów komórkowych. Wszystkie były młodymi kobietami w wieku od 18 do 25 lat. I co najważniejsze, sposób ułożenia ciał oraz ślady na szyjach sugerowały, że wszystkie zginęły w ten sam sposób. Zostały uduszone. Strach sparaliżował okoliczne wioski. Kobiety bały się wychodzić z domów, a plantacje, dotychczas będące miejscem pracy, stały się strefą obawy przed śmiercią. Policja powołała specjalną grupę. Detektywi zaczęli analizować zgłoszenia o zaginięciach z ostatnich miesięcy. Mapy w komendzie zaczęły zapełniać się czerwonymi pineskami. Ciała znajdowano nie tylko w Umzinto. Kilka ofiar odkryto również na plantacjach herbaty w Port St. John's w sąsiedniej prowincji Eastern Cape.
7: Panowie, to oznacza jedno. Morderca jest mobilny i działa od dłuższego czasu.
6: Śledczy wiedzieli, że kluczem do złapania sprawcy jest ustalenie tożsamości ofiar i ich ostatnich poczynań. Zaczęli od ubrań. To one jako jedyne nie uległy całkowitemu zniszczeniu. Wkrótce udało się zidentyfikować pierwszą z kobiet. Rodzina rozpoznała ją po charakterystycznej bluzce. To była przełomowa chwila. Detektywi zaczęli odtwarzać jej ostatnie dni. Dowiedzieli się, że dziewczyna szukała pracy. Była zdesperowana, pochodziła z biednej rodziny. Kilka dni przed zaginięciem powiedziała matce, że spotkała mężczyznę, który obiecał jej zatrudnienie w dużej firmie w Durbanie. Ten sam motyw zaczął powtarzać się w przypadku kolejnych zidentyfikowanych ofiar. Wszystkie szukały pracy. Wszystkie spotkały dobroczyńcę.
4: Opowiadała, że był bardzo miły. Obiecywał pracę. Nie budził podejrzeń, a nasza córka może i nie była uczona, ale swój rozum miała.
6: Śledczy zrozumieli modus operandi mordercy. Był nim cyniczny mechanizm manipulacji. Wybierał ofiary zdesperowane, biedne, często niepiśmienne, którym łatwo było uwierzyć w bajkę o lepszym życiu. Spotykał się z nimi w miejscach publicznych, na dworcach autobusowych, zyskiwał ich zaufanie, a potem, pod pretekstem załatwienia formalności lub transportu do nowej pracy, wywoził w ustronne miejsce. Na plantację. Policja miała rysopis sprawcy, ale to nie wystarczyło. Potrzebowali twardego dowodu. I ten dowód niespodziewanie pojawił się sam. Morderca popełnił błąd wynikający z chciwości. Mimo że zabierał ofiarom telefony, nie pozbywał się ich od razu. Zaczęły przychodzić bilingi. Policja zauważyła, że z numerów należących do zaginionych kobiet już po ich śmierci wykonywano połączenia. Morderca dzwonił do rodzin ofiar.
5: Dzień dobry, dzwonię w sprawie pracy dla pani córki. Została przyjęta, ale żeby sfinalizować umowę i opłacić transport, musimy pilnie otrzymać opłatę manipulacyjną, 500 randów. Proszę przelać na to konto, inaczej miejsce przepadnie.
6: Sprawca, nie dość, że zabijał swoje ofiary, to na dodatek wyłudzał od niczego niespodziewających się rodzin ostatnie pieniądze. To jednak pozwoliło policji namierzyć mordercę. Sygnał doprowadził ich do Belawa w dzielnicy Durbanu.
7: Na podłogę! Ręce na głowę, nogi szeroko!
5: O co chodzi? Nic nie zrobiłem!
6: 24 września 2007 roku w skromnym mieszkaniu policja aresztowała 36-letniego Tozamila Taki. Podczas przeszukania znaleziono przy nim telefony komórkowe, karty SIM oraz ubrania należące do kilku ofiar. To nie były poszlaki, to były twarde dowody. Podczas przesłuchania Taki był spokojny, nie okazywał emocji. Początkowo zaprzeczał wszystkiemu, ale przygnieciony faktami zaczął mówić. Przyznał się do morderstw. Jego spokój był dla detektywów bardziej przerażający niż jakikolwiek wybuch agresji. Opisywał swoje zbrodnie, jakby opowiadał o wizytach w sklepie.
5: Kiedy już był ze mną w Trzcinie, często widziałem, że zaczynają rozumieć, że pracy nie będzie, że niczego już nie będzie.
6: Proces Tozamila Takiego rozpoczął się w 2010 roku przed Sądem Wysokim w Durbanie. Był jednym z najgłośniejszych w historii RPA. Media relacjonowały go codziennie. Sala sądowa pełna była rodzin ofiar i gapiów, którzy domagali się najwyższej kary.

0: zarzutów kradzieży z użyciem przemocy. Taki dodatkowo pogorszył swoją sytuację, biorąc udział 21 lutego 2010 roku w buncie osadzonych w więzieniu, w którym czekał na wyrok. Podczas próby ucieczki spadł z dachu i doznał poważnych obrażeń, przez które na czas rekonwalescencji odroczono finał sprawy. 23 grudnia 2010 roku sędzia King Ndlovu ogłosił wyrok.
1: Niniejszym uznaję to za mil takiego, winnym wszystkich zarzutów. Twoje zbrodnie są potworne, jesteś szakalem w owczej skórze. Żerowałeś na najsłabszych, wykorzystując ich nadzieję i zaufanie, aby zwabić ich na śmierć. Nie okazałeś ani odrobiny skruchy, wręcz przeciwnie. Czerpałeś satysfakcję z bólu rodzin swoich ofiar. Jesteś zagrożeniem dla społeczeństwa i nie zasługujesz na wolność. Skazuję cię na 13-krotne dożywocie oraz dodatkowe 208 lat pozbawienia wolności za kradzieże.
0: To był najwyższy możliwy wymiar kary. Wyrok, który gwarantował, że morderca z Trzciny Cukrowej nigdy nie wyjdzie na wolność. To Zamil Taki przebywa obecnie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. 13 młodych kobiet straciło życie, bo uwierzyły w lepszą przyszłość.
2: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę trzecią, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Trzy osoby są ranne po wypadku na Krajowej 22 w Zachodniopomorskiem. Od wieści z dróg zaczniemy fakty o trzeciej. Później doniesienia zza oceanu. Pięć osób zginęło w katastrofie samolotu Cessna w Teksasie. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski. W Warszawie Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Tak jak wspomniałem, na początek Krajowa 22 w Zachodniopomorskiem. Na odcinku między miejscowościami Czopa i Wałcz w Miłogoszczy zderzyły się dwie osobówki. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. W tej chwili ruchem kieruje tam policja. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tragiczne doniesienia zza oceanu. Pięć osób zginęło w katastrofie lekkiego samolotu Cessna, który rozbił się w zalesionym terenie w stanie Texas, około 65 km od Austin. Na miejscu zginęli wszyscy, czterech pasażerów i pilot. Według wstępnych ustaleń maszyna poruszała się niestabilnie, a świadkowie słyszeli problemy z pracą silnika tuż przed katastrofą. Samolot zniknął z radarów krótko przed uderzeniem w ziemię. Śledztwo prowadzą m.in. Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, które mają ustalić dokładne przyczyny tragedii. Od wczoraj obowiązuje nowa umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Dokument wszedł w życie mimo sprzeciwu rolników z Polski, Irlandii i Węgier oraz skargi Parlamentu Europejskiego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polscy producenci drobiu i wołowiny obawiają się wzrostu konkurencji mimo wprowadzonych zabezpieczeń. Co więcej, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, nie można wykluczyć, że na rynku pojawi się dodatkowy kontyngent bezcłowej wołowiny.
1: Wołowina z Brazylii czy z Argentyny jest oczywiście tańsza i można w niej wykryć, jak to się już zdarzyło w Holandii, pozostałości niedozwolonych w Unii hormonów wzrostu. Producentów bulwersuje także fakt, że Komisja Europejska do tej pory w szerszym przekazie publicznym nie informowała o tym bezcłowym kontyngencie na prawie 50 tysięcy ton wołowiny premium. Mówiła tylko o kontyngencie na 99 tysięcy ton wołowiny rozłożonym na 6 lat. Sprawa wzbudza wiele emocji, bo jak przekazał mi Jacek Zarzecki z Platformy Zrównoważonej Wołowiny, ten dodatkowy kontyngent bezcłowy może zwiększyć konkurencję na unijnym rynku i wpłynąć na ceny. Polscy producenci, którzy sprzedają prawie całe swoje mięso do Niemiec czy Włoch, mogą być zmuszeni do obniżki cen, żeby ich towar nie został wypchnięty ze sklepowych półek przez tanią konkurencję zza oceanu.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: A w nich teraz jeszcze kilka słów o sporcie, a dokładnie piłce nożnej. Graliśmy wszystkie mecze na wyjazdach. Zasłużyliśmy na ten finał, mówi trener Górnika Zabrze Michał Gaszparik przed finałem piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś Górnik zagra z Rakowem Częstochowa. Wczoraj na PGE Narodowym konferencje prasowe obu klubów. Jakie jest nastawienie w drużynie z Zabrza? O tym Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który przysłuchiwał się trenerowi i piłkarzom Górnika.
3: Dobrze, nie przyjechali tutaj po trofeum. Skoro zostało już tylko jedno spotkanie, jeden mecz, to trzeba zrobić wszystko, by ten mecz wygrać. Tak mówi najbardziej doświadczony piłkarz Górnika, czyli Lukas Podolski.
4: Zostało nam ostatni krok. Byliśmy głupi, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy gotowi, żeby coś osiągnąć. Jesteśmy głodni, zostawimy jutro serducho na boisku, każdy będzie walczył.
3: W swojej karierze Podolski zdobywał krajowy puchar w Niemczech, Anglii, Turcji czy Japonii. Mamy być dumni z tego, że tutaj zagramy, mamy się tym cieszyć i mamy wygrać. Tak można podsumować wypowiedzi przedstawicieli Górnika.
0: Finałowy mecz na PGE Narodowym dziś o 16. Majówka w Wiśle w Beskidach przyciąga turystów bezpłatnymi wycieczkami z przewodnikiem. Wczoraj uczestnicy zdobyli Baranią Górę, dziś zaplanowano trasę przez Mały Stożek i Soszów Wielki. Nie brakuje też amatorów rowerowych wycieczek.
5: Słońca trochę na razie nie ma, ale sądzimy, bo sprawdzaliśmy prognozy, że to słońce będzie. Nie wieje, to jest myślę, że dobre. No i myślę, że będzie dobrze.
6: Majówka na rowerze to dobry sposób na spędzanie czasu?
7: Oczywiście, wspaniały, zwłaszcza jeśli jest fajna pogoda, nie ma jakiegoś palącego słońca, towarzystwo, odpowiedni kask, także ekstra.
8: Cóż, no myślimy, że będzie pięknie, nie będzie za dużego ruchu, nie zapowiada się, nie wiemy co na trasie.
6: Ale rowerzystów widzę dużo.
8: Nie szkodzi, jakoś się pomieścimy.
0: Z rowerowymi turystami w Rajczy rozmawiał w piątek Marcin Buczek. A w RMF FM odwiedzamy teraz odnowiony Zamek Kasztelański w Gołańczy na północy Wielkopolski. Jak zmieniło się to miejsce przez ostatnie lata, kto rządził nim przez stulecia i jakie historie skrywają zamkowe mury? Sprawdził to nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Po zamku oprowadzali go Sławomir Maciaszek, zastępca burmistrza Gołańczy, oraz Iga Fabiszak, szefowa do spraw obsługi zamku.
9: Zamek Kasztelański w Gołańczy po rewitalizacji. Co tutaj się zmieniło, jak to wyglądało wcześniej, co udało się wykonać dzięki temu dofinansowaniu z ministerstwa?
10: Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieliśmy możliwość nadania nowego życia XIV-wiecznemu zamkowi pałuków Gołańczy. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zrewitalizować sam budynek główny, czyli donżon, wieżę mieszkalno-obronną. Ponadto mury obwodowe wraz z bramą i basztką. Dodatkowo w obrysie fundamentów kuchni średniowiecznej została posadowiona wiata rekreacyjna, która pozwala na realizację różnych imprez realizowanych dla mieszkańców, a także dla turystów.
9: Jak to wyglądało wcześniej, a jak wygląda teraz, żebyśmy mogli też naszym słuchaczom tak zobrazować, tak? Co dokładnie zostało wykonane, jak to się zmieniło, jak to było wcześniej, ten jakiś czas temu, a co teraz można też, zachęcając, myślę, do odwiedzenia tego zamku?
10: Obiekt od 1830 roku nie pełnił funkcji mieszkalnych, stanowił obiekt, który był bardziej magazynowo wykorzystywany i tracił swoje walory, a także jakość. Niezamieszkiwany, no, ulegał pewnej degradacji i mieliśmy taką możliwość, ażeby dzięki funduszom europejskim zrewitalizować tę część i nadać mu pewną funkcję kulturalno-muzealną. Jeśli chodzi o obiekt w dolnej kondygnacji, w tej piwnicznej kondygnacji, mamy część wystawy stałej, która prezentuje artefakty, które zostały znalezione na Wyspie Zamkowej, a także w środku tego obiektu. Na drugiej kondygnacji mamy punkt informacyjny z makietą zamku. Na trzeciej kondygnacji mamy najbardziej reprezentacyjną część zamku, czyli salę kominkową przeznaczoną do pewnych takich uroczystości związanych właśnie z lokalną społecznością. Na czwartej kondygnacji mamy salę wystaw czasowych, w której możemy realizować różne projekty kulturalne, typu wystawy, typu odczyty, prelekcje, koncerty małe kameralne. Kameralne dlatego, że ta powierzchnia obiektu nie jest za duża. Jest przeznaczona plus minus na 50 osób widowni. Natomiast pozostała część, piąta kondygnacja, to są pomieszczenia służbowe dla naszego zespołu zamkowego. Wcześniej, to tam pan pytał o to wcześniejsze. Wcześniej w tym obiekcie była jedna wielka dziura, od piwnicy aż po belki stropowe. W związku z tym mieliśmy tą możliwość, ażeby ta przestrzeń ożyła i była bardziej dostępna dla osób zwiedzających i mieszkańców.
9: Czyli nie tylko miejsce takie muzealne, ale można tak powiedzieć, że takie centrum życia społeczno-kulturalnego tutaj w okolicy?
10: Tak, chcemy nadać temu zamkowi taką rolę. Jest on otwarty od wtorku do piątku, a także w niedzielę, żeby mieszkańcy mogli korzystać, odwiedzać, turyści, żeby mogli zaglądać do Gołańczy, na pałuki, gdyż ten obiekt jest związany jakby z regionem fizjograficznym Pałuk, i korzystać z tych możliwości, które przygotowuje Gołaniecki Ośrodek Kultury, a także zespół do spraw obsługi zamku.
9: Jaka jest historia zamku w Gołańczy?
11: Zamek w Gołańczy został ufundowany w trzeciej ćwierci XIV wieku. Fundatorem był biskup Maciej z Włocławka. Pochodził on z rodu pałuków, który rezydował tutaj na ziemiach gołanieckich. Prawdopodobnie biskupa Macieja do wybudowania tego obiektu zainspirował pobyt w Awinionie, gdzie zobaczył dążony, czyli wieże mieszkalno-obronne, i postanowił taki obiekt znieść w swoich prywatnych celach na swoich działkach w Gołańczy.
9: jak to się później przez wieki tutaj klarowało, no bo jednak mówimy ponad 500-letni zamek, a jednak te tereny, szczególnie północna Wielkopolska, przez wieki, przez dekady, obszar przechodzący z jednych rąk do drugich, jak to później wyglądało?
11: Rzeczywiście mniej więcej tak jak cała historia Wielkopolski, tutaj też zamek przechodził z rąk do rąk, był do połowy wieku XV w rękach rodu Pałuków, potem przechodził poprzez skoligowacone rodziny w inne ręce. W XVII wieku Gołańczą rządziła rodzina Smoguleckich, oni też doczekali takiego czasu epizodu historycznego, z którego zamek jest najbardziej znany, czyli z oblężenia przez wojska szwedzkie. Akurat obchodzimy rocznicę 3 maja 1656 roku, także w ten weekend też będziemy świętować to wydarzenie. Cóż, w zasadzie do wieku XX zamek należał do rodziny Hutenczapskich. Oni w wieku XVIII wyprowadzili się do Smogulca, do pałacu, a zamek zaczął pełnić rolę lamusa gospodarczego i zaczął podupadać w ruinę.
9: Potem już te lata, te dekady może nam trochę bliższe, ale jednak kwestia zaborów, okupacji i potem już powojnia?
11: W tym czasie też zamek był w rękach prywatnych Hutenczapskich, rodzin Hutenczapskich. Później był majątkiem gminy. Został w latach 90. sprzedany w ręce prywatne. Zaczęły się tutaj jakieś prace budowlane, ale niestety tak szybko jak się zaczęły, tak szybko się zakończyły. W roku 2009 gmina odkupiła zamek i ziemie zamkowe w swoje władanie i rozpoczął się etap adaptacji tutaj tego terenu w celu przeprowadzenia rewitalizacji obiektu.
9: Teraz rozmawiamy już w zrewitalizowanej sali kominkowej.
11: Jest to zrewitalizowana sala kominkowa. Podobnie jak wszystkie pomieszczenia, nie było tutaj ani podłóg, ani stropów. Wszystko jest na nowo odbudowane. Jedyną rzeczą, jaka była zachowana w sali kominkowej, był sam kominek, kominek portalowy. On jest w tej chwili odrestaurowany. Zachowały się tutaj też oryginalne freski. Obok mamy od nowa wybudowany obiekt na modłę XVIII-wiecznego pieca na podstawie kafli piecowych, które zostały tutaj znalezione podczas badań wykopaliskowych.
9: Co jeszcze znajduje się w tym zamku? No bo to jest jedna z bardziej reprezentacyjnych sal, ale nie jedyna.
11: Nie jedyna. Oprócz tego na trzeciej kondygnacji posiadamy salę koncertową, gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy i wydarzenia kulturalne. Zamek jest ogólnie dostępny dla każdego mieszkańca gminy i również mieszkańców spoza gminy, którzy chcą zaprezentować swoje prace. Mówimy o wystawach malarskich, o odczytach literackich oraz o różnych konferencjach naukowych.
0: Na Zamek Kasztelański w Gołańczy wybrał się nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Za moment w RMF FM.

0: Co dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Tadeusz Janczar, świetny i przystojny młody aktor, pojawił się w Piątce z ulicy Barskiej i w Kanale. Bohater walczący w Powstaniu Warszawskim był moim bratem. Król Trąbki śpiewał przebój o naszej rodzinie z ulicy Dobrej. Bo jest polna, gdzie pole, bo jest dolna, bo w dole. Bo na piwne jest piwo, a na krzywe jest krzywo. A kończył, że jest dobra, bo więcej tutaj dobrego niż zła. Cała niemal Polska słuchała i wierzyła, że my to taka autentyczna rodzina. Dobrzy ludzie i małżeństwo, że płakać się chce. Takie listy przychodziły do radia. Matysiakowie byli przeciętni, normalni, sympatyczni, ludzie uczciwi i dobrzy, dlatego stali się ulubieńcami całej Polski. Walczyliśmy z trudnościami lokalowymi, brakiem mąki kartoflanej, rozprawialiśmy prostym językiem o kulturze, o filmie Krzyżacy, o piosenkach francuskich i innych wtedy zagranicznych nie było. O modzie i sukcesach sportowych, o złotych medalach Ireny Kirchenstein na olimpiadach w Tokio, Meksyku i Montrealu, o Józefie Szmicie i słynnym skoku w trójskoku na 17,03 metra, o bohaterze wyścigu pokoju Królaku, który użył pompki w sprzeczce z kolarzami radzieckimi, a potem o Szurkowskim, którego sprawozdawca nazwał cudownym dzieckiem dwóch pedałów. Przysyłano też podarki. Jeżeli w audycji Matysiakowie zabrakło soli, to za kilka dni dostawaliśmy worek soli, kaszę, konserwy. A kiedy zamarzyłem o rowerze, Gienek dostał rower. Mówię Gienek, bo ja mogłem go tylko obejrzeć i poklepać po siodełku w specjalnym pokoju z darami. Miałem jednak niewątpliwy i namacalny ekwiwalent w postaci niedużej, ale stałej pensji miesięcznej, co w czasach, kiedy byliśmy z mamą tylko we dwoje, na pewno się liczyło. Reżyserem był Zdzisław Nardelli, dyrektor Teatru Polskiego Radia, człowiek i twórca wybitny. Trochę byłem za młody, żeby wtedy to docenić. Był z duszy poetą i pisarzem, a przede wszystkim miał ogromny dystans do ówczesnej rzeczywistości. Podczas wojny walczył, potem został więźniem w Buchenwaldzie, a po wojnie organizował życie kulturalne. W Krakowie pełnił funkcję dyrektora radia. To jemu zawdzięczamy słuchanie w całej Polsce w południe hajnału z Wieży Mariackiej. I właśnie tam, przy Matysiakach, grając ze wspaniałymi aktorami, Stanisławą Perzanowską, Janem Ciecierskim, Tadeuszem Fijewskim, Tadeuszem Janczarem, Wandą Łuczycką, Stanisławem Jaworskim, dostałem najlepszą szkołę, nie tylko aktorstwa, ale i tego, co w życiu i na scenie przydało mi się najbardziej. Z mamą Perzanowską miałem wyjątkowy kontakt. Pomimo różnicy wieku, nadawaliśmy na tych samych falach, już nie radiowych, ale prywatnych. Mieliśmy podobne skojarzenia i rzadko trzymały się nas żarty i zwyczajne wygłupy. Chociaż pani Stanisława była poważnym pedagogiem i profesorem w szkole teatralnej, uwielbianą przez studentów wychowawczynią wielu pokoleń aktorów. Do jej ulubionych powiedzeń należało takie określenie kogoś: a wygląda jak wielbłąd, tylko mu rogów brak, nie geniu? Tylko my wiedzieliśmy, z czego się śmieliśmy. Jako Matysiakowa chrzciła w Stoczni Gdańskiej statek Goplana, Jan Ciecierski z fabryki dostawał dyplomy za wydajną pracę ślusarza, nawet ja mam taki honorowy dla Gienka. Kiedyś dostałem od mamy Perzanowskiej kalendarzyk kieszonkowy. Napisała: mojemu najmłodszemu, czyli najukochańszemu synkowi, Perzanowska mama. Mam do tej pory, to moja relikwia.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

dzwonkiem. Co to? Spytał strażnik. Nogę przyniosłem pana Prusa. Żyłem symultanicznie. Grałem w radiu, występowałem w filmach, szalałem w kabarecie, do domu wracałem nad ranem, łapczywie korzystałem z niesfornej młodości. Czasami bywałem również w szkole. Kolska. Prawdziwy chrzest zbuntowanego nastolatka to odwiedziny w izbie wytrzeźwień na Kolskiej. Adres niezwykle popularny w latach 60. Pobyt tam to jak nominacja z szeregowca na podoficera, oczywiście w młodzieżowych szeregach. Po próbie wejścia na bombę, czyli z rozpędu bez biletu na mecz Polska-Francja na stadionie dziesięciolecia i oczywiście po kilku piwach, wylądowałem z kolegami na Wilczej, a ponieważ mieli komplet, kazali chuchnąć i odesłali na Kolską. Tam po przejściu po krzywo narysowanej kredą linii na podłodze stwierdzono brak koordynacji ruchowej przez upojenie alkoholowe. Przebrano nas w długie koszule z napisem na plecach Izba Wytrzeźwień i przydzielono łóżka na zbiorowej sali. Mój zegarek trafił do depozytu. Pobyt w sanatorium był płatny. Po nocnym wysłuchaniu śpiewów, krzyków i narzekań współtowarzyszy z sali, rano poczęstowani kawą zbożową bez cukru, wyszliśmy na wolność. Zegarka nigdy nie odebrałem. Wstyd był droższy. No i niestety chodziłem już do kolejnej szkoły w moim krótkim życiu. Jakoś nie mogłem trafić na właściwą. Ta, do której wysłała mnie wtedy mama za namową przyjaciół, też nią nie była. A dlaczego? Rakowiecka 2C. To był pierwszy rok po rozwiązaniu Korpusu Kadetów Szkoły Wojskowej na radziecki wzór wychowania elewów, przyszłych oficerów, całkowicie oddanych władzy komunistycznej. Jan Pietrzak, z którym spotkaliśmy się parę lat później w hybrydach, kończył taką w Jeleniej Górze. Ta nasza była już państwowym liceum. To nie była szkoła dla bananowej młodzieży. Oj nie, ja byłem coraz trudniejszy wychowawczo. Jakoś dziwnie dojrzewałem, zachowując się mało poważnie i nieodpowiedzialnie. Trzeba było mnie utemperować, a mama nie dawała rady. W tej nowej szkole z internatem zostało dużo wojskowych wychowawców. Nie martw się, Halina, poradzą sobie, a Stefan tylko na tym skorzysta. Pocieszali mamę

0: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Szkoło, ty zmoro mojego życia. Do tej pory budzę się spocony, że się spóźniłem na historię. Nie odrobiłem polskiego, nie przeczytałem nad Niemnem. Nie mam przyszytej tarczy z numerem szkoły na rękawie. Nic nie wiem o Euglenie Zielonej. Myli mi się sinus z kosinusem, a nawet nie dostarczyłem obowiązkowej makulatury. A matura? Brrr, hej, hej. Ileż to razy ja jej nie zdałem we śnie. Szkoła pokadecka, jak przystało na nazwę, mieściła się w dawnych koszarach. Czerwona cegła, w oknach na dole kraty. Ogrodzona wysokim płotem. Zwyczaje też zostały wojskowe. Tylko przepustka upoważniała do jej opuszczenia i wyskoku w miasto. A lokalizacja znakomita. Rakowiecka, kino Moskwa, pole Mokotowskie, plac Unii Lubelskiej i super sam, taka dawna galeria handlowa. Rozejrzałem się po kolegach. Paru okazało się kontaktowych. Pewnie rodzicom też doradzali przyjaciele. Ale były też pozostałości po radzieckiej edukacji. Kadeci, z którymi jako rejtaniacy toczyliśmy regularne walki pod kinem stolica o prymat na Mokotowie. No, pobyt zapowiadał się interesująco. Był Władek Komar. Za kilka lat mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Był przedstawiciel Złotej Młodzieży, Banan, Andrzej Banaszkiewicz. Był Janusz Chwalibóg, szwagier Zbyszka Cybulskiego. Był Węgier po ojcu, ale Polak po matce, Gabor Lörynczy. Później osiądzie w Łomży i będzie dobrym fotografikiem. Byli też chłopcy z miasta. Słynny Bukiet, strasznie narwany. Albo taki Caruso. Otrzymał ten pseudonim, bo miał okropnie zniszczony głos z powodu picia zimnych napojów i nie mówił, tylko harczał. O nim swoją drogą jest ciekawa historia, jak dorabiał na te napoje. Chodził do łazienek, stawał nad stawem z karpiami królewskimi i poetycko patrzył w toń. A przez nogawkę miał przepuszczoną żyłkę z haczykiem i kawałkiem bułki. Końcówkę z przynętą wpuszczał przez tę nogawkę do wody i za chwilę wyciągał karpia. Oczywiście zatrzymywał go w spodniach. Karp się rzucał, a Caruso starał się go uspokoić drugą nogą. Po chwili, udając epileptyka, opuszczał park. Karpia sprzedawał. Pieniądze uzyskane za świeżą rybę wydawał na ulubione napoje. Szkoła była oczywiście razem z internatem. W sypialni 40 żelaznych łóżek z twardymi materacami. Każdemu przysługiwała szafka na kłódkę. Ja nie miałem kłódki, bo nie wiedziałem. Usłuszny kolega miał za to zapasową. Tanio mi odsprzedał. Przed spaniem schowałem swoje dosyć markowe ciuchy. Zamknąłem na kłódkę i jak woju, cap strzyk. Spaliśmy na rozkaz. Rano patrzę, moja szafka otwarta i połowa lepszych ciuchów wyparowała. Pytam barana, to ten, co miał dwie kłódki. Stwierdził, że trzeba uważać, bo się włamują. A po miesiącu chodził bez skrępowania, w moim krawacie i puloverku. A po latach załatwiałem u niego po znajomości wizytę dla żony. Miał najpopularniejszy salon fryzjerski w Śródmieściu.

Wychowawcą polekcyjnym był normalny wariat. Pilnował nas przy odrabianiu lekcji. Miał fobię, nie podawał nikomu ręki, bo bał się zarazków. Kiedy mama odwiedziła szkołę, schował rękę za plecami i powiedział: pani pozwoli, Łukasiewicz, lampa naftowa, ciężkie życie. Tak się przedstawiał. Jak nie chcieliśmy mieć zajęć, to wystarczyło rozwieść cebulę na stole albo opluć krzesło. Szorował godzinę. No, rano pobudka o 6:00. Wszyscy do zbiorowej łazienki. Budzenie odbywało się w bardzo subtelny sposób. Wchodził Pączek, to jeden z wychowawców, a Pączek, bo był gładki i rumiany, jak każdy sadysta. Walił z całej siły w metalową ramę łóżka żelaznym kluczem i przy tym słodkim głosem oznajmiał melodyjnie: pobudka. Łóżko rezonowało, drżało i dźwięczało, a mózg chciał wyskoczyć z czaszki: pobudeńka. Potem była nauka. Z nauczycieli pamiętam tylko, zresztą nie tylko ja, ale i wszyscy chłopcy, pana Neugebauera, a właściwie to jego młodą i śliczną żonę. Nikt nie ryzykował. Mąż był bardzo silny, krótko ostrzyżony, umięśniony i już wtedy trenował walki wschodu. Ja to się wtedy bujałem w Marii Koterbskiej, piosenkarce, Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele. Niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja, bo ja mam włosy rude. W życiu bym nie uwierzył, że będę na jej 90. urodzinach w Bielsku Białej i że to jej powiem. A rude podobają mi się do dzisiaj. WF-u uczył grot. Na rozgrzewce biegłem ostatni, jako najmniejszy. Zresztą z tym wzrostem to ja miałem całe życie takie. Ile wzrostu ma oskarżony? 1,50 w kapeluszu. Proszę zdjąć kapelusz. Żeby mnie przyspieszyć, to ten grot przyłożył mi trzymanym w ręce kablem. Aż się zwinąłem. Chłopaki stanęli. Najsilniejszy i też najstarszy, Janicki, wyrwał w UEFiście ten kabel, podstawił mu pod nos. Jeszcze raz go dotkniesz, to ci spuszczę w pistol, jakiego jeszcze nigdy nie dostałeś. Z Janickim spotkałem się po 20 latach w Białymstoku. Występowaliśmy gościnnie z kabaretem Filharmonii. Był jej dyrektorem administracyjnym. Obiad jadaliśmy w blaszanej misce, w jednej. Jak nie zdążyłeś zjeść zupy, to już miałeś w niej rozmoczone ziemniaki z kawałkiem żeberka. Do kompotu każdy miał prywatny kubek. Jak nie miał, to pożyczał cudzy. Na zawsze. 7 miałem. A czasy pod względem konsumpcji nie były lekkie. A ująłem to w formie poezji rymowanej. Leci kometa, ogonem macha. Stoi na stole szynka i flacha. Schab, polędwica, pieczone prosie. Karpie, sandacze, kawior, łososie. W koszach cytryny i ananasy. Banany, figi, słowem frykasy. Gdzie taki stół jest? W czyjej on chacie? Zaraz odpowiem, skoro pytacie. Oto nazwisko chaty tej pana. Jest to po prostu... Chata Morgana.

0: to już prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Przy granicy z Polską znaleziono ciała dwojga młodych migrantów. Informacje w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM. Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej do 25%. Polski Komitet Olimpijski usunął ze swojego budynku logo Zonda Krypto, a sportowcy wciąż czekają na wypłaty. Litewscy pogranicznicy znaleźli ciała dwojga migrantów w lesie w obwodzie Wyłkowskim, tuż przy polskiej granicy. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada poznał więcej szczegółów tej sprawy.
1: Zwłoki nie zostały zidentyfikowane, należą do kobiety i mężczyzny w wieku około 30-35 lat. Nie znaleziono przy nich żadnych dokumentów, nie ma też śladów świadczących o tym, że ktoś spowodował śmierć tych osób. Na miejscu zatrzymano też 8 migrantów, 2 z nich trafiło do szpitala. Nie mieli żadnych dokumentów, twierdzili, że są z Etiopii, Algierii, Jemenu i Erytrei. Litewskie służby podejrzewają, że te osoby dostały się na teren Unii przez Łotwę, a następnie miały trafić do Polski. Najpewniej czekały na dogodny moment, by przedostać się do naszego kraju i skontaktować z kurierem. Funkcjonariusze zwracają uwagę na fakt, że w ostatnich dniach w nocy temperatury spadają poniżej zera, więc przyczyną śmierci mogło być wychłodzenie. Dodam, że minionej doby na Łotwę z Białorusi próbowała się przedrzeć rekordowa w tym roku liczba 123 cudzoziemców.
0: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański przywódca zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej aż do 25%. O szczegółach nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: Zarzucił Unii Europejskiej, że nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi i w związku z tym napisał w swoim portalu społecznościowym. Z przyjemnością informuję, że w związku z tym, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podwyższę cła pobierane od Unii Europejskiej za samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło wzrośnie do 25%, podkreślił amerykański przywódca.
0: Polscy medaliści zimowych igrzysk w dalszym ciągu czekają na rozliczenie nagród PKOL w tokenach w wysokości prawie 1 000 000 zł. Jak informowaliśmy w faktach, napis Zonda Krypto zniknął w czwartek późnym wieczorem z fasady budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasi dziennikarze kontaktowali się w tej sprawie z prezesem komitetu Radosławem Piesiewiczem, niestety bezskutecznie. O opinię mieszkańców Warszawy dotyczącą usunięcia napisu Zonda Krypto pytała przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Wybrzeżu Gdyńskim nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Ludzi nie dziwi, że reklama Zonda Krypto zniknęła tak późno. Jak usłyszałam, władze komitetu pewnie nie chciały, żeby mieszkańcy widzieli usuwanie neonu. W wiadomości wysłanej do prezesa Piesiewicza pytałam, czy usunięcie neonu jest równoznaczne z zerwaniem umowy z Zonda Krypto. Odpowiedzi nie otrzymałam, ale swoją teorię mają warszawiacy.
4: Wydawałoby się, że tak powinno, ale powiem szczerze, jak analizuję wypowiedzi pana Piesiewicza i to, co robi tą całą sytuację, to nie jest to przekonane, że tak to jest.
3: Neon zniknął, ale nie zniknęły problemy komitetu. Obiecanych pieniędzy w tokenach nie otrzymali medaliści olimpijscy zimowych igrzysk, ale znacznie więcej osób jest poszkodowanych. Setki ludzi zgłaszają straty, z których wartość to setki milionów złotych. Prezes Piesiewicz zapowiadał również na naszej antenie, że jeśli do końca kwietnia komitet nie otrzyma zaległej transzy pieniędzy od Zonda Krypto, to umowa sponsorska zostanie zerwana.
5: Fakty RMF FM na majówkę.
0: Od wczoraj w Zakopanem działa karta turysty, która daje w wielu miejscach zniżki, ale także praktyczne wskazówki i informacje o mieście. A jak dokładnie działa ta karta?
6: Turysta przychodzi do kwaterodawcy, melduje się i otrzymuje po uiszczeniu opłaty miejscowej kod, który wgrywa, aktywuje w aplikacji kartę turysty, którą w sobie wcześniej może zarejestrować. Weszły z nami do współpracy Termy Zakopiańskie, ale mamy również wiele restauracji regionalnych, mamy sklepy, mamy branżę beauty, mamy wypożyczalnię sprzętu górskiego, wypożyczalnię rowerów, więc naprawdę można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy dzięki uiszczeniu opłaty miejscowej i zamieszkaniu na ten krótki pobyt majówkowy w Zakopanem.
0: Zachwala Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta. Mamy początek maja i jest to już ostatni moment, żeby pomyśleć o powrocie do formy po zimowej przerwie. O tym, jak przygotować się do ruchu, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z szefem Kliniki Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Pawłem Łęgoszem.
7: Uważam, że należałoby sięgnąć poradę specjalisty, żeby nam to pokazał. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, czyli nie jesteśmy w stanie ściągnąć sobie trenera personalnego, czy pójść do takiej osoby, mogą również pomóc tworząc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka, i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność, że pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie i przez 20 sekund, przez 30 sekund my powtarzamy po tym człowieku wykonanie takiej aktywności. Natomiast to faktycznie powoduje, że nasze mięśnie, zakończenia mięśni, czyli ścięgna, następnie elementy, które chronią nas staw, czyli więzadła, faktycznie dostają większego pobudzenia, ukrwienia i są mniej narażone na banalne, proste kontuzje i do tego bardzo, bardzo zachęcam. Zobaczcie, każdy sportowiec przed jakąkolwiek aktywnością ma taką rozgrzewkę. My też, może ta aktywność jest mniejsza, ale wymagamy takiego rozruchu. Proszę zobaczyć na prostą rzecz, silnik. Kiedy jest cold start tak zwany, nie możemy od razu wrzucić dużych obrotów, bo silnik ulegnie zatarciu, więc potraktujmy nasz organizm jako taką machinę, która wymaga rozgrzewki.
8: Czy jest jakieś dobre ćwiczenie, które pan profesor widzi, że działa dobrze tak rozgrzewkowo, tak najprościej, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że wtedy warto, czy to przysiady, czy kilka podskoków, czy wymachów?
7: Tak, zaczynamy od prostej rzeczy. Opieramy się o ścianę, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę i również na koniec ruch głową, żeby rozgrzać kręgosłup szyjny, kilka truchtów w miejscu i wydaje mi się, że to jest zbudowanie takiego nawyku przed aktywnością, fantastyczny start do świadomego uprawiania aktywności fizycznej.
8: A czy jest taki moment, gdy organizm daje znać, że to już przesada, czy ten wysiłek jest zbyt mocny, czy można to jakoś poznać?
7: I bardzo proszę na to uważać, ponieważ jest to sytuacja, która może zakończyć się bardzo dla nas źle. W momencie, kiedy mamy dzisiaj w dobie smartfonów i zegarków elektronicznych możliwość pomiaru tętna, proponowałbym uświadomić się w tym zakresach i patrzeć, jakie jest nasze tętno maksymalne. Każda z osób, w zależności od wieku, ma takie tętno maksymalne. Kiedy będziemy pracowali naszym organizmem w tych tętnach maksymalnych, niestety może dojść do zaburzeń rytmu serca, które się niestety mogą skończyć negatywnie dla nas, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Mieliśmy ostatnio sytuację bardzo przykrą. Trener Jacek Magiera, który zmarł podczas biegania, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Kilka dni temu podczas Ironmana doszło do zgonu osoby, która akurat w tym momencie pływała. Natomiast ja byłem świadkiem około 4 tygodni temu, również kiedy przypadkowy biegacz zasłabł. Akurat ja przyjechałem na miejsce, kiedy był zespół ratownictwa medycznego. Osoba była reanimowana przy użyciu Lukasa, czyli takiej maszyny do pompowania, do wykonywania masażu pośredniego serca i musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Nie przeceniajmy swoich sił zbyt nadto, nie wykonujmy zbyt agresywnej aktywności typu bieganie, jeżeli wcześniej nie zostaliśmy naprawdę zbadani, ponieważ mamy nieświadomość pewnych zagrożeń płynących z naszego zdrowia. Nie wiemy, czy w naszym organizmie jest tętniak. To jest niestety rzecz, która dosyć często w tym momencie się pojawia jako przyczyna zgonu. Mogą dojść różne zaburzenia rytmu serca spowodowane na przykład z niedostatecznym uzupełnianiem minerałów. Podstawowy minerał to jest magnez. Nie suplementujemy tego magnezu i te zaburzenia rytmu serca mogą się przekształcić niestety w nieodwracalne i to jest przyczyna nagłego zgonu sercowego sportowca, a osoba, która nie jest sportowcem na co dzień, a nagle ma ochotę wykonać bieg typu 5 km, 10 km albo jakieś trudne podjazdy na rowerze, dla nich też to się może skończyć właśnie takim zaburzeniem rytmu serca i nagłym zgonem.
8: Czy rada wobec tego jest taka, żeby był pewien dystans do tego maksymalnego tętna, tych kilka procent?
7: Tak, organizm nam powie, kiedy zaczynamy się męczyć i to jest ten moment, kiedy należałoby odpuścić. Nie walczyć ze sobą, że ja jestem w tym momencie wojownikiem, że ja muszę przebiec, że muszę się, nie wiem, paść, żeby być zrealizowany. Dbajmy o swoje zdrowie, dlatego kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się, pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia, a to jest krótka ścieżka do właśnie wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i to jest najczęstsza przyczyna tych właśnie problemów sercowych, prawidłowego rytmu serca, więc woda ze sobą, wcześniej suplementacja magnezem. Również pamiętajmy o tym, że po wysiłku organizm musi być odpowiednio dodatkowo nawodniony, jak również zrekompensowana utrata innych elementów, chociażby również energii w postaci glukozy dostarczone do organizmu, to musi być. Dlatego każda aktywność, podkreślam, musi być realizowana z głową. Jeżeli ktoś by chciał sobie poszerzyć na ten temat wiedzy, jest bardzo dużo materiałów, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, jak również w postaci poradników dostępnych internetowo, to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego zachęcam do tego, ale pamiętajmy, prosta zasada. Czuję się słabiej, czuję się zmęczony, to nie jest żaden big shame dla nas, że odstępujemy od aktywności, nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie żyjemy z uprawiania sportu, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy, to ma być dla nas rekreacja, a nie zmęczenie się i bardzo ważna zasada, jeżeli my wykonujemy na co dzień pracę fizyczną, czy pracę umysłowo-fizyczną, to organizm bardziej by chciał w okresie majówki odpocząć, nic nie robiąc, niż dodawać sobie kolejnego natężenia, obciążenia fizycznego. Osoby, które pracują przez cały czas za biurkiem, również nie jest to najlepszym rozwiązaniem, żebym ja o godzinie w piątek 19 zakończył pracę przy komputerze, a w sobotę rano o 8 poszedł nagle biegać 15 km, bo to również dla organizmu będzie kompletny szok, przeskok, wszystko łyżką, a nie chochlą.
8: Czyli płynnie może ten sobotni poranek to trochę później i najpierw spacer, marsz, ale ten 15 km gdzieś w dalszej oddali może najpierw po prostu krótszy dystans.
7: Jak najbardziej, to czego jest zawsze się przygotować. Kiedy jesteśmy przykładowo na siłowni, nie od razu wkładamy na sztangę 100 kg i ją wyciskamy, tylko zaczynamy od suchej sztangi. Dlatego malutkimi krokami osiągamy pewne cele. To jest adaptacja. Każdy organizm ma tą unikalną cechę adaptowania się, czy do wysiłku fizycznego, czy do wysiłku umysłowego. Ale nie możemy od razu na dzień dobry założyć maksymalnego docelowego ciężaru czy jakiegoś dystansu, żeby to zrealizować, tylko dochodzimy do tego stopniowo, adoptując organizm do takiego wysiłku.
0: Ortopeda profesor Paweł Łęgosz i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Cenne podpowiedzi, jak bezpiecznie, zdrowo i aktywnie odpoczywać, mamy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Specjalny program z Akademii Policji w Szczytnie. I teraz jesteśmy również w jednym z serc, bo tych serc jest kilka Akademii Policji, czyli oczywiście jesteśmy na strzelnicy. Komisarz Łukasz Mierzejewski razem z nami. Dzień dobry, panie komisarzu.
2: Dzień dobry.
1: Trwają akurat zajęcia, rozumiem?
2: Tak, dokładnie.
1: Czego się uczą studenci?
2: W tym momencie funkcjonariusze przygotowują się do strzelania dynamicznego. Do jednego ze strzelań dynamicznych.
1: A strzelanie dynamiczne to jest jakie?
2: Dynamiczne strzelanie jest to takie, w którym policjant strzela po wysiłku fizycznym, z reguły wykonuje się w ruchu i takie to właśnie dzisiaj strzelanie.
1: No to takie codzienne, bym powiedział, tak, policjanta. Tak. To generalnie dzień jak codzień.
2: Bardzo realistyczne.
1: Bardzo realistyczne.
2: Bardzo realistyczne.
1: Ale my jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, bo to jest strzelnica jaka?
2: Strzelnica kryta, jedna z osi strzeleckich. Takich osi strzeleckich mamy 4.
1: Panie komisarzu, teraz podchodzimy do broni. Ona jest pomalowana na czerwono, bo jest szkoleniowa.
2: Tak, ponieważ jest to broń szkolna pozbawiona cech bojowych, tak zwanych. Nie możemy z niej oddać strzału.
1: Nie możemy, ale możemy ją spróbować rozłożyć.
2: Tak? Możemy.
1: Tego się uczą policjanci też?
2: Tak, dokładnie.
1: Żeby się rozłożyć szybko broń.
2: Mimo tego, że jest to broń szkolna, traktujemy ją tak samo, jakby to była broń bojowa, czyli należy ją w sposób bezpieczny i prawidłowy sprawdzić, czyli dokładnie ustalić, czy na pewno nie ma w komorze nabojowej amunicji.
1: Czyli jak to zrobić?
2: Po pierwsze, sprawdzamy, czy nie jest dołączony do chwytu magazynek. Jeśli magazynka nie ma, należy odciągnąć zamek w tylne położenie, sprawdzić komorę nabojową. Jeśli komora nabojowa jest pusta, zwalniamy zamek, prostujemy ręce i oddajemy strzał kontrolny w kierunku bezpiecznym. W tym momencie broń uznajemy za bezpieczną.
1: To są jakie pistolety?
2: To jest pistolet Walter P99.
1: Taka podstawowa broń policjanta?
2: Dokładnie.
1: Czym te pistolety różnią się, nie wiem, od broni wojskowej? Taką samą mają żołnierze, czy nie?
2: Jeśli chodzi o kaliber, jest to 9x19 Parabellum, jest to ten sam kaliber, który jest użytkowany w Armii Polskiej, ale nasi wojskowi mają troszeczkę inne pistolety. Również produkowane w Radomiu.
1: Z punktu widzenia instruktora strzelectwa, co jest najtrudniejsze w nauczeniu dobrego strzelania? Nie wiem, panowanie nad stresem, precyzja, co jest w tym takie wymagające?
2: W początkowej fazie szkolenia trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ten młody adept sztuki nauczył się reagować na huk, odrzut i podrzut broni, czyli na tak zwane zjawiska okołostrzałowe. Jeśli nauczymy tego, to tak naprawdę później już jest dosyć łatwo.
1: Ale wie pan, że to każde strzelanie policjanta nigdy się nie odbywa w sterylnych warunkach. Nigdy nie jest tak cicho jak tutaj, prawda? Bo tylko zawsze są migające syreny, jest huk ulicy, czasami ktoś krzyczy, jest noc, słabo widać. To wszystko jest tutaj do odwzorowania?
2: Jest. Strzelamy również strzelania w warunkach nocnych, bądź w ograniczonej widoczności. Po wysiłku fizycznym, w strzelaniach sytuacyjnych realizujemy też takie strzelania, gdzie mamy cele neutralne. Policjant musi podjąć odpowiednią decyzję przed oddaniem strzału i zlokalizować ten cel, do którego musi ten strzał oddać.
1: Czy jest jakiś taki sposób chwytania broni, którego można się szybko nauczyć?
2: Rzecz bardzo ważna to prawa ręka, czyli dłoń wiodąca. Jeśli jesteśmy praworęczni, staramy się ją ułożyć jak najwyżej względem broni. I teraz jeśli chcemy dołożyć drugą rękę, czyli dłoń wspomagającą, w sposób prawidłowy należy uzupełnić tutaj tą wolną przestrzeń. Różne są chwyty. Ja akurat preferuję chwyt, który wygląda w ten sposób. Kciuki są równolegle względem osi lufy.
1: Zawsze dwie ręce są zaangażowane w strzelanie?
2: Nie zawsze. Czasami strzelamy z jednej ręki i takie strzelanie też jest istotne z dłoni wiodącej, a czasami też możemy wykonać strzelania i tego też się uczymy z dłoni niewiodącej w sytuacji, gdyby policjant na przykład miał prawą rękę ranną, uszkodzoną.
1: A wyciąganie broni szybko, bo to też jest czasami ważne, czasami decydują sekundy.
2: Tak. No tutaj widzimy, właśnie możemy zobaczyć sobie za chwileczkę, policjanci będą jeszcze wykonywać powtórzenie.
1: Tego też się będą uczyć, tak?
2: I to też wychodzi bardzo szybko, ponieważ oni tutaj na sygnał instruktora w pierwszej chwili muszą starać się zdystansować i w trakcie tego zdystansowania się dobyć broń z kabury, przeładować i zacząć pracę. Oczywiście teraz robią to na broni szkolnej.
1: Wszystko jest w porządku, jak jesteśmy w akademii, wszystko jest w porządku, jak jesteśmy... A jeszcze pytanie o oceny, właśnie. Co się ocenia? Jak pan na przykład egzaminuje potem takich młodych studentów? O co pan ich pyta? Z czego pan ich sprawdza?
2: Ojej!
1: Z wyciągania broni na czas? Z celności?
2: Jeśli chodzi o początek, to wszystkie sprawy związane z zasadą działania, z zasadami bezpieczeństwa, budowa, etc., etc.
1: A, czyli taka teoria przede wszystkim.
2: Najpierw teoria, żeby w ogóle można było przystąpić do strzelania i w dalszej kolejności zaczynamy od strzelań. No i przechodzimy po kolei. Strzelania przygotowawcze, statyczne, szybkie, dynamiczne, z pistoletu maszynowego, ze strzelby gładkolufowej.
1: Czyli nie tylko pistolet?
2: Nie. Okay. Sytuacyjne strzelania. Jeśli chodzi o strzelania, no to wiadomo, liczą się przestrzeliny na tarczy. To nas interesuje najbardziej. No i w międzyczasie jeszcze też uzupełniamy tą wiedzę o różnego typu sprawdziany, jeśli chodzi na przykład, jak zaczynamy strzelać z pistoletów maszynowych, no to też trzeba jeszcze...
1: Pan dobrego przyszłego strzelca potrafi rozpoznać po ilu zajęciach? Po jednym, dwóch? Pan myśli sobie, tak, to jest absolutny brylant. Ten będzie celował do dziesiątki z, nie wiem, z 50 metrów bez żadnego problemu.
2: Ciężko jest określić. Każdy jest inny, naprawdę. Każdy jest inny i może być tak, że ktoś na początku sobie troszeczkę nie radzi, później jest lepiej i odwrotnie.
1: A dobrze, żeby się nauczyć dobrze strzelać, ile godzin trzeba spędzić na strzelnicy?
2: Dużo.
1: Dobrze. I przy tym
0: wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Witajcie ponownie. Ja, Grzegorz Krychowiak i mój gość wracamy na antenę RMF FM.
1: Lider w zespole może być traktowany inaczej?
2: A co masz na myśli?
1: Podejście trenera do niego, do tego zawodnika, gdzie wszyscy robią coś, a ten lider może robić.
2: No a jakie ty masz na przykład zdanie, jako właśnie sportowiec uprawiający sport zespołowy? I co to wtedy znaczy dla zespołu na przykład?
1: Ja uważam, że rzeczywiście jednostki powinny być nawet w zespole traktowane indywidualnie. Nie traktujesz liderki Ewy Pajor tak jak innych zawodników.
2: To zależy też, czego ta liderka tego oczekuje, to po pierwsze. I też trochę zależy, co to znaczy, że traktujesz inaczej. Czy traktujesz ją inaczej, bo na przykład przylatuje na zgrupowanie później, bo gra dużo meczów na najwyższym poziomie w swojej dyscyplinie sportu w jednym z największych klubów i potrzebuje dnia wolnego albo mniejszej objętości. Czy traktujesz inaczej i jada posiłki w osobnej sali?
1: Nie, ta pierwsza część.
2: No to oczywiście, tak, znowu szyjemy proces na miarę. To już nie są moje kompetencje, no bo to kwestie trenerów i tego, jak projektują proces pracy z zawodnikami, no ale musimy pracować mądrze, dbać o tych sportowców. No przecież jeżeli właśnie dzieje się taka sytuacja, to jest bardzo częste, że sportowiec przyjeżdżający właśnie w dyscyplinach zespołowych, w sportach zespołowych przyjeżdżasz na kadrę i masz, każdy ma inne obciążenia, które przywozi ze sobą z klubu. No więc dopasowanie tego tak, żeby po pierwsze zadbać o zdrowie, o poziom zasobów, o regenerację na wszystkich polach, nie tylko tą fizyczną, ale i w sferze poznawczej, czy emocjonalnej i społecznej, to jest mądrość procesu i mądrość liderów, czyli trenerów.
1: Ale, bo ja się zgodzę z tobą, że rzeczywiście trzeba w ten sposób traktować zawodników, którzy grają więcej, ale to nie ma negatywny wpływ na zespół?
2: Dlatego zapytałam cię, czy chodzi o to, czy planujemy treningi dopasowując to do możliwości zawodnika, czy zawodnik je posiłki w osobnej sali, albo wszyscy śpią w dwuosobowych pokojach, a ten jeden śpi w jednoosobowym, wiesz o co chodzi.
1: Tak. Bo jeszcze, to jest nawet dodatkowa presja na tym zawodniku czy zawodniczce, że ona nie może się wtedy pomylić, bo jak nie przyjedzie na trening i popełni błąd albo...
2: Może tak być. Jak tak jest, to adresujemy w pracy.
1: Jej przykład jest podobny do Roberta Lewandowskiego, który, gdzie według mnie, no pod takimi aspektami takimi czysto piłkarskimi, ona przewyższa inne zawodniczki, ale w żadnym meczu, w żadnym momencie nie było tego widać pod względem zaangażowania i walki.
2: Siła zespołu, prawda? No to jest, jeżeli tak funkcjonuje lider i jest ciągle blisko koleżanek, kolegów, innych zawodników, to ci zawodnicy mogą myśleć, mam tę osobę po swojej stronie i też zarżnę się tam na tym boisku dla tego mojego lidera, no bo on się zarzyna dla mnie i dowozi swój najlepszy poziom, a jesteśmy w tym razem.
1: Dario, ja chciałbym ci podziękować serdecznie za tą rozmowę. To była czysta przyjemność. Mam nadzieję, że zachęciliśmy tych, którzy potrzebują współpracy z psychologiem. Ja nigdy nie współpracowałem, ale zastanawiam się, czy nie osiągnąłbym trochę więcej. Więc to jest, tak jak mówisz, kwestia indywidualna i kolejnych sukcesów ci życzę, jak i również osobom, z którymi współpracujesz i dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama. Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
3: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Już prawie godzina szósta, a ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów w radiu RMF FM. Zaprasza Karol Płaczkiewicz.
11: Dzień dobry.
12: Amerykańskie cła na samochody z Unii Europejskiej w górę aż do 25%. Taką decyzję podjął Donald Trump. Odnaleziono zbiorowe mogiły Polaków na Wołyniu. IPN zakończył poszukiwania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W faktach także sport. Legia Warszawa po golu w ostatniej minucie meczu pokonała Widzew Łódź. Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej. To według niego odpowiedź na nieprzestrzeganie umowy przez wspólnotę. Mamy umowę handlową z Unią Europejską. Nie przestrzegali jej, dlatego podniosę cła na samochody osobowe i ciężarowe do 25%. To miliardy dolarów napływające do Stanów Zjednoczonych. Przekazał amerykański prezydent, nie wyjaśniając, na czym według niego polegać ma nieprzestrzeganie przez Unię umowy handlowej. Do planów Trumpa odniosła się m.in. rzeczniczka Komisji Europejskiej. Paula Pino poinformowała, że w przypadku podjęcia przez Stany Zjednoczone działań niezgodnych ze wspólnym porozumieniem, Unia zastrzega sobie prawo do ochrony własnych interesów. Oświadczyła także, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie ze standardową praktyką legislacyjną, na bieżąco informując o tym administrację amerykańską. Odnalezienie dwóch zbiorowych mogił i pojedynczego grobu to efekty poszukiwań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Wołyniu. Wczoraj ekipy zakończyły misję poszukiwawczą w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, w których spoczywają Polacy zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
13: Ekipy mają pewność, że natrafiły na zbiorowe miejsca pochówków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Wskazują na to relacje świadków i dokumenty, a także charakter ułożenia szczątków w dołach. Płytko i bardzo chaotycznie, mówi Rafał Kościański z IPN-u. Na pierwszą z mogił badacze natrafili w jednym z gospodarstw w Woli Ostrowieckiej. Drugi dół i grób znajdowały się w Ostrówkach.
14: W tym pierwszym miejscu w Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki 5 osób, w tym jednego dziecka. Natomiast dalsze prace antropologiczne, no to jest kolejny element, ale dopiero po tej pracy ekshumacyjnej, który możemy przeprowadzić i z pełną odpowiedzialnością postawić dalsze hipotezy.
13: Instytut już zapowiada wniosek do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację. To pozwoli wydobyć szczątki, zidentyfikować je i ponownie pochować.
1: To są poranne fakty w RMF FM.
12: Legia Warszawa jest bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Po zwycięstwie nad Widzewem Łódź 1-0. Gol padł w ostatniej minucie meczu. Spotkanie na żywo na stadionie Legii oglądał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Można mówić o zasłużonej wygranej Legii?
15: Mimo wszystko chyba tak, bo w tym meczu pełnym wybijania, fauli i niecelnych podań stworzyło jednak kilka sytuacji do strzelenia gola.
16: No nie były to piłkarskie delicje, no ale też nie ma się spodziewać, że dwie drużyny będą grały tiki
6: wyniki takie od tyłu, biorąc pod uwagę pozycję w tabeli. No teraz liczą się punkty zwycięstwa.
15: Przyznał obrońca Widzewa Mateusz Żyro. Zanosiło się na bezbramkowy remis, ale Legia wcisnęła piłkę do siatki w ostatniej akcji meczu. Po kilku strzałach z bliska z pola karnego do siatki ostatecznie trafił Rafał Adamski.
11: Myślę, że najlepsze uczucie, jakie mogło być, to strzelić właśnie w takim meczu zwycięskiego gola w ostatniej minucie.
15: Bramka może nie piękna, ale brzemienna w skutkach. Legia ma teraz 4 punkty przewagi nad Widzewem i jest bardzo blisko utrzymania. Łodziani zaczynają się urządzać w strefie spadkowej. Teraz nie dość, że muszą już tylko wygrywać, to jeszcze liczyć na potknięcie rywali.
16: Już ponad 2000 osób skorzystało z przeprawy promowej na Wiśle łączącą Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. W ten weekend prom ruszył po zimowej przerwie, a na jego pokładzie tłumy rowerzystów, którzy przemierzają trasy rowerowe po obu stronach rzeki.
17: Zazwyczaj w zimie jeździmy na drugą stronę samochodem, ale do Mikoszewa, a teraz dodatkowa atrakcja promem.
18: No coś innego, tak? Na co dzień się nie pływa promami.
19: To słonecznie, pierwsze dni ciepłe, to fajnie.
20: Dzisiaj już krótkie spodenki i krótkie rękawy.
21: Krzepnęliśmy promem, dalej idziemy się przejść na Wyspie Sobieszewskiej na punkt widokowy. Może zobaczymy foki. Jakby przy małym szczęście mamy lornetkę, więc może się uda. I znowu przeprawą promową wracamy.
16: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. To wszystko na teraz. Kolejne wydanie faktów za niespełna pół godziny. W nim m.in. o trwającym w Szczecinie jarmarku z regionalnymi przysmakami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
10: Jak patrzę na mapę z prognozą pogody, no to wiem, że bardzo grzeczna była Polska. Wszyscy dostaniemy dzisiaj przepiękne niebo. Natomiast zastanawiam się o poranku, jak bardzo grzeczne było Podkarpacie, że tam nawet 10 stopni Celsjusza już teraz, a gdzie indziej, no tak raczej bym powiedział 6, może 7. W Warszawie 8 na termometrach, w Trójmieście także 8. W Zakopanem o poranku zaledwie 4 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
10: Ale to i tak dobrze, że 4 stopnie w tę stronę, na plusie, bo przecież kilka dni temu. No ale maj wiele zmienia. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, to jest sobotni poranek. Rozpędźmy trochę ten dzień. Jonathan Bledka i Gibbs. RMF FM, najlepsza muzyka.

Daria w RMF FM na zegarze 6.11. Może weekend długi, ale w nim tylko ten jeden poranek jest sobotni. Wczoraj niedziela, jutro niedziela, a dzisiaj i wolne, i pracujące zarazem. To jest takie genialne połączenie dnia, że jedni odpoczywają, ale sklepy otwarte. No, z punktu widzenia sklepów może to nie jest no aż tak genialne połączenie. W każdym razie można uzupełnić majówkowe zapasy, a pewnie są tacy, którym już brakło. Grill ma coś takiego w sobie, jak zapytasz, może jeszcze karkówki, rzadko ktoś odmawia.

właśnie włączyliście radio. Dzień dobry, 6:20 na zegarze, mamy 2 maja, gramy RMF Top 1000, wszystko się zgadza. 1000 najważniejszych piosenek w RMF FM, jedna po drugiej, przez całą majówkę leci w radiu, odliczamy nimi do miejsca pierwszego. Tej nocy o 2:00 minęliśmy półmetek, to dla tych, którzy kochają statystyki. No i teraz to już takie raczej RMF Top 500, prawda? 500 najlepszych kawałków. Blondie i Maria to było miejsce 456. Pamiętacie, gdy usłyszeliście ten kawałek po raz pierwszy w RMF-ie? Niektóre piosenki zapadają w pamięć i już na zawsze kojarzą się z konkretnym momentem w naszej i waszej, we wspólnej historii radia RMF FM i słuchaczy. Czas sprawdzić, co na miejscu 455.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tę majówkę jedziemy w trasę z żółtą ławeczką RMF.
2: Postawimy ją tuż koło was, w waszych miasteczkach,
3: wioseczkach,
4: przed waszymi sklepami.
2: Pogadamy przy grillu, potańczymy
3: i pośpiewamy.
5: Niezwykła trasa RMF FM od miasteczka do miasteczka. Zapraszamy na ławeczkę.
2: Na żółtej ławeczce RMF zasiądą z wami Piotr Pręgowski.
6: Bardzo mi się podoba, bo siedzimy tu my,
4: bracia Golec,
3: piersi
7: Sydney Polak
3: i Mandaryna. A jak chcecie, żeby żółta ławeczka RMF-u stanęła koło waszego sklepu, wyślijcie nam jego fotkę na www.rmf.fm.
5: Zapraszamy na ławeczkę przez całą majówkę.
2: RMF zawsze z wami.
7: Po sąsiedzku.
8: Reklama.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje was morze flat. RMF zawsze z wami.
11: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
12: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
13: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: 6.30 na Fakty RMF FM zaprasza Karol Płaczkiewicz.
21: 34 aktywistów z globalnej flotylli Sumut transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy zatrzymanych przez siły izraelskie u wybrzeży Krety znalazło się w szpitalu. Wśród nich jest jedna osoba z Polski. W czwartek, przypomnę, Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. W tej grupie jest Polka Magdalena Górska, pracująca jako adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim. W czwartek polskie MSZ poinformowało, że bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumut Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z Chargé d'Affaires ambasady Izraela w Warszawie. Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości, zapewnił na platformie X resort dyplomacji. Emerytowany pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych, były kapelan Gary Studniewski, urodzony w Ohio, został mianowany przez papieża Leona XIV biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej. Nowy biskup w stolicy Stanów Zjednoczonych pochodzi z rodziny polskich emigrantów. Gary Studniewski w armii służył w jednostkach artylerii, m.in. w Europie w latach 1983-1986. Piękna pogoda i kilkadziesiąt straganów z regionalnymi przysmakami przyciągnęły wczoraj Szczecinian na Jasne Błonia. Przez cały weekend trwa tam jarmark szczeciński. Które stoiska warto odwiedzić? O to pytała odwiedzających reporterka RMF FM Anna Pałamar.
22: Pieczywo, przetwory rybne, bardzo fajne i ciekawostki.
3: Coś dla dzieci może?
22: Ciasto drożdżowe, smaczne, kulki ryżowe oraz obarzanki. Tradycyjne, bardzo stare i bardzo fajne.
3: Znaleźli państwo może coś ciekawego na jarmarku?
23: Dopiero wyszliśmy, szukamy. Mhm. Jesteśmy tutaj co roku, no bo mieszkamy tutaj.
3: A coś państwo chcieliby tu znaleźć ciekawego, konkretnego, coś do jedzenia może, czy tak ogólnie?
24: Słyszeliśmy tutaj, że gdzieś jest olej z jakichś tam regionów, Abruzzo, Puglia. Lubujemy się w kuchni włoskiej, tak szukamy, może coś znajdziemy.
25: Fajnie, że w mieście takie rzeczy się dzieją, bo to przyciąga ludzi. Ja wolałbym spędzić ten czas nad wodą, ale wiem, że ludzie potrzebują wyjść na świeże powietrze, na spacer, nie? A Jasne Błonia jednak dobra sprawa.
21: To największa do tej pory edycja jarmarku szczecińskiego. Na Jasnych Błoniach swoje stragany wystawiło ponad 200 wystawców z całej Polski. Tu kończymy. Fakty wracają punktualnie o 7:00. Na nie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

W RMF FM najlepsza muzyka na zegarze 6:39. No i ważna kwestia dzisiaj na grilla do Zygmunta. Jakbyście się zastanawiali nad tymi kluczowymi pytaniami co do majówki, tak, u Zygmunta. Nie tylko do niego idziemy, ale sami wiecie, nie ma to jak impreza u Mundka. W kalendarzu jego imieniny są jeszcze Anatol, Atanazy, Borys, Cyriak, Gwalbert, Walenty, Walentyn, Walter, Witomir i Zoe. No i cała masa urodzonych 2 maja. Wszystkiego najlepszego. Tak sobie myślę, że to są osoby od zawsze wyróżnione, ci urodzeni 2 maja, nie? One zawsze na swoje urodziny widzą Polskę udekorowaną flagami, pachnącą kiełbaskami z rusztu. Jeszcze prawie zawsze świeci im w urodziny majowe słońce. No tak, a jak się wspomniało o grillu, to ktoś musi wam podać ketchup. Glass ketchup.

0: Jeśli włączyliście radio i macie takie, ale dawno tego nie słyszałem, to ja też mam takie, dawno tego nie grałem w RMF FM. To oczywiście zasługa RMF Top 1000. Gramy przez całą majówkę 1000 najważniejszych kawałków muzycznych w historii RMF-u. Żaden numer się nie powtarza w ten długi weekend. Odliczamy nimi do miejsca pierwszego, a Last Ketchup to była pozycja numer 451.
1: Sachetto, sacher torte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już dziś po 7 w RMF FM.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
9: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja. W samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego

0: Całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF FM.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: O, i umówiłam się na mammografię.
3: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Nie pracuj tyle. Zrób przerwę na kawę. I pamiętaj, piątek to stan umysłu. Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
5: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: RMF FM, zawsze z tobą.
11: RMF FM, zawsze z tobą.

0: reklama.
1: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
2: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
3: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
6: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
7: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
6: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20:00 w RMF FM.
8: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
4: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
11: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Tato, pić.
13: Daj jej wody.
12: Nie chcę wody, nie chcę wody.
11: A plusz?
12: Ciepiuś.
14: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
12: Kocham cię, tato.
15: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
16: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
17: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
15: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
12: Dziękuję.
0: Po reklamie.
18: Proszę. A teraz prawie 7, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszam Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, zapraszam. Stany Zjednoczone wycofują 5000 żołnierzy z Niemiec. Te informacje w telewizji Fox News przekazał rzecznik Pentagonu. Potem pytanie o zondę krypto. Wielki neon z nazwą giełdy kryptowalut zniknął z budynku Pekaolu. Dzisiaj mecz o piłkarski Puchar Polski. Zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Amerykanie wycofują 5000 żołnierzy z Niemiec, powiedział w Fox News rzecznik Pentagonu. Sean Parnell zaznaczył, że decyzja jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Donald Trump wcześniej zapowiadał taki ruch, sugerując, że jest to odwet za krytyczną postawę Berlina wobec wojny na Bliskim Wschodzie. Do tej pory w Niemczech stacjonowało około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Operacja wycofania 5 tysięcy z nich może potrwać od 6 miesięcy do nawet roku. Neon reklamujący zonda krypto zniknął z fasady siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Reklama najpierw została wygaszona, a potem zdemontowana. Czy to oznacza, że Pekaol kończy współpracę z mającą problemy finansowe giełdą kryptowalut? To sprawdzała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Zapytałam o to prezesa Radosława Piesiewicza, ale na wiadomość nie otrzymałam odpowiedzi. Wcześniej szef Pekaolu zapowiadał, że jeśli giełda kryptowalut nie ureguluje zaległych zobowiązań do końca kwietnia, umowa zostanie zerwana bezkosztowo. Warszawiaków cieszy zniknięcie loga zonda krypto z budynku.
5: Uważam, że dobrze, że zdjęli.
15: A to, że tak nocą, po ciemku, po 22?
5: No to też o czym świadczy. No nie chcieli, żeby mieszkańcy, żeby ludzie widzieli, jak to jest usuwane, dlatego pewnie godzina też nie jest przypadkowa.
7: Usłyszałam przed siedzibą Pekaolu. Umowę z zonda krypto zrywają kolejne kluby. Piłkarze Lechii wystąpią w poniedziałkowym meczu Ekstraklasy w Radomiu bez logo swojego dotychczasowego głównego sponsora zonda krypto. Pierwszą umowę sponsorską z giełdą kryptowalut zerwał 17 kwietnia Raków Częstochowa. 3 dni później w jego ślady poszli Ekstraklasowi koszyk Koszykarze Dzików Warszawa oraz GKS Katowice. 21 kwietnia na taki ruch zdecydowano się w Pogoni Szczecin, a następnego dnia współpracę zakończyła występująca w piłkarskiej pierwszej lidze Wieczysta Kraków.
19: Zostając w temacie sportu, 9 godzin pozostało do rozpoczęcia meczu o piłkarski Puchar Polski. Na PGE Narodowym, jak przypomina Patryk Serwański, spotkają się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
20: Górnik zdobył puchar po raz ostatni w 1972 roku. Ostatnie mistrzostwo Górnika to rok 1988. No sporo czasu minęło od tych sukcesów. Raków to mistrz Polski z 2023 roku oraz zdobywca pucharu z 2021 i 2022. Tutaj te dobre wyniki, no to jest naprawdę świeża sprawa. Dla obu ekip liczy się teraz jednak tylko finał, tylko to, co wydarzy się na murawie PGE Narodowego. I takie rosnące napięcie było czuć i w Zabrzu, i w Częstochowie.
21: Czuć, że to jest inny tydzień. Staramy się zrobić wszystko, żeby było jak najbardziej normalnie, były nawyki, standardy, wszystkie rzeczy, które robimy na co dzień. Nawet przewieźliśmy tutaj swoją siłownię. Idziemy swoim cyklem, ale nie unikniesz tego.
20: Tak mówił trener Rakowa Łukasz Tomczyk. Początek meczu o 16:00.
19: Do jutra w Krakowie trwa Święto Kina Niezależnego. Wczoraj wieczorem gwiazdy festiwalu Mastercard of Camera pojawiły się na Zamku Królewskim na Wawelu. Jedna z nich, Olga Bołądź, przyznała, że dzięki takim wydarzeniom mamy okazję zobaczyć obrazy, które nie trafiają do mainstreamu.
22: Po prostu nie mamy na co dzień możliwości obejrzenia tego na Netflixie. Te filmy jakoś nie są wybierane, jakoś nie wierzy się w nie, że one przyciągną widza, a moim zdaniem my jesteśmy spragnieni dobrych opowieści. Rzeczy, które nas zajmują i zostają z nami na dłużej. W dzisiejszych czasach to chyba trudno, żeby coś zostało z nami na dłużej, a kino niezależne to ma.
19: Z aktorką Olgą Bołądź rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Warto sprawdzić plan wydarzeń festiwalowych, no i ciekawie spędzić ten weekend. Ale atrakcji będzie jeszcze więcej. Będziemy o nich mówić przez cały dzień w Faktach RMF FM.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
27: Im bliżej było długiego weekendu majówkowego, tym prognozy mówiły, że będzie więcej i więcej i więcej na termometrach i sobie tak myślałem, żeby to tylko nie przestrzeliło, żeby rzeczywiście było ciepło. No i dzisiaj wreszcie mogę powiedzieć, będzie ciepło. 27 stopni Celsjusza dzisiaj mają pokazać termometry w Trójmieście, 26 w północnej części Polski. W takiej środkowej linii, patrząc od wschodu do zachodu, to mniej więcej tak 24-25, a na południu 20-23.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
27: Tutaj Daniel Dyk, to jest sobotni poranek z radiem RMF FM. Czy może być przyjemniejsza myśl? No może, nie dość, że sobotni, to jeszcze coraz cieplejszy, majówkowy poranek. No i poranek z najlepszą muzyką i najlepszymi słuchaczami na świecie. Morandi Angels, dajcie głośniej RMF.

0: is the answer.
1: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl.

Dzień dobry, mówi RMF FM i najlepsza muzyka to oczywiście Edyta Bartosiewicz. Na zegarze 7:13, niech dzisiaj zegary trochę wolniej biją i wydłużają nam bardziej ten długi weekend. Teraz czas na miejsce 455 na liście RMF Top 1000. Jak wiecie, odliczamy przez całą majówkę do pierwszego. Najważniejsze piosenki w historii radia i naszej wspólnej historii, przecież każdy ze słuchaczy ma jakieś skojarzenie z jakąś konkretną sytuacją i konkretną melodią. Możecie opowiadać nam swoją historię na www.rmf.fm. A ta piosenka, ona nigdy nie jest słuchana od tak, zawsze z dużym emocjonalnym ładunkiem. Sinéad O'Connor, RMF FM.

za 7 minut będzie pół do 8 i najnowsze fakty. Ja szybko sprawdzam kalendarze. Dzisiaj 2 maja to oczywiście w Polsce Dzień Flagi, ale także Dzień Polonii, Polaków za granicą, Święto Orła Białego. Jeśli chodzi o zwierzaczki, to mamy dzisiaj Światowy Dzień Tuńczyka, mamy także Dzień Dronów i między innymi Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. Mówię między innymi, bo mamy też ryzykowne połączenie jeszcze 2 świąt. Ale o tym chciałbym powiedzieć może za moment, bo teraz mam ochotę raczej na... To co? Poklaszczemy u Rubika? RMF Top 1000.

0: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl

0: Na sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Operchał.
3: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
4: Ja urodzony.
2: A w piątki pora na radiowe Olki.
5: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
3: A, to myślałam, że moje uminy chcesz pokazać.
2: Już w poniedziałek po 14.
6: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
12: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
13: Po reklamie.
14: 7:30. Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
15: Kierowcy na Lubelszczyźnie. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej w pobliżu Olempina na S12. Są utrudnienia na odcinku na Łęczów-Kurów. Zakaz lotów dronami w rejonie Stadionu Narodowego w Warszawie zostanie wprowadzony dzisiaj od godziny 12 do 20. Jak informuje stołeczna policja, jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń zaplanowanych w stolicy. Na stadionie, jak mówiliśmy w faktach, po południu Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają w finale Pucharu Polski. Osobom, które naruszą zakaz, może grozić nawet 5 lat więzienia. Za pół godziny, przypominam, w RMF FM fakty sportowe. W nadmorskich kurortach majówkowe świętowanie. W Świnoujściu najwięcej atrakcji zaplanowano właśnie na dziś. Na największym w Polsce maszcie zawiśnie największa biało-czerwona flaga na świecie.
16: Nie ma dnia flagi w Polsce bez flagi na latarni morskiej w Świnoujściu. W tym roku będziemy w końcu świętować tak jak wiele lat temu, czyli w asyście orkiestry marynarki wojennej i z możliwością uczestniczenia w pikniku tuż pod latarnią. Będą statki, autobusy, które bezpłatnie pod latarnią na ten piękny piknik patriotyczny dowiozą każdego, kto będzie miał na to ochotę.
15: Zapowiadał Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. W Świnoujściu pogoda zapowiada się wyśmienicie, ma być dużo słońca i nawet 23 stopnie. A przy okazji przypomnę, że dzisiaj w Krakowie Błonia zamienią się w prawdziwe morze flag. O 14:30 razem z piosenkarką, z Dodą, wspólnie odśpiewamy hymn Polski. A po 15:00 każdy uczestnik tego wyjątkowego wydarzenia będzie mógł zabrać do domu pamiątkową flagę. Warto z nami być.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

7.38. Mówiłem o świętach z kalendarza i 2 maja. Mamy dość ryzykowne połączenie, bo jest Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. Ktoś świętuje? Są naturyści dzisiaj w naturze? No to wiecie, że ryzykownie będzie zaglądać sąsiadom przez płot. Nigdy nie wiadomo. No a wiadomo też z kolei z drugiej strony, że w ogródkach dzisiaj obchodzimy Dzień Grilla. Nagim ogrodnikom polecalibyśmy się trzymać jednak na dystans od rusztu. Jedna iskra i po co nam to, prawda?

0: RMF FM. Piękna, czuła, wrażliwa jest muzyka, którą gramy w tę majówkę wśród najważniejszych piosenek w historii naszego radia RMF Top 1000. Żaden kawałek się nie powtarza przez ponad 85 godzin. Przed ósmą jeszcze Artur Gadowski i Lubega z jego Mambo No. 5 i Rita Ora, a w tym programie w ogóle pojawią się na pewno takie hity jak Whiskey in the Jar od Metallica, Kiss from a Rose od Sila, MC Hammer się pojawi i moja i twoja nadzieja od Hej, no i oscarowy przebój Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W kinie zawsze jesteśmy razem, a z Mastercard Off Camera już od 19 lat. Najważniejszy festiwal kina niezależnego w Polsce. Od 24 kwietnia do 3 maja w samym sercu Krakowa. Ponad 100 filmów z całego świata, pokazy plenerowe i jak zawsze spotkania z gwiazdami. Pula nagród w konkursach blisko 300 tysięcy złotych. Zapraszają Mastercard, Orlen, Fundacja Off Camera, Miasto Kraków i RMF FM.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy Was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje Was morze flat. RMF

0: Zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lot grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Dzień dobry. To jest weekend w RMF FM.

0: już za chwilę ósma, za chwilę najnowsze wydanie Faktów RMF FM, no i będą także pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Poblista notowanie.
4: Hey guys, I'm Bruno Mars.
3: Głosuj na www.rmf.fm.
5: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
3: Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
6: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
9: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
10: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
3: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
11: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
3: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
12: Gotowi na majówkę?
13: Tak!
12: Hamak?
13: Jest!
12: Grill?
13: Jest!
12: Zdrabki i gry Lotto?
13: Są!
14: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: I już prawie godzina ósma, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Szczegóły, te najważniejsze i najciekawsze zebrała dla nas Magdalena Wojtoń.
15: Dwie osoby nie żyją, dwie trafiły do szpitala. Na jeziorze Salińskim w gminie Choczewo wieczorem wywróciła się łódka, którą płynęli. Po wypadku są utrudnienia na S12 między Nałęczowem a Kurowem na Lubelszczyźnie. Kilkadziesiąt kilometrów ma już zapora na granicy z rosyjskim obwodem Królewieckim. Nasz reporter był tam na miejscu. Za moment fakty sportowe w RMF FM. Tragedia na jeziorze Salińskim w województwie pomorskim. Dwie osoby nie żyją. Dwie kolejne trafiły do szpitala po przewróceniu się łódki na środku jeziora. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
16: Dzień dobry.
15: Co ustaliłeś, Michale?
16: O późnym wieczorem do wejherowskich strażaków trafiło zgłoszenie o przewróconej łodzi, którą na jeziorze Salińskim podróżowało 5 osób. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że 3 osoby samodzielnie wydostały się na brzeg. Dwie z nich potrzebowały pomocy medycznej. Od razu rozpoczęły się także poszukiwania kolejnych osób, które podróżowały łodzią.
17: U dwóch osób stwierdzono zgon. Kobieta lat 28 i mężczyzna lat 28. Działania zakończono o godzinę 5:50.
16: Mówił mi ogniomistrz Grzegorz Chińce z wejherowskiej straży. Okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
15: Jeszcze dwie godziny mogą potrwać utrudnienia na S12 między Nałęczowem a Kurowem. W pobliżu Olempina ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Policja wyznaczyła objazdy. Już kilkadziesiąt kilometrów długości mają umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem Królewieckim. Docelowo zapora w ramach programu Tarcza Wschód ma powstać na całym odcinku granicy z Rosją i Białorusią. Jak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za tworzenie umocnień, mają one służyć odstraszaniu.
18: Jesteśmy w miejscu, w którym trwa budowa zapory Tarcza Wschód na granicy z obwodem Królewieckim. Tuż przy nas jest rosyjska granica. Na jakim odcinku mamy już te umocnienia?
4: To jest tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów wykonanych umocnień. Zapora inżynieryjna, rozbudowa linearna trwa. Cały czas tutaj pracę wykonuje 16 pułk saperów z 16 dywizji zmechanizowanej. Właśnie tutaj widać obok koparki, które kopią rów przeciwczołgowy. Stawiane są zapory betonowe, tak zwane jeże. To jest też również wykorzystywanie elementów naturalnego środowiska, czyli tak naprawdę wszystko to jest dopasowane do naszej zapory inżynieryjnej, żeby współgrało jako tak naprawdę odstraszanie, ochrona przed potencjalnym atakiem przeciwnika, żeby go jak najbardziej spowolnić, jak najbardziej skanalizować w takim kierunku, który będzie dla nas jak najbardziej odpowiedni.
15: Z kapitanem Frankowskim w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w warmińsko-mazurskim rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
19: Fakty RMF FM na tropach historii.
15: Korzenie naszych barw narodowych sięgają średniowiecza, ale sama koncepcja flagi państwowej to już historia dwudziestowieczna. Tak tłumaczy profesor Katarzyna Kuras, historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz reporter Maciej Sowty spytał o znaczenie bieli i czerwieni.
20: Kronikarze średniowieczni wspominają, że orzeł jest biały i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Biel ma też swoją heraldyczną symbolikę, jest odpowiednikiem heraldycznego srebra, jest symbolem czystości, wzniosłości. Natomiast kolor czerwony, bardzo cenny, bardzo trudny do uzyskania, jest z kolei symbolem szlachetności, takiej gotowości do przelewania krwi za ojczyznę.
15: Biel i czerwień jako barwy połączone ze sobą w kontekście narodowym po raz pierwszy zaistniały w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Biało-czerwone morze flag powstało na Błoniach. O 14.30 przyjdźcie, aby wspólnie z nami i Dodą odśpiewać hymn. Szczegóły dotyczące tej akcji w Krakowie na naszej stronie w internecie.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A już teraz fakty sportowe. RMF FM i Patryk Serwański. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Ekstraklasowy klasyk dla Legii w Warszawie pokonała łódzkiego Widzewa 1-0. Gol padł już w doliczonym czasie gry. Zakotłowało się pod bramką gości, strzelał Kapustka, piłka trafiła w nogi Rafała Adamskiego i ostatecznie wpadła do siatki.
22: Myślę, że to jest taki nos napastnika trochę w tym polu karnym. Nie była to najpiękniejsza bramka, ale o tym nikt nie będzie pamiętał. Tu liczą się 3 punkty i zwycięstwo drużyny. Fortunnie ustawiłem stopę i tak wpadła.
21: Tłumaczył strzelec bramki. Legia bliżej utrzymania, Widzew grzęźnie w strefie spadkowej. W Kielcach remis Korony z Piastem Gliwice 1-1. Na turnieju tenisowym w Madrycie do finału singla awansowali Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch pokonał Artura Filsa. Z Francji Niemiec Belga Aleksandra Bloksa. W Deblu w półfinale madryckiego turnieju odpadli niestety Jan Zieliński i Luke Johnson, a do półfinału Challengera w Cagliari to na Sardynii, tam awansował Hubert Hurkacz, pokonał w 3 setach Matteo Berrettiniego. Pora na nowy sezon cyklu Speedway Grand Prix. Rusza walka o tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. Na początek tor w niemieckim Landshut. Na liście startowej zawodów oczywiście obrońca tytułu, 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W poprzednim sezonie do samego końca walczył z nim Australijczyk Brady Kurtz.
23: Przygląda mu się z początku tego sezonu. Brady nie stracił nic tej iskry, która gdzieś tam tak niespodziewanie w ubiegłym sezonie nam zajaśniała, bo tak naprawdę to był pierwszy pełny sezon Brady'ego, a on wygrał 5 ostatnich rund z rzędu. Powiesił tą poprzeczkę Bartkowi bardzo wysoko.
21: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. W lidze NBA playoffy w nocy awans do drugiej rundy przypieczętowali Los Angeles Lakers. Zwycięstwami serię przedłużyli Detroit Pistons i Toronto Raptors. W parach z udziałem tych drużyn czekają nas mecze numer 7.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: A ja postanowiłem sprawdzić, gdzie dzisiaj nie będzie 20 stopni na termometrach. Wetlina i Ustrzyki Górne po 15 stopni, ale co ciekawostka, już w Ustrzykach Dolnych 16 na termometrach. 17 w Zakopanem, 17 także nad Soliną, 18 z kolei Rabka-Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, a także Kluszkowce, 19 w Czarnej Górze. Poza tym na termometrach co najmniej 20 stopni Celsjusza, a miejscami 29.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: No dobra, z tym 29 to może przesadziłem, 27. 29 mam w tak zwanej pamięci, w moim kalkulatorze w głowie, bo tyle ma być jutro. A dzisiaj do 27 w Trójmieście. Jeśli chodzi o tę chwilę, no to już wiecie, że gra RMF Top 1000. Daniel Dyk, dzień dobry, witam, sobotni poranek. Miejsce numer 436, Metallica. Tylko prośba, nie za głośno, sąsiedzi chcą się wyspać w wolną sobotę.

0: pamiętacie, że dzisiaj widzimy się na krakowskich Błoniach. Po godzinie 14 zobaczycie morze flag w pełnej odsłonie. Tysiące, naprawdę tysiące flag, które tworzyć będą kształt naszego kraju. Nawet próbowałem się wychylić z radiowych okien, żeby zobaczyć Błonia, ale drzewa majowe już bardzo zielone zasłaniają mi ten widok. Wśród tych biało-czerwonych na środku scena i tam podjedzie kamper RMF FM. Wysiądzie z niego Doda i zaśpiewa, no mam nadzieję, razem z wami hymn Mazurek Dąbrowskiego na tysiące gardeł. No coś cudownego, niezapomnianego. Także wpadnijcie, przeżyjcie to razem z nami. Mało tego, te flagi, po tej centralnej części uroczystości oczywiście, te flagi będziecie mogli zabrać na pamiątkę. Czekamy na was, stwórzmy razem kolejny ikoniczny moment w historii Polski.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lot Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Lubisz lody?
4: Lubię.
3: Ja lubię owocowe.
4: A ja śmietankowe.
3: Na patyku.
4: Tełka.
3: A chcesz spróbować moich?
4: A ty moich?
3: Koral.

0: Reklama.
1: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
0: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
2: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
0: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
2: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
0: Marian.
3: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast. W super niskich cenach. Bo w Media
4: Expert. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Picok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca.
12: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
13: Luksusowy czarny Mercedes CLA 180.
0: Ta bestia może być twoja.
12: 1 250 000 zł.
9: Ta fortuna też może być twoja.
13: Piękny Mercedes lub rekordowa kasa.
0: Zagrasz?
13: Szli SMS o treści MAI pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsce czekają na Ciebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
0: Po reklamie.
17: 8.30, fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń.
18: Pijany sternik doprowadził do tragedii na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Takie są wstępne ustalenia policji po nocnym wypadku. W wyniku przewrócenia się łodzi zginęły 2 osoby. 2 kolejne trafiły do szpitala.
19: Mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany, a badanie jego trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał ponad 1,5 promila alkoholu.
18: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Więcej na ten temat w faktach o 9:00. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach broni z USA. Jak przypomina Financial Times, trwająca już ponad 2 miesiące wojna z Iranem wyczerpuje amerykańskie zapasy. Przekierowanie dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby nie wykluczał wcześniej amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wczoraj Waszyngton miał zatwierdzić sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom, w tym Izraelowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim, sprzedaż uzbrojenia o wartości ponad 8 miliardów dolarów. To fakt RMF FM. Trwa majówka, gdy jedni grillują, inni gorączkowo powtarzają wiedzę przed maturami. Jak usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, im bliżej poniedziałku, tym większy stres.
7: Coraz trudniej tuż przed maturą.
20: Intensywnie.
21: Stres?
20: Lekki, ale staram się o tym nie myśleć.
21: Męczy?
20: Tak, bardzo.
21: Tajne metody?
20: Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.
21: Bez paniki?
20: Raczej bez paniki.
7: Najlepiej działają fiszki.
20: To jest czas, żeby dopieścić szczegóły i być dobrej myśli.
7: Czasami mam dość, ale pocieszam się, że już niedługo koniec i będę po.
18: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dobry moment, by przy sobotniej kawie i śniadaniu w środku długiego weekendu pomyśleć o poniedziałku, ale to będą bardzo dobre myśli. Bo już w poniedziałek ktoś z was, to już wiemy na pewno, wygra 1 250 000 złotych lub Mercedesa CLA 180. Czegoś takiego nie było jeszcze w historii loterii. Od samochodu i rekordowej sumy rozpoczynamy maj w kumulacji szczęścia w RMF FM. Będą dwa finały z sejfami i teraz jest genialny moment, aby dać sobie bardzo, bardzo dużo szans w obu poniedziałkowych losowaniach. Jedyne takie 10 minut, aż 1250 losów zyskujecie jednym SMS-em. Ale może być tych szans jeszcze więcej. Dwa razy więcej. Uwaga, poproszę o werble, bo podajemy szczęśliwy numerek. 2 maja w kalendarzu

Szczęśliwy numerek to 2. Działa to tak, że kto ma dwójkę w numerze swojego telefonu, ma właśnie podwójny bonus. Do 2 losowań w poniedziałek zyskujecie wtedy aż 2500 losów, 2500 szans. Za każde RMF, jakie prześlecie teraz, w ciągu tych 10 minut pod numer 7474, albo gdy zagracie przez strony www.rmf.fm. No i wyobraźcie sobie, że wygrywacie Mercedesa, luksusowy, czarny, hybryda, samochód marzenie, albo trafiacie grubo ponad 1 000 000 złotych. W sejfach będą tylko te dwie opcje. 1250 losów bardzo ułatwia sprawę. A kto ma szczęśliwą dwójkę, no to ma 2 razy tyle. To ja powiem, lepszej okazji nie będzie. Aż 2500 losów. RMF 7474.

0: Reklama. Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
5: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł.

0: przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Aby o 9 mamy zaplanowane najnowsze wydanie Faktów RMF FM i właśnie się zaczęły, zaprasza Magdalena Wojtoń.
2: 1,5 promila alkoholu w organizmie miał sternik łódki, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, dwie trafiły do szpitala. Pożar tartaków Iwkowej w Małopolsce. Wzmożone kontrole na drogach w trakcie majówki. Krakowskie Błonia pełne biało-czerwonych flag. Przypominamy, że dzisiaj piękne, patriotyczne i wzruszające wydarzenie. Za chwilę szczegóły. Trzydziestotrzylatek sterujący łodzią, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu, trafił do aresztu. Jak mówiliśmy w Faktach, mężczyzna był pijany. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Kłaniam się.
2: Michale, jak doszło do tej tragedii?
3: Siedmioosobowa grupa brała udział w zabawie na wyspie na jeziorze Salino. Późnym wieczorem pięć osób postanowiło wrócić na brzeg. Łodzią sterował mężczyzna, który, jak się później okazało, był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
4: Łódź się przewróciła, a pasażerowie znaleźli się w wodzie. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji nocnej.
3: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Niestety życia mężczyzny i kobiety w wieku 28 lat nie udało się uratować. Pijany sternik został zatrzymany. O losie 33-latka zdecyduje teraz sąd.
2: Ponad 30 strażaków gasi pożar tartaków Iwkowej koło Brzeska w Małopolsce. Nikt nie został ranny. Nie ma też zagrożenia dla mieszkańców znajdujących się w pobliżu budynków. Tak zapewnia rzecznik brzeskich strażaków młodszy brygadier Daniel Słobodzian.
5: Pożar jest opanowany, trwa dogaszanie i przeszukiwanie miejsca zdarzenia. W tym momencie trwa ściąganie poszycia dachowego w celu dotarcia do źródła ognia i dogaszenia jeszcze pojedynczych zarzewi ognia.
2: A ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień pojawił się w suszarni tartaku. Policjanci na miejscu ustalają przyczyny tego pożaru. Kierowcom przypominamy, że do poniedziałku na drogach jest więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki i grupy Speed.
6: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a mnie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
2: Trzeba o tym wszystkim pamiętać, a wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. Kilka tysięcy biało-czerwonych flag będzie powiewać na krakowskich Błoniach. RMF FM i miasto Kraków zapraszają dzisiaj na wyjątkowe obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
7: 2 maja, Dzień Flagi. Czy macie te flagi policzone? Ile ich będzie?
8: Mamy policzone. Będzie około 4 tysięcy flag. Myślę, że jesteśmy w stanie też zabezpieczyć zapasowe, jeżeli by ich brakło. Więc jeżeli braknie flag, mamy też chorągiewki, ponad 3 tysiące. Więc każdy mieszkaniec, każda mieszkanka Krakowa, która będzie uczestniczyła w tym wydarzeniu, na pewno otrzyma jakiś element patriotyczny.
7: No właśnie, gdzie się spotykamy?
8: Spotykamy się na Błoniach Krakowskich o godzinie 10. Instalacja będzie gotowa wcześniej. Zapraszamy do tego, żeby zabrać rodziny, przyjaciół, flagi i zrobić sobie zdjęcie na miejscu. A o godzinie 14:00 wielki finał wraz z RMF-em.
2: Czyli odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego wspólnie z Dodą. Dodaje w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Jeżeli możecie, to bądźcie z nami dzisiaj w Krakowie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
10: 8 pora na finałowy mecz piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na PGE Narodowym. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Nastroje w obu drużynach w gruncie rzeczy podobne. I w Rakowie, i w Górniku chcą po prostu wygrać finał, sięgnąć po trofeum. W Zabrzu na taki sukces czekają od 1972 roku.
11: Wszyscy wiemy, że to jest finał, że to jest jeden mecz i czasami te mecze trochę inaczej wyglądają, ale tak jak powiedziałem, ja jestem gotowy, drużyna jest gotowa i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.
10: Tak mówił jeden z liderów Górnika, Erik Janża. Raków ma w dorobku dwa puchary z lat 2021 i 2022. Dziś ma do tego dołożyć trzeci triumf. Górnik ma dobrych obrońców, jest dobrze zorganizowaną drużyną. Granie przeciwko nim jest wymagające. Oglądaliśmy wideo z ostatnich meczów, wiemy co robić. Mamy plan. Jestem pewny, że stworzymy sobie sytuację i będzie okazja, bym mógł strzelić bramkę, podkreślał Jonathan Braut-Brunes, norweski napastnik Rakowa. W piłkarskiej ekstraklasie Legia wygrywa z Lidzewem 1-0. Gol w doliczonym czasie przybliża stołeczną drużynę do utrzymania. Remisem 1-1 zakończył się mecz Korony z Piastem, a dziś wieczorem jedno spotkanie Motor Lublin zagra z Lechem Poznań. Trzeci finałowy pojedynek za to w plus lidze siatkarzy. Luron CMC Warta Zawiercie podejmie Bogdankę Luk Lublin w rywalizacji do trzech zwycięstw. My remis 1-1. Początek meczu o 14:45. Będzie też coś dla fanów lekkiej atletyki. W Botswanie rusza World Athletics Relay. Zawody lekkoatletycznych sztafet, które są przepustką na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
12: Mam nadzieję, że to będzie dla nas też dobry trening i takie fajne wejście w ten sezon letni.
10: Tak mówiła Justyna Święty-Ersetic. Nasi hokeiści zaczynają za to Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Wieczorem pierwszy mecz z Ukrainą, a turniej rozgrywany jest w Sosnowcu.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dzisiaj cała Polska spodziewa się 20 stopni i więcej, no ale ja już myślami jestem przy niedzieli, bo jutro no 25 stopni i więcej. 25 na południu, czyli tak Lublin, Kielce, Katowice, Kraków, Rzeszów, Tarnów, po 25 stopni, a im bardziej na północ, tym cieplej. Na takiej linii Wrocław, Łódź, Warszawa 27 stopni, na samym wybrzeżu 28 Trójmiasto i Szczecin. Dodam, że 29 widzę w Zielonej Górze. Jutro to będzie taki piękny wyjątek. Tu Daniel Dyk, witam ponownie. Majówkowy poranek z RMF FM. Zaraz u nas przepis na weekend. A teraz wracamy do, już wiem, waszej ulubionej listy przebojów. RMF Top 1000. Najważniejsze piosenki w historii naszego radia. Sylwia Grzeszczak.

0: smażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent impregnatu do drewna marki Njord.
2: Przepis na weekend. No właśnie, przeglądam wasze wpisy, chwalicie się, gdzie spędzacie tę majówkę, ale no wybaczcie, wiele interesujących informacji, ale musiałem zadzwonić do Hanny i pogratulować pontonu. No sami rozumiecie. Cześć, Haniu, dzień dobry.
3: No cześć, cześć.
2: Gdzie bierzecie ten ponton w pierwszy dziewiczy rejs?
3: No dziewiczy rejs będzie dzisiaj do Kieksza, wyprawa do Kieksza.
2: I słuchajcie...
3: Na wędkowanie. Spróbujemy, zobaczymy, co się z tego urodzi.
2: No właśnie, mnie zaskoczyło, bo ja ostatnio trafiłem w sieci, że właśnie wędkarstwo jest najpopularniejszym hobby Polaków. Także wiele, wiele osób będzie cię zazdrościło pontonu. Łowiłaś kiedykolwiek albo łowiłaś z pontonu?
3: To znaczy od razu łowiłam jako dziecko i jedną rybkę mi się udało złowić, ale ileś lat była przerwa i właśnie dzisiaj chcemy spróbować, bo ja mam brata, który jest takim zapalonym wędkarzem i jedziemy do niego. On już dzisiaj o 6 rano pojechał, aby pojedziemy, to zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: To życzymy, żeby brały, a na pewno brały, jeśli chodzi o nagrody. Gratuluję ci bardzo serdecznie, wysyłam do ciebie zestaw żółto-niebieskich gadżetów od radia RMF FM. Dla brata też coś dołożę za to, że was tak ugości i zdradzi wam dobre miejsce łowieckie. Wszystkiego dobrego, miłej zabawy, fantastycznej majówki wszystkim życzę. Jeśli też macie ochotę podzielić się swoimi planami, dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony sposób na spędzanie weekendu. Może kogoś waszą pasją uda się zarazić. Piszcie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent impregnatu do drewna marki Njord.

0: Meredith Brooks, tuż przed godziną 9.30, za moment najnowsze fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Morze flag od RMF FM i miasta Kraków. Już dziś zaleje krakowskie Błonia. Przejdź o 14.00 i stań się częścią tego poruszającego wydarzenia. Morze flag od RMF FM i miasta Kraków. Tysiące biało-czerwonych flag dumnie powiewających na wietrze. A po środku ustawimy scenę,
3: na której stanę ja, wasza Doda, i zaśpiewam z wami hymn Polski. No, to dopiero będzie historia.
2: Przeżyj z nami chwilę pełne wzruszeń. A po 15.00 weź jedną z pamiątkowych flag do domu. Morze flag od RMF FM i miasta Kraków. Na krakowskich Błoniach rozegra się widowisko z udziałem Dody. Zobacz to! Relacje od 10.00 w RMF FM. Zaprasza RMF FM i miasto Kraków.
1: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
6: 9.30 Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
7: Z powodu zderzenia 3 samochodów, w tym radiowozu, zablokowana jest droga na odcinku Nałęczów-Kurów w kierunku Warszawy i Radomia. Chodzi tu o wspólny odcinek tras ekspresowych S12 i S17. Według ustaleń ciężarówka wjechała tam w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu. Do szpitala trafił jeden z policjantów. Awaria wodociągowa w Gliwicach. Woda pojawiła się na ulicach w centrum miasta. Jak informuje przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami, czyli brakiem i mniejszym ciśnieniem wody w kranach do 15. Rybka koi, symbol dzieci i tegoroczny chiński znak zodiaku, czyli koń, będą motywami przewodnimi w Krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Japoński Dzień Dziecka z mnóstwem atrakcji już jutro.
8: Przede wszystkim organizujemy stanowiska warsztatowe, gdzie będzie można tak skonstruować własnego konika i dowiedzieć się, jakie umaszczenia mają konie, zarówno po japońsku, jak i po polsku. Będzie można również zaczepić swoją karteczkę życzeń na naszej złotej rybce w ogrodzie. Będzie można również odbyć spacer ze smokiem. Nasz smok Gucio już jest być może niektórym uczestnikom znany z pierwszej edycji cyklu Manga Pop-Up. Jak również zapraszamy do stworzenia instalacji artystycznej, czyli Wielkiej Rzeki z karpiami koi.
7: Jest czym wybierać. Zapraszała Małgorzata Żywicka, edukatorka z Muzeum Manga w Krakowie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dzisiaj nie zabraknie.
1: Błękitne niebo gwarantowane i w tak pięknych majówkowych okolicznościach ławeczka RMF FM wędruje dzisiaj również przez Polskę. Ja muszę wam pokazać, jak było wczoraj. Piotr Pręgowski, król ławeczki, zaprasza na nią i mieszkańców, i gwiazdy.
2: Teraz oto przed wami bracia Golec. Zapraszamy!
3: Witamy pięknie Hermanowice!
2: Zapraszam tutaj.
4: Król Złoty, witamy serdecznie.
3: Włącznie muzykę.
5: Pole, pole, łyze, pole, ale mam już...
1: No jak bracia Golcowie zaczęli imprezę, to tam w Karmanowicach pewnie do tej pory tańczą. A my dzisiaj lecimy między innymi do Kodeńca i do Białowieży i jedzie z nami Sydney Polak. Zapraszamy, znajdźcie nas na trasie i dosiądźcie się do nas.
6: Piosenka o Morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitay. Dwa programy premium lub

0: Perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
9: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent harmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl.

0: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
2: Sponsorem programu RMF-owa majówka jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
3: Reklama.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
7: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
6: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20 w RMF FM.
8: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie.

0: poważnymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Najmłodsze talenty, największe emocje i nowi trenerzy. Blanka, Trips i Cleo zasiądą na fotelach The Voice Kids. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP2.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
6: Magdalena Wojtoń już gotowa. Na zegarze prawie godzina 10. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM.
7: Pijany 33-latek trzeźwieje w areszcie. W wypadku łodzi, którą w nocy sterował, zginęły dwie osoby, a dwie trafiły do szpitala. Od tragedii na Jeziorze Salińskim w Pomorskim zaczynamy. Zderzenie trzech samochodów osobowych między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą. Ponownie otwarta droga jubileuszowa na Śnieżkę. To Fakty w RMF FM. W majówkę jest 10. Zaczynamy. Prokuratorskie śledztwo wyjaśni okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem na jeziorze Salino w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Jak mówiliśmy w Faktach, przewróciła się tam łódź, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Za sterami siedział pijany 33-latek. W Faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
8: Kłaniam się.
7: Co teraz dzieje się z mężczyzną?
8: No, po zakończeniu akcji ratunkowej, dziś nad ranem 33-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych wejherowskiej komendy. Jak usłyszałem, zostanie on przesłuchany przez prokuratora i będą mu postawione zarzuty. Jednak stanie się to dopiero wtedy, gdy mężczyzna wytrzeźwieje. A to, jak mówią policjanci, może zająć trochę czasu.
9: Badanie jego trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu.
8: Usłyszałem od aspirant Karoliny Pruchniak z wejherowskiej policji. Przypomnę, na łódce razem ze sternikiem były 4 osoby. Po długiej akcji ratunkowej życia kobiety i mężczyzny w wieku 28 lat nie udało się uratować.
7: Zderzenie trzech samochodów osobowych w pobliżu miejscowości Palmiry na Mazowszu. Tam na Krajowej 7 zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. My, Europejczycy, musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, zaapelował niemiecki minister obrony narodowej. Boris Pistorius komentował w ten sposób decyzję USA o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy. Według polityka to był ruch do przewidzenia. Pistorius podkreślił, że wszystkie przyszłe misje wojskowe Niemcy będą koordynować z europejskimi sojusznikami. Wielką Brytanią, Francją, Polską i Włochami. Droga jubileuszowa ponownie otwarta. Popularna trasa na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, przez niemal całą zimę pozostawała zamknięta z powodu ryzyka lawinowego. Na linii teraz nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jakie warunki panują obecnie w Karkonoszach?
10: Śniegu jak na lekarstwo. Biało jest już jedynie na stromych zboczach i fragmentach szlaków w wyższych partiach gór. Na wspomnianej drodze jubileuszowej pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przekopali taki zalegający wielki płat. Jest bezpiecznie, dlatego od dziś trasa jest już otwarta dla wędrujących. Koniecznie spakujcie krem z filtrem, bo przez całą majówkę synoptycy zapowiadają dużo słońca, zero opadów i temperaturę nawet do 21 stopni w dolinach i do 10 na szczytach. Przyda się także porządne obuwie, bo podłoże jest bardzo mokre od topniejącego śniegu.
7: Wielu turystów zdecydowało się spędzić majówkę nad Bałtykiem. Z turystami, którzy przyjechali do Świnoujścia, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
11: Pierwszy raz w życiu byłam w sanatorium w energetyku. Bomba! Będę tu na pewno wracać. Jak się Państwu podoba?
12: Bardzo. Będziemy tu przez majówkę i na pewno skorzystamy z tych atrakcji.
13: Okazji 1 maja, 3 maja. Marynarka wojenna, zobaczymy mundury marynarskie, bo od nas w Oświęcimiu to nie ma.
14: Świnoujście jest ładne. Piękne Świnoujście, takie czyste, zadbane.
7: I ten szum morza w tle. W Świnoujściu zaplanowano na ten weekend sporo atrakcji. Dzisiaj na Latarni Morskiej wzniesiona zostanie największa na świecie biało-czerwona flaga.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsor.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Frenestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
6: Krzysiek Urbaniak przed chwilą pokazywał zdjęcia ze szlaków narciarskich, którymi chodzi. No tak. Powiem ci, w tę majówkę to tam nie połazisz za, znaczy ostatnie chwile chyba, bo patrz, co się dzieje. Dzisiaj w Zakopanem ma być 18 stopni Celsjusza na plusie.
15: To na Kasprowym będzie 10, może 9, no, to jeszcze i można połazić na Gąsienicowej.
6: Gdyby Kasprowy leżał w Trójmieście, to tam byłoby dzisiaj 26 stopni Celsjusza, podobnie okay. W Bydgoszczy, Poznaniu,
15: pewnie by wiało
6: strasznie.
15: Górze.
6: W centrum Polski 25, dużo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Frenestein. Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
6: No może nie mamy takiego typowego ciepłego kwietnia za sobą, nie mamy na razie przynajmniej tak typowo ciepłej majówki, ale rzeczywiście wielu naszych słuchaczy może zaszokować, że w górach aż tyle śniegu, że da się jeszcze na nartach podchodzić i zjeżdżać. Potwierdzam. I że jest pięknie, on naprawdę jest tym zachwycony.
15: Jest błękit. Jest naprawdę bardzo dużo śniegu i naprawdę w Gąsienicowej jeszcze można pośmigać tak na nartach, że hej, oj, naprawdę polecam.
6: Ale to zabawa jest jednak dla wymagających i zaprawionych, jak Krzysztof Urbaniak. Daniel Dyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro rano.
15: Dzień dobry, witajcie, ale najważniejsze, że robi się coraz cieplej. Tak, tak, jesteśmy razem z wami. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Drugiej takiej soboty w tym roku nie będzie. Słuchajcie, 2 maja i same podwójne przyjemności. Mamy dzień flagi, mamy dzień grilla, a do tego mnóstwo słońca na niebie i duże plusy na termometrach. A co najważniejsze, będzie się działo, bo trwa majówka z RMF FM. Będzie może flag na krakowskich Błoniach, ławeczka RMF-u, żebyśmy mogli się bliżej poznać. No i przez cały weekend największe przeboje z RMF Top 1000. Lepiej być nie może.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Każdy ma jakąś historię z RMF FM. Ta jest nasza.
3: RMF Top 1000. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Gramy je non-stop przez 3 majówkowe dni i noce.
4: A zawsze po 20 spotykamy się w moim programie i gadamy o tych wszystkich szalonych historiach. Naszych, dziennikarzy RMF FM, ale i waszych, słuchaczy.
3: RMF Top 1000. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Przez całą majówkę w RMF FM. Prezentuje Marcin Jędrych. RMF FM zawsze z wami. RMF FM zawsze.
5: Reklama.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Mills, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Ola lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz, co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

0: dokładnie, Feel the Love Tonight.
1: Czyli takie wielkie płakanko z Króla Lwa. No to jest jeden z naszych ukochanych kawałków z listy RMF Top 1000, który słuchamy przez całą majówkę. A że jesteśmy już w drugiej połowie naszego rankingu, no to robi się coraz bardziej gorąco i coraz bardziej wzruszająco.

0: Nie wiem, jakie mieliście plany na dziś, ale śmiało możecie do nich dorzucić naszą ławeczkę. Fajna ekipa z najlepszą muzyką na majówkę właśnie zbliża się do miejscowości. Halo, Maciek Arbat Marek. Halo, ławeczka.
1: Zbliżamy się do Kodeńca. Zaraz tam będziemy i oczywiście na miejscu atrakcje. Grill, występ Sydneya Polaka, no i gwiazdę, czyli Piotr Pręgowski z ławeczką RMF FM. Piotrek, ty wczoraj siedziałeś na tej ławeczce. Ile godzin? Ile zdjęć sobie zrobiłeś? Czy ty w ogóle masz jeszcze siłę dalej działać?
2: Ja z matmy zawsze byłem słaby. To były niezliczone emocje, niezliczone godziny. Ja cały czas jestem na tej ławeczce, prawdę mówiąc, ale płyniemy dalej. Emocje rosną, temperatura rośnie, jest piękna pogoda. Czekamy na was, uważajcie, bo za chwilę to, co się wydarzy, to naprawdę... Nie no, ja wolę tego nie mówić.
1: Kodeniec i Białowieża na dzisiaj. Śledźcie nas na antenie RMF FM i na Instagramie. Do usłyszenia.

0: tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złote 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Już w poniedziałek.
6: Ktoś z Was
8: na pewno wygra
6: 1 250 000 złotych lub luksusowego,
9: czarnego,
6: hybrydowego
10: Mercedesa CLA 180.
8: Zagrasz?
11: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpet.tv.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Dużo teraz dzieje się na polskich drogach. Ważne informacje dla kierowców już za chwilę w Faktach RMF FM. Punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
4: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
3: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
5: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
3: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
6: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
3: Poblista notowanie.
7: Hey guys, I'm Bruno Mars.
8: Głosuj na www.rmf.fm.
9: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
3: Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
12: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: To już 11:00, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Magdalena Wojtania.
15: Zablokowana ważna krajowa trasa, wspólny odcinek dróg S12 i S17 na Lubelszczyźnie po zderzeniu samochodu ciężarowego, auta służby drogowej i radiowozu. Dziennikarz RMF FM z bliska przygląda się budowie Tarczy Wschód, między innymi stawianiu jeży.
16: Betonowe ciężkie konstrukcje, które stanowią potencjalne powstrzymanie przeciwnika.
15: Za moment też fakty kulturalne w RMF FM. Trwa usuwanie skutków wypadku na wspólnym odcinku ekspresówek S12 i S17 na Lubelszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, w pobliżu MOP-u Markuszów zderzyły się 3 samochody, w tym policyjny radiowóz. Droga na odcinku na Łęczów-Kurów w kierunku Warszawy jest zablokowana. Łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Michałem Krasoniem, który zbiera informacje. Michale, jak długo mogą tam potrwać utrudnienia?
17: Jak usłyszałem od rzeczniczki puławskiej policji, obecnie służby sprzątają miejsce zdarzenia. Niedługo z drogi zostaną zabrane rozbite pojazdy. Jak zapewniają funkcjonariusze, ekspresówka na pewno zostanie odblokowana przed południem. Obecnie jednak wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi. Ruch odbywa się sprawnie, a przed miejscem zdarzenia nie tworzą się korki. Przypomnę, ciężarówka marki Scania wjechała w samochód służby drogowej, a ten następnie uderzył w radiowóz, który przyjechał do wcześniejszej kolizji w tym miejscu. W wyniku zdarzenia ranny został policjant. Jak usłyszałem, przechodzi on teraz badania w szpitalu w Lublinie. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
15: Utrudnienia dla kierowców też na trasie S1 w Śląskiem. 2 samochody zderzyły się w pobliżu Dąbrowy Górniczej między węzłami Podlesie i Sulno. Droga w kierunku Tychów jest zablokowana. Zderzenie 2 samochodów na Krajowej 12 Radom-Zwoleń. Tam jedna osoba została ranna. W pobliżu Guzdu policja kieruje ruchem.
18: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
15: Chodzi o odstraszanie, a także spowolnienie ewentualnego ataku i danie czasu naszym jednostkom na działanie. Tak mówi o Tarczy Wschód kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Kilkudziesięciokilometrowej długości pas umocnień powstał już na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Koło miejscowości Asuny żołnierze kopią rów przeciwczołgowy i stawiają betonowe zapory.
16: Sama zapora inżynieryjna, która jest dopasowana właśnie do tego środowiska naturalnego, to są tak zwane jeże, czyli rzędy tych jeży.
7: Betonowe konstrukcje,
16: betonowe, ciężkie
7: wysokości
16: konstrukcje,
7: no, ponad metra.
16: Betonowe, ciężkie konstrukcje, które stanowią potencjalne powstrzymanie przeciwnika na tak naprawdę dłuższy okres, bo żeby je postawić, inżynierowie muszą stawiać po kolei każdy ten betonowy jeż.
7: To jest
16: tak
7: kilka
16: samo.
7: Tony.
16: Jeden około tony, tak naprawdę przestawienie go też będzie trwało. To nie jest tak, że pojazd po nim potencjalnego przeciwnika może przejechać, musi go przelokować w inne miejsce, przestawić.
7: One nie są przymocowane do ziemi. Wystarczy,
16: nie są
7: że ich
16: przymocowane,
7: masa jest,
16: jednakże masa sprawia, że trwa to taką ilość czasu, która dla nas stanowi handicap, czyli dodatkowy czas, który możemy wykorzystywać w celu ustawienia naszej obrony.
15: Z kapitanem Frankowskim rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. O 16 na PGE Narodowym w Warszawie mecz o piłkarski Puchar Polski. Patryk Serwański przypomni drogę finalistów na największy stadion w naszym kraju. Patryku, Górnik wszystkie mecze rozegrał na wyjazdach.
19: Zaczął od zwycięstwa nad rezerwami Legii, a później pokonywał ekstraklasowe kluby Arkę, Lechię i Lecha. W półfinale odprawił rewelację rozgrywek, czyli trzecioligowego Zawiszę. Dla Zabrzan wielka szansa. Ostatnie mistrzostwo wywalczone 38 lat temu. Puchar 54 lata temu.
20: Bardzo długo co ten Górnik nie zdobył jakiś trofeum. Myślę, że i ja, i ty chłopacy, że damy radę, że będziemy przygotowani.
19: Tak mówił trener Górnika Michał Gaszparik.
15: A droga Rakowa do finału była chyba bardziej wyboista.
19: O, najpierw była wygrana z Krakowią, później ze Śląskiem Wrocław, ale dalej było już ciężko. W ćwierćfinale Awie Świdnik udało się pokonać po dogrywce. Półfinał to Dreszczowiec z GKS-em Katowice i awans po rzutach karnych.
15: Relacje z dzisiejszego meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie usłyszycie w Faktach RMF FM. No a teraz najnowsze doniesienia ze świata kultury. 19. edycja krakowskiego festiwalu Mastercard of Camera dobiega końca. No i temu wydarzeniu poświęcimy Fakty Kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
21: Dzień dobry. Podczas dzisiejszej wieczornej gali zamykającej tegoroczny Festiwal Kina Niezależnego wręczone zostaną nagrody dla najlepszych polskich produkcji. Walczy o nią m.in. film Klarnet, w którym w główną rolę wciela się Weronika Humaj.
22: To było dla mnie bardzo duże wyzwanie, ale bardzo też się cieszę, że miałam taki challenge i musiałam się nauczyć grać na klarnecie. W tym zawodzie dostajemy takie wyzwania, chociaż jest to na pewno coś, co bardzo lubię.
21: Mówiła Weronika Humaj. Podczas wieczornej gali wręczona zostanie także najważniejsza nagroda festiwalu.
23: Krakowska nagroda filmowa Andrzeja Wajdy, którą w tym roku przyznaje zagraniczne jury, ale tradycyjnie pod przewodnictwem polskiej reżyserki bądź reżysera. W tym roku to jest Anna Jadowska. Tutaj nagroda dla reżyserki lub reżysera, który zdobędzie tę nagrodę, to $25,000.
21: Zapowiadał Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu. Początek gali w krakowskim Centrum Kongresowym ICE o 20:00. Festiwal potrwa do jutra. Tego dnia będzie można zobaczyć m.in. takie filmy jak Love Me Tender, Młodsza Siostra i Późna Sława. Działać będzie także miasteczko festiwalowe, a w nim oczywiście rozmowy z gwiazdami.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: Nasza ekipa ławeczki RMF FM jest coraz bliżej miejscowości Kodeniec. Zerkam na pogodę w tej miejscowości i no, tak jak nasza gwiazda Piotr Pęgrowski sobie zamówił, teraz 18 stopni, będą 22 kreski i bardzo dużo słońca. Ale to nie tylko tam, bo w całej Polsce dzisiaj bardzo dużo błękitnego nieba i ciepło, od 17 stopni w Nowym Targu do 26 w Zielonej Górze.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący szklanki, dzbanki, salaterki firmy Galicja.
0: Zerkam jeszcze, co będzie się działo w pogodzie w nocy. No nie powinno nam napadać do grilla, na termometrach od 3 do 12 stopni. No, lepiej być nie może. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Słuchajcie, na www.rmf.fm trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla was albo dla waszej ekipy. Na stronie wpisujecie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i z nami słuchaczka Asia. Dzień dobry, Asiu, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co napisałaś? Co koniecznie chcesz zobaczyć w Wiedniu?
1: Pisałam, że chcę zobaczyć katedrę świętego Szczepana.
0: Okej, bo?
1: Kto ujrzy katedrę świętego Szczepana, ten poczuje wiedeński klimat i zazna szczęścia na wieki. Pierwsze jest prawdą, drugie wymyśliłam.
0: Okay.
1: Ale któż by się nie ucieszył na taki widok? Chcę zobaczyć katedrę.
0: I zobaczysz, zobaczysz dla ciebie i dla twojej ekipy City Break w Wiedniu! Proszę bardzo. No to Asia, to co? To widzimy się 21 maja na pokładzie Erste Wiedeński. My też tam będziemy. No i czekają na ciebie, na twoją ekipę, oprócz atrakcji w pociągu, gdzie między innymi, przypomnę, koncert dla was, Zagranita, też te atrakcje w samym Wiedniu. No i macie od nas również hotel na cały weekend. I jeszcze raz brawa dla Aśki. Cudownego dnia. Kłaniamy się, Asiu, do usłyszenia, papa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No i zapraszamy na www.rmf.fm. Wy też się zgłaszajcie. Kolejne miejsca w pociągu czekają, a na stronie akcji ogłaszamy również laureatów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najmłodsze talenty, największe emocje i nowi trenerzy. Blanka, Trips i Cleo zasiądą na fotelach The Voice Kids. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP2.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów, aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje, 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kupuj bez VAT w Media Markt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę sok ołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Po reklamie.
18: RMF FM zawsze z wami.

0: sobotę jak marzenie, czyli dziś łapiemy trochę luzu w świętowaniu i może nawet ktoś z was wyskoczył na chwilę do pracy, to nie powinno przeszkadzać, byle nie przesadzać, bo przecież musimy być gotowi do bajówkowych wyzwań. A nasza ekipa z ławeczką RMF FM już w miejscowości Kodeniec podsłuchujemy, co tam się dzieje.
1: Dajcie im znać, że jesteście. Taki hałas by się przydał. Kodeniec, jesteście? Dzisiaj sporo fajnych opcji przed nami. Zapach grilla, to na pewno. Niespodzianka na koniec od nas. Jeżeli ktoś w tym sklepie ma coś na zeszyt, to się na pewno za godzinkę, dwie bardzo ucieszy. Ale teraz to, na co wszyscy czekają. Czyli uwaga, przed wami w Kodeńcu Piotr Pręgowski!
0: Ale się tam dzieje. Ławeczka też nie może być pusta, tym bardziej, że właśnie rozpalamy, otwieramy, no i gramy dla was. Wszystko macie na naszym Instagramie, polecamy. A to już jedna z ławeczkowych gwiazd. Sydney Polak w RMF FM.

0: Jeżeli dziś bywacie do Baku takie numery jak ten, no to każda trasa w czasie tej majówki będzie szybka i prosta. Tak jak przejazd koszykiem w supermarkecie z parkowaniem przy kasie. Jesteśmy razem z wami w RMF FM. A kto woli takie szybkie strzały, no to mamy też w planie parę takich prostych, bardzo smacznych przepisów na grilla od Foxa. I szczegółujesz za chwilę w faktach RMF FM o 12.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędź.

0: Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM.

0: Pięknie, taka już w RMF FM. Ale słuchajcie, niestety mamy znowu kolejne zablokowane drogi w Polsce i szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM. Punktualnie, o 12.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
5: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
4: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
7: Po reklamie.
8: To już 12, wracamy zatem do studia faktów RMF FM. Zapraszam Magdalena Wojtoń, posłuchajmy razem.
9: Amerykanie wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Czy ciągle są godnym zaufania i pewnym partnerem dla obronności Europy? Kierowcy, ostrzegamy, po wypadkach są utrudnienia na dwóch drogach krajowych na Mazowszu. Macie ochotę na coś wystrzałowego z grilla?
10: Sok z ananasa, kawałki ananasa, czosnek, cebula, oregano, kmin rzymski, sól.
9: Taką marynatę proponuje słuchaczom faktów Fox, internetowy mistrz kulinarny. Amerykanie wciąż są wiarygodnym i strategicznym partnerem dla obronności Europy. Tak decyzję o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec komentuje generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który rozmawiał z generałem. Dzień dobry, witamy Cię ponownie. Jak on ocenia ten ruch Amerykanów?
11: Podkreśla, że nie jest to nagła, a zaplanowana decyzja. Dodaje, że relokacja będzie trwała od 6 do 12 miesięcy, a wiele może się w tym czasie zmienić i w każdej chwili możliwa jest reakcja.
12: Zostaną przesunięci w inne miejsce świata, z tym, że ich sprzęt może tu pozostać. Armia Stanów Zjednoczonych zachowuje wysoki stopień mobilności i zdolności do rozwinięcia w dowolnym rejonie świata. I taka brygada jest w stanie być rozwinięta w bardzo szybkim czasie, gdyby nastąpiła jakaś potrzeba.
11: Mówił mi generał Mieczysław Bieniek. Decyzję o relokacji wojsk amerykańskich skomentował już rzecznik NATO. Ta zmiana podkreśla potrzebę, aby Europa nadal zwiększała inwestycje w obronność. Pozostajemy pewni naszej zdolności do zapewnienia odstraszania i obrony, czytamy w komunikacie.
9: Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w miejski autobus w Chersoniu na południu Ukrainy, przekazał prezydent tego kraju. Dodał, że Rosja codziennie urządza polowanie na ludzi w miastach przyfrontowych. Wszyscy poszkodowani podczas ataku to cywile. Rosjanie doskonale o tym wiedzieli, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Zablokowana krajowa 48 na trasie Białobrzegi-Stromiec na Mazowszu w pobliżu Pietrusina. Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Do podobnego wypadku, również zderzenia auta z motocyklem na Mazowszu, doszło w pobliżu Pustych Łąk. Tam na drodze 62 Wyszków Włochów policja kieruje ruchem.
13: Fakty RMF FM na majówkę.
9: No właśnie, majówka na grillowym ruszcie rozkręca się na dobre. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie. Jak zamarynować mięso, żeby było soczyste i aromatyczne? Zapytaliśmy twórcę kulinarnego, Foxa.
10: Każda marynata, nawet jeśli nie jest oczywistych składników, na przykład koreańska, gochujang czy al pastor meksykańskie, może być prosta. I chyba właśnie al pastor polecałbym spróbować. Sok z ananasa, kawałki ananasa, czosnek, cebula, oregano, kmin rzymski, sól, w tym ugrillować karkówkę, proste sosy, salsa czy guacamole w stylu meksykańskim. I zapewniam, że każdy gość będzie czymś takim zachwycony.
9: Na grillu królowa jest tylko jedna, mianowicie kiełbasa. Fox radzi, jak należy ją nacinać.
10: Drobno, blisko siebie, wtedy to ładnie wygląda. A jeśli chodzi o samo grillowanie, no to polecam low and slow bardziej niż taki mocny ogień. Ewentualnie pod koniec przerumienić, jednak im wolniej, im dłużej, tym lepiej, bo kiełbasa ma to do siebie, że potrzebuje czasu, żeby na pewno doszła w środku.
9: Cała rozmowa Tomasza Waryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
16: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
8: Zerkam na pogodowe mapy na godzinę 12. Jest tylko jedna większa chmura, ale nie groźna. W okolicach Suwałk, zresztą gdyby pokropiło, to deszcz jest bardzo potrzebny. Suwałki, pozdrawiamy serdecznie i resztę Polski, która prawie pod błękitnym niebem. Ma na termometrach teraz od 14 stopni na południu do 22 na zachodzie kraju. Będzie cieplej do 26 kresek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych z funkcją grzania marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
16: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
8: Jutro, tak jeszcze patrzę, słońce i chmury na północy Polski, na południu błękit nad głowami do 27 stopni. No i to lubimy w majówkę z RMF FM. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

jeżeli dzisiaj pada wam na głowę, a nie powinno, to niech to będzie właśnie taki deszcz jak u Jerry Halliwell, czyli It's Raining Men. Skoro faceci spadają z nieba, to niech się do czegoś przydadzą. Jeden podgrzeje wodę w morzu, drugi skoczy po leżak, a następny pomacha jakimś takim wielkim wachlarzem. Dobrze, RMF Top 1000. Przez całą majówkę słuchamy numerów związanych z historią RMF FM. No i teraz jesteśmy w okolicach 400 miejsca. To już Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny.

0: Nie ma to jak dobrzy koledzy. Słowo daję. Posiedział z nimi parę sezonów na ławeczce i proszę bardzo, to z niego wyrosło. Piotr Pręgowski, wiecznie młody i zdolny do wszystkiego. Dzisiaj Piotr razem z naszą ekipą jest w miejscowości Kodeniec i przed chwilą został mianowany przez wójta gminy. A zresztą posłuchajcie.
1: Jego ekscelenco, szokowuje dzisiaj ciebie, Piotrze, na króla gminy Dębowa Kłoda.
2: Brawo!
3: Mój narodzie, kochajta się i mnóżta, żyjcie na bogato!
4: Niech żyje król! Niech żyje król!
3: No, na żajdę i tak. I żyli długo i szczęśliwie, mieli dużo dzieci.
2: Brawa!
3: Dziękuję!
0: Brawa, brawa. Pani wójt z Kodeńca dokonała koronacji Piotra Pręgowskiego na króla gminy Dębowa Kłoda. Zapraszamy na ławeczkę Rebowy FM. Mamy to również na Instagramie, no, a potem coś na ząb z grilla i jedziemy dalej w stronę Białowieży.
5: Reklama. Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundaryn!
8: Kto?
9: Fundaryn! Fundaryn!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nie pracuj tyle. Zrób przerwę na kawę. I pamiętaj, piątek to stan umysłu. Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
4: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl.
5: Z aplikacją Bigstar zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Bigstar Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: W tę majówkę Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od czwartku do soboty kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy Ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddając puste butelki i puszki do recyklomatu Biedronki, odbierzesz za nie kaucję.

0: FM. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
1: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
6: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
7: Ja urodzony.
5: A w piątki pora na radiowe Olki.
8: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
6: Myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
5: Już w poniedziałek po 14.
9: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
5: Poblista notowanie.
12: Hey guys, I'm Bruno Mars.
13: Głosuj na www.rmf.fm.
5: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce. Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
14: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
15: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie. Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Tysiące biało-czerwonych flag na krakowskich Włoniach. Morze flag od RMF FM i miasta Kraków.

0: Shaking Stevens i Lepiej Być Nie Może w RMF FM. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 14.
1: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Melwit, producent kaszy gryczanej, prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Yeah. W tę majówkę

0: Biedronką. Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
1: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
2: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
1: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
3: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
1: W stylu Krychowiaka. Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM, bo to już 14. Zaprasza Magdalena Wojton.
7: Wybuch gazu w domu w Anielinie Włódzkiem. Nie żyje 15-latka. Druga kobieta z poparzeniami trafiła do szpitala. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem żołnierzy armii USA. Morze biało-czerwonych flag i coraz więcej osób na Błoniach w Krakowie. Tam niedługo rozpocznie się przepiękne wydarzenie z okazji Dnia Flagi. Majówkę warto spędzić z RMF FM. Piętnastolatka zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w Anielinie Włódzkiem. Do szpitala z poparzeniami trafiła 40-letnia kobieta. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
8: Dzień dobry.
7: Co ustaliłeś?
8: Do eksplozji doszło po 10 w budynku mieszkalnym. Jak informują strażacy, nastolatka zginęła na miejscu. 40-letnia kobieta z poparzeniami trzeciego stopnia została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Do szpitala trafiła także około 20-letnia kobieta, która była w silnym szoku. Strażacy ewakuowali również z budynku osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Nie wymagała ona jednak pomocy medycznej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami przyczyną wybuchu mogło być rozszczelnienie wężyka gazowego. Eksplozja nie naruszyła konstrukcji budynku.
7: Do piątku potrwają ćwiczenia, które właśnie rozpoczęły się w Orzyszu w Warmińsko-Mazurskiem. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniach pod kryptonimem Ambershock 26 bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A tysiące biało-czerwonych flag powiewa dzisiaj na Błoniach w Krakowie. RMF FM i miasto Kraków czekają na mieszkańców i na turystów, aby wręczyć im właśnie polskie flagi. Przy Błoniach zaparkował oczywiście nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jaka atmosfera na miejscu? Halo Maćku? Z Maćkiem postaramy się połączyć za chwilę, a teraz propozycja, bo dzisiaj znów można usiąść na żółtej ławeczce RMF FM. Pierwszym przystankiem na majówkowej trasie naszej radiowej ekipy i Piotra Pręgowskiego był Kodeniec na Lubelszczyźnie. Tam jeden ze sklepów otrzymał wlepkę jakości RMF FM.
9: Wychowa, pokaż, gdzie to nakleić.
10: Równisko.
9: Dobra, uwaga, uważajcie, czekacie, aż się odwrócę. Kanclerzu, weź tam przyklej palcem.
10: Równiutko.
9: Jedziesz palcami. Jedziesz, uwaga.
10: Oficjalnie mianujemy sklep Kodeńcu sklepem Radia RMF FM. I co, zróbcie hałas, Kodeniec!
7: Tak to brzmiało, a my zostaliśmy poproszeni o przekazanie pozdrowień.
11: Pozdrawiamy panią Magdę Szych,
12: Magdalenę Szych,
11: wychowawczynię klasy trzeciej z Kodeńca.
7: Dołączamy oczywiście do tych pozdrowień. Nasza radiowa ekipa rusza dalej. Relacje usłyszycie w Faktach RMF FM, a wszystko zobaczycie na naszym Instagramie. A teraz ponownie Błonia, ponownie nasz wóz satelitarny Maciej Sołtys.
13: Tak jest,
7: Maciej,
13: jesteśmy.
7: Słyszymy się. No nie może
13: udało
7: być inaczej.
13: Się.
7: Musisz nam opowiedzieć, jaka atmosfera
13: musiało
7: w tym miejscu.
13: Udać.
7: Opowiadaj.
13: Jest radośnie, pogoda sprzyja, słonecznie i ciepło dzisiaj w Krakowie. Mnóstwo ludzi tutaj dzisiaj przyszło na rowerach, siedzą na kocach. Świętują z nami Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Nasze morze flag ze sceną pośrodku, jak widzę, jest już otoczone przez tłum.
14: No bo
12: bo ja kocham Kraków, mieszkam tutaj, kocham Polskę.
14: Wnuk, żeby się uczył kolorów narodowych.
15: Przyjechaliśmy zobaczyć Dodę i te pięknie ustawione flagi.
13: Dużo ich jest?
15: Dużo, mnóstwo.
13: A która jest najładniejsza?
15: Wszystkie są piękne.
13: Wszystkie są biało-czerwone, tak mówili mi mieszkańcy i turyści tutaj na Błoniach. Wciąż czekamy na kulminacyjny moment, bo za moment przyjedzie tutaj żółto-niebieski kamper, a w nim Doda, z którą odśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Potem każdy chętny będzie mógł odebrać swoją biało-czerwoną flagę. Z Błonie w Krakowie Maciej Sołtys.
7: No i mamy nadzieję, że usłyszymy donośny wokal naszego reportera. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam przepięknej soboty i jeszcze wspaniałej niedzieli. Fakty za godzinę przedstawi Katarzyna Podraza.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Magdalena Wojtoń, bardzo dziękujemy za dzisiejsze fakty w RMF FM, również cudownej soboty i niedzieli. Majówka trwa. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się, a w radiu RMF FM mamy dla Was najlepszą muzykę na majówkę. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Limp Bizkit, no, takich muzycznych emocji jest o wiele więcej na przebojowej liście RMF Top 1000. Finał, przypomnę, już jutro, przed 22. A jeśli szukacie wielkich przeżyć, no to już za chwilę, na krakowskich Błoniach. Może flag od RMF FM i Doda, która zaśpiewa polski hymn w aranżacji Stokłosa Collective Orchestra. Bądźcie blisko radia, bądźcie z nami.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy Was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje Was morze flag. RMF zawsze z Wami.
6: Komfortu przez cały dzień życzy sponsor programu, producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Fanty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Meals, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyjdź na galę seriali i usłysz spektakularne soundtracki w wykonaniu orkiestry i chóru na żywo. W programie Biały Lotos, Bridgertonowie, Pingwin, Yellowstone i wiele więcej. To wszystko 16 maja w Tauron Arenie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF FM. Po reklamie.
2: Noszę flag od RMF FM i Miasta Kraków. Za chwilę razem z Dodą zaśpiewamy hymn Polski.

Boże, flag od RMF FM, wielkie, biało-czerwone, już teraz na krakowskich błoniach, wśród tysięcy flag, Doda, która zaśpiewa hymn Polski. Panie, panowie, do hymnu.

0: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
1: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
0: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
1: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
0: Marian.
2: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast. W super niskich cenach.
3: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
4: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
5: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
6: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
7: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czołgi. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
9: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy Was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje Was morze flat. RMF zawsze z Wami.
10: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Sponsorem programu Fajna Majówka w RMF FM jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
13: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
14: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Yeah. W te maju.

0: Ale tam się dzieje biało, czerwono i morze faluje. To jest Morze Flag od RMF FM na krakowskich Błoniach. A na miejscu nasz człowiek Maciej Jędruch i Doda.
1: Przed chwilą wśród tysięcy fanów i tysięcy biało-czerwonych flag wystąpiła Doda, śpiewając hymn Polski.
2: Tak, to było moje marzenie i mojego taty, który jest ogromnym patriotą i jestem pewna, że teraz bardzo płacze.
1: Do taty za chwilę przejdziemy, ale powiedz mi, no bo to nie jest takie sobie wyzwanie zaśpiewać hymn przez artystkę, przez artystów. Oni zawsze rezygnują z takiego challenge'u.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Znaczy ja w moim poziomie mogę mówić za siebie. Dla mnie to jest ogromna radość i ja się bardzo cieszę, jak mogę zaśpiewać takie patriotyczne pieśni.
1: Ty zaśpiewałaś tutaj też hymn samotności, tak mówił o pamiętniku.
2: No tak mówią, ja tak tego nie odczuwam. Uważam, to jest piękna ballada i bardzo, bardzo ją lubię śpiewać.
1: A powiemy teraz, co dowiedziałaś się ostatnio? Smutna historia.
2: No, smutna historia, ale też taka bardzo wzruszająca. I dzisiejszy występ w sumie był bardzo też ważny, bo jest chwilę po pogrzebie mojego serdecznego kolegi. A wiem od jego ukochanej, że bardzo lubił ten utwór i często ich śpiewał rano. Więc w sumie zadedykowałam go im.
0: Słuchamy Doda i Pamiętnik w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W tę majówkę jedziemy w trasę z żółtą ławeczką RMF.
2: Postawimy ją tuż koło was, w waszych miasteczkach,
3: wioseczkach,
4: przed waszymi sklepami.
2: Pogadamy przy grillu, potańczymy
3: i pośpiewamy.
5: Niezwykła trasa RMF FM od miasteczka do miasteczka. Zapraszamy na ławeczkę.
2: Na żółtej ławeczce RMF zasiądą z wami Piotr Pręgowski.
6: Bardzo mi się podoba, bo siedzimy tu my,
4: bracia Golec,
3: piersi,
1: Sydney Polak
3: i Mandaryna. A jak chcecie, żeby żółta ławeczka RMF-u stanęła koło waszego sklepu, wyślijcie nam jego fotkę na www.rmf.fm.
5: Zapraszamy na ławeczkę przez całą majówkę.
2: RMF zawsze z wami.
1: Po sąsiedzku.
7: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nie prasuj tyle, zrób przerwę na kawę. I pamiętaj, piątek to stan umysłu. Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
4: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Bigstar zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Bigstar Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
6: O 15 w studiu Faktów RMF FM. Zmiana, jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, zapraszam. Wejdzie w skład Prezydenckiej Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. W tych faktach także zbliżające się sportowe emocje. Finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym. Będą też biało-czerwone, rozśpiewane krakowskie Błonia. Połączymy się z naszym wozem satelitarnym. Profesor Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie, ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz. Jej powołanie zapowiedział wczoraj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jutro podczas obchodów z okazji Święta Narodowego 3 maja mianowani zostaną pierwsi członkowie Rady. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
8: Witam, dzień dobry.
7: Witamy. Michale, czy wiadomo, kto jeszcze może się znaleźć w tym gremium?
8: Kancelaria prezydenta zapowiedziała, że poza ekspertami, głównie konstytucjonalistami, będą to przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Jak ustaliłem, na pewno zasiądzie tam Paweł Kukiz, który od dawna postuluje zmianę konstytucji. Z puli prezydenckiej w Radzie znajdzie się Krzysztof Szczucki. Choć to polityk PiS, to od miesiąca jest zawieszony w partii za swojej wypowiedzi. O ironio, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do Rady z pewnością przystąpią posłowie Konfederacji. To w tym ugrupowaniu najczęściej mówiło się o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wśród nazwisk wymienia się Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka. Większość klubów deklaruje, że do dziś zaproszeń z Pałacu Prezydenckiego nie dostała. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada, że wysłano je w czwartek. Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają nikogo zgłaszać do Prezydenckiej Rady, bo jak słyszę, głowa państwa sama łamie konstytucję. Podobnie mówią w klubie Polski 2050 i Centrum. PSL jeszcze nie zdecydował. Czeka na zaproszenie.
7: Za godzinę pierwszy gwizdek na PGE Narodowym. Pora na finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. Te dwie drużyny powalczą o trofeum. W Górniku chcą dać z siebie wszystko i zobaczą, czy to wystarczy.
9: Przyjechaliśmy tu, żeby dokończyć, co zaczęliśmy. Cieszymy się, że jesteśmy tu, bo będzie fajnie. Dużo kibiców z naszej strony. Przyjechaliśmy tu, jak najwięcej z tego wyciągnąć.
7: Mówił jeden z liderów Górnika, Lukas Podolski. Dla Rakowa to czwarty finał Pucharu na przestrzeni ostatnich 6 lat. Jak mówi trener zespołu Łukasz Tomczyk, to daje doświadczenie.
10: Mamy taki dobry miks, uważam, na ten finał. Oczywiście szukasz zawodników, którzy są w jak najlepszym rytmie, w jak najlepszej formie, w jak najlepszym momencie, ale z tyłu głowy zawsze masz, że potrzeba tego doświadczenia.
7: W faktach za godzinę połączymy się z Patrykiem Serwańskim, dziennikarzem redakcji sportowej RMF FM, który będzie śledził to spotkanie.
11: Tym żyje Kraków.
7: Wspólnie z Dodą odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, a kilka tysięcy biało-czerwonych flag trafiło do naszych słuchaczy. Na krakowskich Błoniach RMF FM i miasto Kraków wspólnie z mieszkańcami i turystami świętowało Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Na linii znów nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys.
12: Jestem, witam ponownie.
7: Maćku, witaj. Jak to wszystko wyglądało?
12: żółto-niebieskim kamperem. Tutaj na Błonia przyjechała Doda. Tłum oczywiście przywitał ją brawami. Potem zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. No a po występie ruszyło wielkie rozdawanie biało-czerwonych flag. One zniknęły w mgnieniu oka. Tych, którym udało się od nas odebrać, pytałem o znaczenie naszych barw.
13: To co, szybki quiz? Co oznacza biały, a co czerwony?
14: Czerwony krew, się domyślam.
15: Czerwień symbolizuje odwagę, biel szlachetność i czyste zamiary.
16: Jakie są barwy flagi Polski?
17: Biały i czerwony.
18: Czerwień to krew na pewno. Wszystkie są najpiękniejsze, bo są nasze polskie.
12: Ten biało-czerwony tłum z flagami ruszył w dość radosnym pochodzie w kierunku rynku głównego. Z Błoń w Krakowie, Maciej Sołtys.
7: A na koniec faktów, majówkowe grillowanie. Steki z arbuza smakują zaskakująco dobrze. To dobry pomysł na urozmaicenie wiosennego grilla, poleca Fox, twórca kulinarny.
19: Jakby pomijając arbuza, który już jest sam w sobie specyficzny, zwłaszcza, że go grillujemy, to na pewno polecam spróbować ananasa, na przykład w sosie al pastor, albo możemy też zamarynować go we wspomnianym teriyaki, albo na przykład po koreańsku w sosie barbecue z dodatkiem gochujang. Brzoskwinie też się fajnie grillują.
7: Ależ zrobiło nam się pysznie. Cała rozmowa Tomasza Beryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Do tego grillowanego to dorzucamy najlepszą muzykę na różne. RMF FM. I witamy.
20: W dużej ilości. Ananasa z grilla to próbowałem, ale steki z arbuza... Dorzucam do listy.
6: Dobra, ja też spróbuję, okej.

0: Joe Cocker w RMF FM Tonight. No Tonight to się pewnie jakaś impreza rozkręci u was. Numer 350 w naszym RMF Top 1000. Przypomnę, przez całą majówkę odliczamy 1000 utworów, które stworzyły muzyczną historię RMF FM. Historię, która wciągnęła również was. I teraz najlepsza muzyka przywołuje wasze najciekawsze wspomnienia. Maciek Rybak, dzień dobry, a w porze obiadowej to i smacznego życzę. Muzyczny deser za chwilę zafunduje chyba najbardziej przyjacielski kawałek na naszej playliście. Przekonajcie się, co to będzie.
1: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala Ci siedzieć, a hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie: miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Island Limited.
3: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
4: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
3: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
4: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
3: Marian.
5: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce!
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Co ty tam klikasz?
16: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem Media Ekspertową maszynę prezentową.
17: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a Media Expert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Expert.
18: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
19: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
18: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
19: Litorsal Senior?
18: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
20: Zdrowit. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
21: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na 1000 produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Piękny majowy weekend trwa w najlepsze, a w RMF FM możecie urządzić się jeszcze lepiej. Najlepsza okazja tej soboty na wejście do gry o marzenia właśnie teraz i zaraz po weekendzie, 4 maja, dwa finały z sejfami. Ktoś z was na pewno wygra 1 250 000 zł lub Mercedesa CLA 180. Tak właśnie rozpoczynamy maj w kumulacji szczęścia. A grubo ponad milion może wam zagwarantować najlepsze wakacje życia. Albo po prostu spłacić kredyt. No każdy ma swoją historię z RMF FM. Podkręćcie ją teraz SMS-em. Hasło RMF pod numer 7474 za 4,92. I jeden SMS to 1300 szans. Najlepsza okazja soboty na wejście do gry. Tylko teraz. No i hej Mercedes, luksusowy, czarny w hybrydzie, no jednym słowem samochód marzenie, auto lub grubo ponad 1 000 000 zł. W poniedziałek w sejfach będą tylko te dwie opcje. RMF pod 7474, wejść do gry możecie też na naszej stronie rmf.fm. Lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie. 1300 szans przez 7 szczęśliwych minut. RMF 7474.

0: Sonic w RMF FM. Przez całą majówkę zapraszamy Was na ławeczkę RMF Kodeniec na Lubelszczyźnie. Tam nasz żółto-niebieski konwój rozdał bilety na koncert w Stanach.
1: No takie nagrody, to jest czas.
2: My uwielbiamy koncerty po prostu.
1: Jeździmy na wszystko, co się da, więc...
2: Więc trafione.
3: Super. A Wy pojechaliście za nami aż, zobaczyliście konwój i pojechaliście za nami, to nie żałujecie chyba, co?
2: Nie. Dobrze, że zostaliśmy. Po prostu najlepsza decyzja. My lubimy takie spontane.
1: Spotkaliśmy się na śniadaniu w hotelu i się dowiedzieliśmy, że taka impreza, więc jesteśmy.
0: Magda Karwat-Marek powiedziała mi, że ciąg dalszy fajnych konkursów z nagrodami wkrótce. Kto widzi nasz żółto-niebieski konwój, niech podąża za nim. Ekipa RMF zbliża się do Białowieży. Tam z ławeczką oczywiście i Piotrekiem Pręgowskim będziemy jeszcze tego popołudnia.
4: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić.

0: Chcesz spróbować moich? A ty moich? Koral. Przełamuje lody.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie na www.rmf.fm jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Fundary!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
6: Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Po reklamie.
11: Cześć, tu Agnieszka Chylińska. RMF FM, najlepsza muzyka.

0: 342 miejsce w naszym RMF Top 1000 Armin van Buuren i Sharon Denadel. Za chwilę fakty. A w nich piłkarski Puchar Polski, Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. Na wypełnionym po brzegi stadionie jest nasz dziennikarz.
1: Reklama. To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
4: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, ale septoriozy paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
8: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
7: Grzybica?
8: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
7: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
8: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
7: I jak ładnie się błyszczy.
8: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
7: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
9: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany łagodny i umiarkowany grzybiczy zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
12: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
11: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już jutro po 20 w RMF FM.
13: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
15: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
14: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
16: Super.
14: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Po reklamie.
0: O godzinie 16 w RMF FM mamy dla Was fakty. Wszystko, co ważne, przedstawi Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. Na początek, Podkarpacie. Policyjny pościg w Jabłonicy koło Jasła, zakończony niebezpiecznym zdarzeniem. Potem finał piłkarskiego Pucharu Polski między Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Na PGE Narodowym jest dziennikarz RMF FM. W faktach również krakowskie Błonia i patriotyczne przesłanie.
18: Nie zapominajmy, żeby być dumni ze swojego państwa.
17: Policyjny pościg zakończył się wypadkiem w Jabłonicy koło Jasła na Podkarpaciu. Funkcjonariusz na motocyklu stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w kobietę pracującą w ogródku. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Radkowski.
19: Tak jest, witam.
17: Witaj, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
19: Po 13:00 policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pędzące BMW. Jego kierowca nie zatrzymał się. Policjanci ruszyli więc za nim w pościg.
20: W trakcie pościgu jeden z funkcjonariuszy na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym motocyklem. Zjechał z drogi na pobliską łąkę, gdzie motocykl uderzył znajdującą się tam kobietę.
19: Relacjonowała mi przed chwilą podkomisarz Barbara Pawłowska z Komendy Policji w Jaśle. Policjantowi nic się nie stało, natomiast 27-letnia kobieta z ciężkimi obrażeniami musiała zostać przetransportowana do szpitala specjalistycznego w Jaśle. Kierowca BMW uciekł. Teraz policjant, który spowodował wypadek, wyjaśnia przełożonym, jak doszło do zdarzenia.
17: Na PGE Narodowym w Warszawie. Początek meczu o piłkarski Puchar Polski. Górnik Zabrze kontra Raków Częstochowa. Na trybunach komplet. Na miejscu jest także Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku. Kibice obu drużyn zadbali o atmosferę?
16: Tak, a przed chwilą zrobił to też zespół Śląsk, który tutaj odśpiewał cztery zwrotki razem z kibicami, cztery zwrotki naszego hymnu Mazurka Dąbrowskiego. Teraz już oczywiście jeszcze taka cisza przed burzą, bo jeszcze pamiątkowe zdjęcia obu drużyn i za chwilę obie ekipy ustawią się już na boisku. Teraz jeszcze wymiana proporczyków pomiędzy kapitanami obu drużyn. Zaprezentowana już była oprawa kibiców Rakowa Częstochowa. Widzę, że w tych sektorach zajmowanych przez kibiców Górnika Zabrze przygotowania trwają. Za chwilę ta oprawa też będzie pokazana, a na boisku no trudno wskazać faworyta. Obie drużyny mają oczywiście swoje argumenty. Na pewno większy głód sukcesu po stronie Górnika. Ostatnie ligowe podium 32 lata temu, ostatnie mistrzostwo 38 lat temu, a ostatni Puchar Polski zdobyty ponad pół wieku temu. No oczekiwania fanów Zabrze są naprawdę ogromne. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
17: Dziękujemy za relację. Z Patrykiem będziemy łączyć się w Faktach za niecałą godzinę. Bartosz Zmarzlik rozpoczyna walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata. Na torze w niemieckim Landshut rusza nowy sezon cyklu Speedway Grand Prix. Początek zawodów o 19. Zmarzlik ma już w dorobku 6 tytułów mistrza świata, ale sportowa ambicja ciągle podsyca u niego chęć wygrywania.
21: Nawet rozmawiam z innymi zawodnikami na temat Bartka. To oni nie mogą wyjść z podziwu, że Bartek jest tak mocno na to wygrywanie nakręcony. Nieważne, czy to są zawody rangi mistrzowskiej, czy gdzieś tam jakieś zawody bardziej towarzyskie, tak? On ciągle chce wygrywać. Oczywiście ta mobilizacja zdecydowanie na Mistrzostwa Świata jest największa.
17: Mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. W wieczornych zawodach wystąpią także inni biało-czerwoni, Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera.
22: Te fakty robią wrażenie.
17: 4000 biało-czerwonych flag trafiło dziś w ręce krakowian i turystów. Wspólnie z miastem Kraków, RMF FM świętowało dziś na Błoniach Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Razem z Dodą odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.
18: Cieszę się, że coraz więcej patriotyzmu w młodej krwi. Nie zapominajmy, żeby być dumni ze swojego państwa i z tego, że jesteśmy Polakami.
23: Odniosła chwila. Tak, myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Tak jak tutaj Doda wspomniała, bardzo fajnie, że wiele młodych ludzi tak jak my i interesuje się faktycznie tym. Więc kultywujmy to. W przyszłym roku, w następnych. Bardzo fajnie.
17: Na Błoniach w Krakowie był reporter RMF FM Maciej Sołtys. Zdjęcia tego niezwykłego morza flag znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: No i to morze biało-czerwonych flag rozlało się po całej Polsce. Pięknie te flagi prezentują się w taką pogodę. Wszędzie bezchmurne niebo, aż szkoda wchodzić do marketu. Ale grillowe zapasy trzeba uzupełnić. RMF zawsze z wami, Maciek Rybak. Witajcie ponownie. Cały czas gramy wam największe przeboje z naszego muzycznego DNA.

0: Odliczamy kolejne kawałki w naszym RMF Top 1000. Mysłowic, Miec czy Być, numer 338. Ile razy grał, gdy musieliśmy podjąć ważną decyzję w życiu? No właśnie, to teraz decyzja, czy wziąć telefon do ręki, czy pozwolić innym na zabawę.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Pogoda, mam wrażenie, taka nie za zimno, nie za ciepło w sam raz na weekend, a rodzinny długi weekend często kończy się wizytą w parku rozrywki Energylandia. Ale czy tak jest teraz u was? No właśnie, dlatego przychodzę z pomocą. Mam trochę wejściówek dla was. Na miejscu czekają dwa familijne, roller coastery czy zjeżdżalnia Arctic Fun. No trochę ochłody, jakby ktoś jednak czuł się zbyt gorący w ten weekend. SMS 3322. Jak spędzić weekend, żeby cała rodzina była zadowolona? Dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy teraz zaproszenia do parku rozrywki Energylandia.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.
10: Grill pod Twoim sklepem, czyli niezwykła trasa ławeczkowa z RMF FM.

Backstreet Boys w RMF FM. No to kto śpiewał w samochodzie? Fajnie się jedzie z waszymi ulubionymi kawałkami na majówkę, co? No to jeszcze coś na działkę podrzucę, bo wiem, że wypoczywacie. Kenny Loggins w RMF.

0: ławeczkowa trasa RMF FM rozkręca kolejny punkt na mapie. Dotarliśmy do Białowieży. To kolejny przystanek drugiego dnia majówki. Piękna pogoda, mnóstwo majówkowiczów wokół i pod jednym ze sklepów spożywczych jest Magdalena Karwat-Marek. Madziu, jakie plany?
1: Dotarliśmy, jesteśmy na pięknym Podlasiu i z nami tutaj cały czas Piotr Pręgowski. Niezmordowany będzie śpiewał parawany tango.
2: Będę dawał z siebie wszystko i całą resztę. Niebawem, a właściwie za chwilę będziemy się bawili z mieszkańcami Białowieży, z turystami, których tutaj widzę jest gęsto.
1: Mamy grilla, mamy atrakcje, tańczymy, bawimy się na Podlasiu w Białowieży. Oglądajcie nas na Instagramie i słuchajcie RMF FM.
0: No i dodam, że przed nami występ Sydneya Polaka. Kto w Białowieży widzi żółto-niebieski konwój RMF, niech przybywa na miejsce.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Kto zwalcza ból?
18: Wolnary!
17: Kto?
18: Wolnary!
19: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
22: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
23: Wiem, właśnie wróciłam.
22: Byłaś beze mnie?
23: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
24: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
25: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
26: Gotowi na majówkę?
27: Tak!
26: Hamak?
27: Jest!
26: Grill?
27: Jest!
26: Zdrapki i gry Lotto?
27: Są!
25: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
3: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: To jest RMF Top 1000. Największe hity w historii RMF FM.
5: Przez całą majówkę odliczamy i teraz fajny numer 333. Nelly Furtado. No przypomnijcie sobie, jak to brzmi w waszych głośnikach.

0: Ajzę. Gdy to nagrała, porywała swoją zmysłowością na scenie i zarażała optymizmem i dalej to robi. Tu RMF FM, padła bramka na Stadionie Narodowym w Warszawie, finał Pucharu Polski za chwilę w Faktach o 17.
1: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
11: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
10: Grzybica?
11: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
10: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
11: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
10: I jak ładnie się błyszczy.
11: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
10: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
12: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Co ty tam klikasz?
4: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
5: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie o godzinie 17 mamy dla Was fakty w RMF FM. Zebrała je i przedstawi Katarzyna Podraza.
8: Zapraszam. Na początek mazowieckie. Strażacy gaszą pożar marketu w Halinowie w powiecie mińskim. Potem fakty dla kierowców śląskiem. Problemy z przejazdem krajową 78. Śledzimy finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym mecz Górnik Zabrze Raków Częstochowa. Połączymy się z dziennikarzem RMF FM. Pożar marketu spożywczego w Halinowie na Mazowszu. Strażakom dotychczas nie udało opanować się ognia. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Radkowskim, który zbiera informacje w tej sprawie.
9: Tak jest, jestem.
8: Michale, co udało ci się ustalić?
9: Dym w sklepie zauważyli klienci. Około 15.15 ktoś zadzwonił na straż pożarną. W tym czasie pracownicy sklepu zaczęli ewakuować wszystkich, którzy znajdowali się w markecie. Gdy na miejsce dotarli pierwsi strażacy, w środku nie było już nikogo, a ogień objął już cały dach. Jak powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków, który bierze udział w akcji gaśniczej, dach sklepu częściowo się zapadł. W tej chwili z pożarem walczy około 80 strażaków, ale cały czas na miejsce przybywają kolejne wozy. Do gaszenia zaangażowali się także strażacy ochotnicy z całej okolicy. Jak słyszę, ogień może się jeszcze rozprzestrzeniać. Strażacy uspokajają jednak, że mieszkańcy okolicznych domów mogą czuć się bezpieczni. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Akcja gaszenia pożaru może jeszcze potrwać nawet 3 godziny.
8: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 78 w Śląskiem. Między Rybnikiem i Gliwicami osobówka zderzyła się z motocyklem. Droga jest zablokowana.
10: Sport w faktach RMF FM.
8: Na PGE Narodowym do przerwy 1-0 dla Górnika. Zabrzanie w finale Pucharu Polski prowadzą z Rakowem Częstochowa. To spotkanie z trybun obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Kto strzelcem tego, jak na razie, jedynego gola?
11: Roberto Massimo, to jest jego pierwszy sezon w Zabrzu, w dużej mierze stojący pod znakiem kontuzji, ale dziś gra i dziś w tak ważnym meczu strzela swojego pierwszego gola w barwach Górnika. Erik Janża dośrodkował na krótki słupek z rzutu rożnego i tam czekał Massimo. Uderzenie głową przy słupku. Bramkarz Rakowa dał się w tej sytuacji zaskoczyć. Poza tym sytuacji podbramkowych było niewiele. Obu ekipom zależało na tym, by nie popełnić błędu. No, częstochowianom to się nie udało. A ta przewaga Górnika nie tylko widoczna w wyniku na tablicy, ale też na trybunach, myślę, zdecydowanie więcej jest tutaj fanów zabrzańskiego klubu. Teraz akurat jest dość cicho, bo mamy przerwę w tym meczu i kibice rozeszli się. Wielu z nich opuściło teraz trybuny. Czekamy więc na drugą część spotkania z PGE Narodowego. Patryk Serwański.
8: Dziękujemy za relację z Patrykiem. Połączymy się w kolejnych faktach. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym Plus Ligi pokonali na wyjeździe Alurona CMC Warta Zawiercie 3-0. Walka o złote medale toczy się do 3 zwycięstw. Lublinianie prowadzą w niej 2-1. Czwarty mecz finału zagrają u siebie w środowy wieczór. 1000 piosenek, które stworzyły historię RMF-u. Gramy je non-stop przez 3 majówkowe dni i noce. A o kulisach powstawania największych hitów opowie Wam Marcin Jędrych w programie Po 20. Marcinie, jaka jest Twoja piosenka numer 1?
12: Dla mnie najważniejsza piosenka tego zestawu Top 1000 utworów z RMF FM to Puff Daddy i Faith Evans, I'll Be Missing You, bo to jest piosenka, która stworzyła historię listy Hot Bands. Myślę, że do dzisiaj można powiedzieć śmiało kultowej listy na antenie RMF FM. Utwór przez wiele tygodni, wiele miesięcy nawet nie schodził z pierwszego miejsca. To jest najdłużej przebywająca na szczycie piosenka. Po prostu słuchacze tak kochali to nagranie, że zawsze chcieli je słyszeć tuż przed godziną 20 właśnie w ramach listy Hop Benz jako to nagranie na pierwszym miejscu. Takich utworów oczywiście jest znacznie więcej. Ja też gdzieś tam w głowie mam różne historie, różne przygody związane z piosenkami i o tym też będę opowiadał podczas naszych majowych spotkań. Także dziś wieczorową porą po 20 zapraszam do nas na kolejne spotkanie z utworami, które tworzyły naszą wspólną muzyczną przygodę.
8: Dodajmy jeszcze, że w programie nie zabraknie niespodzianek i wyjątkowych gości. Początek, przypomnę, po 20, a wcześniej, bo o 18 kolejne fakty RMF FM. Już teraz zapraszam.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tak jest, dziś wieczorem jeszcze więcej o naszym muzycznym Top 1000, a jutro wielki finał odliczania. Zanim jednak to wszystko, to korzystajcie z weekendu aktywnie albo na luzie. RMF FM zawsze z wami. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

0: zawsze, gdy mam okazję, śpiewam w samochodzie Ringside. Uderzanie palcami o kierownicę w rytm muzyki też klasa. Majówka z RMF FM pod znakiem ławeczki. Jesteśmy w Białowieży pod jednym ze sklepów spożywczych. Podsłuchuję.
1: Aha. Uruchom biodra. Dobrze idzie.
0: Jak słyszycie, Piotrek Pręgowski już kręci biodrami, no jakoś te smaczności z grilla trzeba spalić. Do Białowieży będziemy jeszcze zaglądać, a teraz zajrzyjcie na Instagram RMF FM, to zobaczycie, jak się bawimy, a wy na miejscu razem z nami.

0: Monster, który nie straszy, a którego miło posłuchać w RMF FM, Eminem i Rihanna. Kierowcy, uważajcie na S12 na Lubelszczyźnie, na wysokości Kurowa, wypadek, droga na Lublin zablokowana.
1: Reklama.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrapki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poblista notowanie.
9: Hey guys, I'm Bruno Mars.
8: Głosuj na www.rmf.fm.
10: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
8: Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
11: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
12: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
14: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
15: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
14: Grzybica?
15: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
14: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
15: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
14: I jak ładnie się błyszczy.
15: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
14: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopirol.

0: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co ty tam klikasz?
1: A, nie wiem co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
2: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Nasz

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka na weekend.

0: Danza Kuduro, Danza Kaszanka, Danza w ogrodzie. No fajnie się bawicie z RMF FM.
1: Konkursu Graj i Wygrywaj jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
0: Dlaczego musicie pożegnać się ze swoją starą kosiarką i wygrać nową? O to pytaliśmy was na www.rmf.fm. No taki konkurs, bo przecież wiosna zawitała do ogrodów na całego, aż wypada ogłosić gotowość do koszenia. Nie, Kasiu?
2: Tak, jasne.
0: Ze mną słuchaczka Kasia, która wzięła udział w konkursie. Co, trawnik zarasta?
2: Tak, jak najbardziej.
0: No a jak tam w ogóle majówka? Grillowanie już było? Jakiś wyjazd?
2: No właśnie, z Teściową podjechałyśmy nad jeziorko.
0: I będzie wypoczywane?
2: No będzie wypoczywane, będzie pływane na pontonie, bo już część ekipy, rodzina na nas czeka.
0: A rozumiem, że nie zabrałaś ze sobą kosiarki.
2: Kosiarki nie zabrałam. Kasia. Moja kosiarka odpoczywa w garażu. Niestety no. Nie jest zbyt chętna do aktywności.
0: Właśnie, Kasiu, czytam twój wpis na rmf.fm. Moja kosiarka to urocza emerytka, która zamiast pracować woli drzemać w garażu. Cedrusie, zrób mojemu trawnikowi depilację i zadbaj o niego tak profesjonalnie jak kosmetyczka o mnie.
2: Tak, dokładnie tak.
0: Czyli kosiarka już nie daje rady.
2: No nie daje rady, niestety. Woli odpoczywać.
0: No to my mamy pożegnanie twojej kosiarki, słuchaj teraz, przed całą Polską, bo mamy piosenkę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję właśnie na podstawie twojego wpisu. Jesteś gotowa?
2: Jasne, ale numer świetnie.
0: Uwaga.

0: Jasne, piękna piosenka.
1: Cieszę się, że się podoba. Podeślemy, będziesz odtwarzać swojej starej kosiarce, bo w tym momencie otrzymujesz nową kosiarkę Cedrus Premium. Brawo!
0: Dziękuję! Ekstra, bardzo się cieszę, dziękuję wam bardzo.
1: Czyli rozumiem, będzie koszony trawnik po majówce.
0: Najpierw odpoczynek, a później wezmę się do roboty.
1: I to jest prawidłowa kolejność zadań na ten najbliższy wolny czas. Kasiu, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
2: Dobrego.
1: Oj, nawet teściowa się załapała. I można fajnie rodzinnie weekend spędzać z RMF-em i z nową kosiarką oczywiście. Dzięki za udział w konkursie.
3: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest polski producent sprzętu ogrodniczego firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
4: Reklama.
5: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
10: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
11: Ja urodzony.
9: A w piątki pora na radiowe Olki.
12: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
10: A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
9: Już w poniedziałek po 14.
3: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
20: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, ale septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
21: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
22: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje was morze flat. RMF zawsze z wami.
23: Komfortu przez cały dzień życzy sponsor programu, producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Fanty Intima Plus z prebiotykiem.
24: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz.

0: zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr, 1 plus.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Cześć, Grzegorz Markowski, Perfekt. Słuchacie RMF FM.

0: Znamy zwycięzcę piłkarskiego Pucharu Polski. Słuchajcie faktów RMF FM już za chwilę.
1: Sponsorem programu Majówka z RMF FM jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama.
3: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Po reklamie.
0: Jak zawsze aktualne fakty podajemy w RMF FM. Godzina 18, za chwilę na zegarach, a w studiu Katarzyna Podraza.
15: Wielkie emocje w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Za chwilę połączymy się z dziennikarzem sportowym RMF FM. W faktach także doniesienia z polskich dróg na Pomorzu i w Lubelskiem. Orzeł biały czy bielik? Który z nich zdobi polskie godło?
16: Duży ptak, tak jak powiedziałem, ma statyczne, takie dyskowate skrzydła.
15: Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski. Zabrzanie wygrali na PGE Narodowym z Rakowem Częstochowa 2-0. To wszystko obserwuje z trybun Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla Górnika to sukces, jakiego nie było od ponad pół wieku.
17: No, kiedy Górnik zdobył swój ostatni, poprzedni Puchar Polską rządził Edward Gierek, gdy Zabrzanie stawali po raz ostatni, zostawali mistrzami kraju po raz ostatni. Tym numerem jeden w państwie był Wojciech Jaruzelski. Dwa pokolenia kibiców Górnika czekały na sukces. No i dziś w Warszawie się udało. W pierwszej połowie z bramką Roberto Massimo, w drugiej Maksym Chłań. Raków w końcówce przycisnął, zakłosowało się raz pod bramką Marcela Łubika, ale Raków był dziś słabszy, mniej konkretny na pewno. Już w doliczonym czasie gry mieliśmy też taką chwilową awanturę. Podolski może lekko sprowokował Jonatana Brunesa. Norwek po chwili ostro sfaulował byłego reprezentanta Niemiec. Czerwona kartka, piłkarze obu drużyn wskoczyli do siebie, a od kilkudziesięciu sekund już piłkarze Górnika mogą świętować na murawie. Wcześniej ci, którzy byli na ławce rezerwowych, już też tańczyli, śpiewali, mimo że jeszcze czekaliśmy na ten ostatni gwizdek. Teraz kibice robią sobie chwilę przerwy, bo przez cały mecz było tutaj bardzo intensywnie. Ta czerwona strona stadionu, czyli kibice w czerwonych koszulkach, kibice Rakowa, no oczywiście rozczarowani, a ci w białych koszulkach, niektórzy je oczywiście pozdejmowali, kibice Górnika Zabrze, no teraz będą świętować. Już pojawia się niebieska płachta na murawie, za chwilę będzie tam podium, na którym staną piłkarze Górnika Zabrze i odbiorą Puchar Polski, pierwszy dla klubu od 54 lat. Z PGE Narodowego Patryk Serwański.
2: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
15: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 224 na Pomorzu. 22-letni kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z wozem strażackim należącym do OSP. Do zdarzenia doszło między miejscowościami Nowa Karczma a Grabowo-Kościerskie.
12: W wyniku tego zdarzenia obrażenia odniósł kierujący, jak i pasażer 20-letni. Niestety kierujący pomimo reanimacji zmarł.
15: Powiedział RMF FM aspirant sztabowy Piotr Kwidziński. Jak dodał, strażakom nic się nie stało. Kierowcy, uważajcie także na S12 w Lubelskiem. Między węzłami Kurów Zachód, Kurów Wschód zderzyły się 4 osobówki. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina. Słuchacie faktów RMF FM. Tarcza Wschód to nie tylko fizyczna zapora graniczna mająca nas chronić przed atakiem, ale także bariera elektroniczna. Na razie ukończono kilkadziesiąt kilometrów umocnień inżynieryjnych na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Z kapitanem Karolem Frankowskim z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej budującej umocnienia rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
18: Jakie pojazdy nie przejadą? Pod jakie pojazdy jest przygotowana ta zapora?
19: No zdecydowanie pod wszystkie. Pod wszystkie gąsienicowe, kołowe, każdy pojazd, który jest na wyposażeniu potencjalnego przeciwnika, jest w stanie być powstrzymany, spowolniony właśnie przez tą zaporę.
18: Czy także tutaj będą powstawać jakieś instalacje elektroniczne?
19: Tak, jest to przewidziane. Będziemy mieli tutaj systemy antydronowe, które będą zakłócać możliwość wlatywania statków powietrznych typu właśnie BSP. Oprócz tego te maszty wspomagają również nasze wojska, czyli dają nam sygnał, tak zwany sygnał GSM. Jak widać, tutaj zasięg jest słaby, a nasze wojska muszą też również się komunikować.
15: Nasz reporter był w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem. Orzeł biały czy bielik? Który ptak tak naprawdę króluje na godle Polski? Jak mówi nam profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nasz symbol narodowy najbardziej przypomina wspomnianego już bielika.
16: Duży ptak, tak jak powiedziałem, majestatyczny, takie dyskowate skrzydła, lubi właśnie sąsiedztwo jezior i starych lasów, czyli puszcz. No to jest tam, gdzie Słowianie przychodzili. Lubi się pojawiać na otwartej przestrzeni, w sensie majestatycznie krążyć. To na pewno nie jest taki mocno chowający się ptak. On jest też bardzo widowiskowy. Samiec z samicą potrafią kręcić takie wspólne piruety.
15: W naturalnych warunkach bieliki mogą dożyć nawet 30 lat, choć średnia długość życia tego ptaka wynosi około 12 lat. Z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 19:00. Już teraz zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Prawie 5 minut po godzinie 18. Ja tylko zerkam, jaka pogoda będzie w nocy, bo u niektórych to będzie naprawdę długa noc. Od 2 stopni na Podhalu do 10 na Mazowszu i w Wielkopolsce. No i tak to majówkować można. Za chwilę przeniesiemy się do Białowieży, gdzie zaparkowała ławeczka RMF. A tam wiele się dzieje. Są nasi ludzie na miejscu, szczegóły za chwilę. Na Instagramie RMF też możecie to zobaczyć. A teraz najlepsza muzyka. Michael Jackson, Maciek Rybak.

0: With or Without You.
1: Muzyka U2 i ten wokal Bono na pewno w części z was uruchamiają wspomnienia. Najpewniej te romantyczne, ale przecież piosenka też o rozdarciu. I nie o rozdarciu się na całe osiedle. Ale jeśli tak zrobiliście, to napiszcie nam o tym www.rmf.fm. Każdy ma swoją historię z RMFM.
2: Ogłoszenie RMFFM.
3: RMFFM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMFFM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMFFM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem w poniedziałek we Wstawaj Szkoda Dnia.
2: Reklama.
6: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes. James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
10: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
11: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
3: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
12: Sponsorem programu Wstawaj, szkoda dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Nie pracuj tyle, zrób przerwę na kawę. I pamiętaj, piątek to stan umysłu. Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
18: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Co ty tam klikasz?
20: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem Media Expert. Nową maszynę prezentową.
21: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku. Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a Media Expert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Expert.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM od miasteczka do miasteczka. Przez całą majówkę jeździmy po Polsce.

0: majówka z RMF FM. A gdzie nasz żółto-niebieski konwój?
1: 3, 4, 3!
0: I cyk, pamiątkowe zdjęcie zrobione, ławeczka RMF na koniec dzisiejszej trasy w Białowieży i nasz król imprezy, Piotrek Kręgowski.
2: Ekipa z buta, tu szybko. Żyjcie, ludzie! Mocniej, żyjcie, ludzie! Kochajcie się i mnóżcie! Żeby miał kto robić na moją emeryturę.
0: Dobrze, zobaczcie na Instagramie, jak to wszystko wyglądało, jakie tłumy tam na miejscu w Białowieży, i będziemy jeszcze zaglądać w dzisiejszym programie.

0: RMF Top 1000 z numerem 310. Bon Jovi, Shakulaha. I kto do 18 miał sobotę pracującą, teraz może rozpuścić włosy i szaleć. Albo po prostu lekko się uśmiechnąć, bo wasz ulubiony kawałek właśnie zagrał w RMF-ie. Łagodnie uśmiechnięta statystyka, już mniej niż 1/3 odliczania. Za kilka chwil dawno niesłyszany kawałek, a bardzo miło kojarzący się i o miłości.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
7: masz. K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Już w poniedziałek.
10: Ktoś z was
12: na pewno wygra
10: 1 250 000 zł
11: lub luksusowego,
13: czarnego,
10: hybrydowego
14: Mercedesa CLA 180.
13: Zagrasz?
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online.

0: Szok!
1: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
0: Aż ten plusz jest tak stiff.
2: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Poblista notowanie.
5: Hey guys, I'm Bruno Mars.
6: Głosuj na www.rmf.fm.
7: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
4: Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
8: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
9: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Najlepsza muzyka.
14: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: najpierw zrobiło się Marry You, a potem już te bimbały, co w piosence, to dzieciaki robiły z samego rana, gdy chcieliście się wyspać w weekend. No ale jak koncerty urządzają na cymbałkach, może zostaną gwiazdami muzyki. A odnośnie młodych zdolnych, najbliższy odcinek The Voice Kids dziś w telewizyjnej dwójce. Natomiast u nas za chwilę fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy Was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje Was morze flat. RMF zawsze z Wami.
5: Komfortu przez cały dzień życzy sponsor programu, producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
6: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę godzina 19 na zegarach w całym kraju. Czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
15: Zapraszam. Zaczniemy od Mazowieckiego. Sprawdzimy, jak przebiega akcja gaszenia marketu w Halinowie. Usłyszycie też, jak decyzję Trumpa o uszczupleniu amerykańskiego wojska w Niemczech ocenił jeden z byłych dowódców tej armii. Będzie także Kraków i zbliżająca się wielka gala finałowa tegorocznego festiwalu Mastercard of Camera. Połączymy się z naszym dziennikarzem. Zawaliła się większość dachu marketu spożywczego w Halinowie na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, dziś po południu w obiekcie wybuchł pożar. Na miejscu w dalszym ciągu są strażacy. Jest tam także reporter RMF FM Michał Radkowski.
16: Jestem, dzień dobry.
15: Dzień dobry, Michale. Jak wygląda sytuacja?
16: No w tej chwili tutaj już na miejscu nie widać dymu, a jeszcze niedawno, przypomnę, unosił się tutaj gęsty, czarny dym. Nadal nie można też dojechać przed sklep, w którym, przypomnę, po godzinie 15 pojawił się ogień. Tutaj dostęp do tego terenu, gdzie znajduje się sklep, odgradzają policyjne taśmy. Nadal na miejscu pracują strażacy. Widzę w tej chwili kilka czerwonych wozów i bardzo dużo strażaków oraz gapiów. Jak powiedział mi przed chwilą brygadier Michał Kądziołka ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, pożar na szczęście już się nie rozprzestrzenia.
17: Ze względu na to, że ten dach złożył się, 2/3 dachu złożyło się do środka tego budynku, to w tej chwili takie trwają prace mające na celu przelanie tych ewentualnych zarzewiog, jakichś pozostałości, które się jeszcze gdzieś tam dopalają, po prostu żeby zostawić taki obiekt bezpieczny pożarowo, żeby się już tam nic więcej nie rozpaliło.
16: Tutaj w tej chwili przychodzi bardzo dużo mieszkańców, którzy korzystali z tego sklepu. To jest budynek, który został otwarty dopiero 3 lata temu. No i patrzą z niedowierzaniem na to, że w tej chwili już nie widać dachu. Wiadomo, że spaliła się cała część sklepowa, pozostało jedynie część biurowa. Rozmawiałem z jedną z pracujących tam pań.
18: No przykro, po prostu przykro. Muszę jeszcze wrócić, bo w tej chwili jestem na urlopie po zwolnieniu. Muszę jeszcze wrócić na ładnych parę miesięcy, a tu się okazuje, że nie ma gdzie.
19: Już pani z kimś rozmawiała z pracy, ze szefami?
18: Nie, nie rozmawiałam. Są za niebieską linią.
16: Ta niebieska linia to jest ta linia policyjna, za nią są w tej chwili szefowie tego sklepu, ta ich część biurowa ocalała. Z Halinowa Michał Radkowski.
15: 5000 żołnierzy mniej w Niemczech to nie cięcie w Europie, tylko uderzenie w zdolności USA. To nie są nadwyżki, tylko element systemu, między innymi wywiad, logistyka, dowodzenie i medycyna, mówi Mark Hertling, był amerykański dowódca US Army Europe. W nocy, przypomnę, Pentagon ogłosił decyzję o wycofaniu takiej liczby wojskowych u naszego zachodniego sąsiada. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, na co jeszcze wskazuje były amerykański dowódca?
20: Dzień dobry. Europa to dla USA infrastruktura i dostęp do operacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie. 5000 ludzi z tej sieci stworzy luki, mówi były amerykański dowódca. Efekt wolniej, drożej, mniej skutecznie, mówi wprost. Kluczowy jest ich charakter. To nie są żołnierze na miejscu, tylko zaplecze, które umożliwia operacje w innych regionach świata. Bazy w Europie pozwalają Stanom Zjednoczonym szybko reagować na kryzysy w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zapewniają dostęp do infrastruktury, skracają czas reakcji, obniżają koszty i zwiększają elastyczność działania. Tego nie da się w pełni odtworzyć, działając wyłącznie z terytorium Stanów Zjednoczonych.
15: To są fakty RMF FM. Już za godzinę w Krakowie wielka gala zamknięcia 19. edycji Mastercard of Camera. To moment, w którym wyłonieni zostają laureaci najważniejszych konkursów, w tym krakowskiej nagrody filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Przed centrum kongresowym ICE w Krakowie zaparkował nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys.
21: Wszystko się zgadza. Dobry wieczór.
15: Maćku, dobry wieczór. Tych wyróżnień będzie dziś sporo.
21: Oj tak, o nagrodę w konkursie pod hasłem Wytyczenie drogi walczy 10 produkcji, które wprawiły w zachwyt widzów na m.in. największych imprezach filmowych. 10 obrazów walczy też w konkursie polskich filmów fabularnych. Poza tym poznamy także zwycięzców nagród aktorskich. Tutaj pod centrum ICE Kraków jest już czerwony dywan. Co chwila podjeżdżają kolejne samochody, trwają ostatnie przygotowania, ustawiła się też kolejka. I wszystko to przy naprawdę przyjemnej pogodzie, bo w Krakowie mamy całkiem ciepły wieczór, świecą ostatnie promienie słońca. No i to na pewno umili wieczór tym, którzy w stresie będą czekać na werdykty jury. Sprzed Centrum Kongresowego ICE w Krakowie Maciej Sołtys.
15: W faktach teraz majówkowe grillowanie z twórcą kulinarnym Foxem. Posłuchajcie, jak zrobić smaczne szaszłyki.
22: Opcją, która działa tutaj najbardziej efektywnie, jest zrobienie jakiejś takiej prostej glazury, na przykład sosu barbecue i musztardy lub nawet ketchupu z olejem i miodem. Wtedy co jakiś czas smarujemy szaszłyk tą miksturą, zapobiegając jego wysuszeniu się.
15: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Od wielkich emocji z PGE Narodowego zaczniemy fakty sportowe, na które zaprasza Patryk Serwański.
25: Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski to są fakty sportowe z PGE Narodowego. Zabrzeni odebrali już trofeum, na które czekali w klubie od 1972 roku. Wtedy w Łodzi Górnik wygrał w finale 5-2 z Legią, a 4 bramki strzelił Włodzimierz Lubański. Dziś w Warszawie 2-0 z Rakowem Częstochowa. Roberto Massimo i Maksym Chłań na liście strzelców. Zabrzeni niesieni dopingiem z trybun grali z większą energią. Mam wrażenie, że potrafili też indywidualnie wziąć na siebie więcej odpowiedzialności piłkarze Górnika w porównaniu z rywalami z Częstochowy. Rakowowi zabrakło argumentów pod bramką Zabrzan. Rozstrzygnięcie tutaj na PGE Narodowym to jednak nie koniec sportowych emocji na dziś. Niemieckim Landshut właśnie rozpoczynają się pierwsze w tym roku zawody Speedway Grand Prix. W poprzednim sezonie już 6 tytuł mistrza świata wywalczył Bartosz Zmarzlik. Nastawienie naszego żużlowca niezmiennie ofensywne.
26: Nie lubię tego określenia, broni się. Atakuje się kolejny szczyt i Bartek ten cel ma wyznaczony jasno też, kiedy spotykałem się z nim kilkukrotnie w tym roku. Myśmy o tym rozmawiali, nawet nie bezpośrednio, natomiast teraz po Bartku widać, że jest u niego ciągle ta wielka determinacja, wielka chęć wygrywania.
25: Mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Na liście startowej mamy także Patryka Dudka, Kacpra Worynę i Dominika Kuberę. Do gry gotowi już nasi hokeiści. Za pół godziny w Sosnowcu pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w dywizji 1A. Na początek zagramy z Ukrainą.
2: Na takich mistrzostwach właśnie ważny jest każdy punkt, myślę. Będziemy walczyć o każdy centymetr lodu, bo tak będzie trzeba. Po prostu inne drużyny również będą walczyć. Nikt nie odda nam punktów. No i zobaczymy, co przyniosą mistrzostwa.
25: To Szymon Kiełbicki. Wcześniej Francja pokonała Japonię. My jutro właśnie zagramy z trójkolorowymi. A tutaj na PGA Narodowym piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski. Przypomnę, w finale zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa 2-0.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Majówka krótka, ale intensywna. Intensywna w wasze imprezowe plany. To co, robimy powtórkę ze wczorajszego wieczoru? Bo to już taśmę cofają. Zróbcie hałas razem z Drazmus. 306 nagranie z 1000 wszechczasów RMF. Maciek Rybak. Piąteczka.

Jak to nieźle gra w RMF FM, Kamalonki TT, ona 19 minut po godzinie 19, a w faktach ostatnich słyszeliśmy o szaszłykach z grilla. Pamiętam ten jeden raz. Szaszłyk z grilla. Patyczek się zjarał, warzywa i mięcho się porozwalały, powpadały do paleniska i tyle było z szaszłyków. Tak więc jeżeli w ten weekend coś wam spadnie z grilla, coś się przypali, tak miało być. To wszystko jest w normie. W normie polskiej majątku.

0: Ricky Martin w RMF FM, no nastrojamy na ten weekend. Dobry weekend, piękny weekend. To już sami sobie wybierzcie, jaki konkretnie, a za chwilę w podsumowanie naszej dzisiejszej akcji, dzisiejszego dnia naszej akcji, bo przecież ławeczkę RMF też jutro, za chwilę, po raz ostatni przeniesiemy się do Białowieży.
1: Reklama.
2: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
4: Plusz?
3: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
4: Tak, to te, podać?
3: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
5: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
5: Chcę pić.
3: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję, to najlepszy wybór.
4: Na 100%.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
2: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy Was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje Was morze flag. RMF zawsze z Wami.
7: Komfortu przez cały dzień życzy sponsor programu, producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Fanty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Luksusowy czarny Mercedes CLA 180.
8: Ta bestia może być twoja.
6: 1 250 000 zł.
2: Ta fortuna też może być twoja. Piękny Mercedes lub rekordowa kasa.
8: Zagrasz?
2: Szli SMS o treści MAI pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
14: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.
2: Przeboje wszechczasów w

0: Nickelback, najlepsza muzyka w RMF FM. I ławeczka RMF, dzień drugi, finał w Białowieży, gdzie Magda Karwat-Marek załatwiła super pogodę, ale i super gości.
1: Drugi dzień ławeczki z RMF FM już prawie za nami. Ze mną jest Sydney Polak. Czy ty, Jarku, możesz to w ogóle jakoś podsumować? Co tutaj się działo przez cały dzień, bo podróżowałeś razem z nami?
2: No ja po prostu nie wiedziałem do końca, z czym to się będzie jadło, ale widzę, że tu jest naprawdę mocny freestyle uliczny. Nasz król tutaj RMF-owy po prostu daje czadu.
1: Piotr Pręgowski, ogłoszony królem tutaj wszystkich gmin okolicznych.
2: A ja tutaj prezentuję swoje, otwieram wino ze swoją dziewczyną i widzę, że ludzie reagują. Naprawdę, no fajnie jest taki streetowy klimat. No zupełnie ludzie się tego nie spodziewają, a jednak to jest pełne zaskoczenie. No super, super, super akcja.
1: Słuchajcie, majówka z RMF FM. Możecie to wszystko, o czym mówi Sydney Polak, zobaczyć na naszym Instagramie. I słuchajcie, bo jeszcze jutro cały czas jesteśmy w trasie. Do usłyszenia.
0: Dzięki, Madziu, a szczegóły naszej jutrzejszej trasy na www.rmf.fm, a odwiedzi nas Mandaryna. Znacie Every Night? Jak nie, to pewnie poznacie.

0: Najlepsza muzyka wraca tuż po faktach RMF FM punktualnie o 20.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
8: Super.
6: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
11: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
12: Na zdrowie.
11: Dziękuję.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Marzy ci się zimowy relaks pod palmami? Wybierz się na egzotyczne wakacje z Coral Travel. Dominikana, Wietnam, Tajlandia, a może Wyspy Kanaryjskie? Tylko 5% zaliczki i zmiana rezerwacji gratis. Odkryj z nami uroki plażowania w środku zimy. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi godzina 20. Czas poznać nowe fakty w RMF FM. W studiu Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Duże utrudnienia na kolei. Wstrzymany ruch pociągów na trasie z Poznania do Niemiec. Trudna sytuacja u naszych południowych sąsiadów. Płonie las w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Rosną emocje przed werdyktem jury Krakowskiego Festiwalu Kina Niezależnego. Na rozpoczynającej się gali finałowej Mastercard of Camera jest specjalny wysłannik RMF FM. Ponad 200 minut opóźnień mają pociągi z Berlina do Gdyni, z Zielonej Góry do Lublina. Jak poinformował RMF FM Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK, powodem jest wstrzymany ruch kolejowy na trasie z Poznania do Niemiec.
5: Mówimy dokładnie o odcinku Palędzie Bóg między tymi dwoma stacjami. Tam jest jeden tor zamknięty ze względu na prace budowlane. Natomiast na drugim torze dzisiaj o godzinie 17.30 stwierdzono zerwanie sieci trakcyjnej. Ruch pociągów został wstrzymany i zalecono przewoźnikom prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
4: Tomasz Łotowski podkreśla, że naprawa sieci trakcyjnej może potrwać do jutra, do godzin porannych. Informacje o utrudnieniach można znaleźć na portalu pasażera. W faktach teraz zachodnie Czechy i stan nadzwyczajny w związku z wielkim pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Według strażaków, którzy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie, płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Ogień objął już 900 hektarów terenu. Do walki z żywiołem wykorzystywane są dwa śmigłowce. Trzeci dociera na miejsce. Obowiązuje tam strefa zakazu lotu.
6: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
4: Już za moment w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie ruszy gala zamknięcia 19. edycji Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Jest tam krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry Maćku, czy wszystko już gotowe?
7: Jak najbardziej. Wszyscy powoli, jak widzę, zajmują już miejsca w Centrum Kongresowym. Za chwilę poznamy werdykt jury, między innymi w jednym z konkursów głównych. Jak powiedział mi dyrektor festiwalu Szymon Miszczak, obrady były burzliwe i trwały 6 godzin.
8: To jest chyba nasz rekord, bo nigdy tylu godzin nie spędziliśmy razem z nimi, jeśli chodzi o werdykt, bo to było bardzo trudne obrady. Natomiast jeśli ma się w jury dwóch laureatów Oscara, no to niewątpliwie trzeba poświęcić czas, uwagę i tak jak robimy to na festiwalu. Te filmy jednak wymagają pietyzmu, wymagają dokładności.
7: Gala zamknięcia to nie tylko nagrody, ale też wyjątkowa atmosfera. Na czerwonym dywanie pojawią się duże filmowe nazwiska. Wśród nominowanych są przecież Agnieszka Grochowska, Andrzej Chyra czy Jan Komasa. Z Centrum Kongresowego ICE w Krakowie Maciej Sołtys.
4: Było dużo uśmiechu i wspaniała muzyka. Ekipa RMF FM razem z naszą żółtą ławeczką dotarła dziś do Białowieży w Podlaskiem. Razem z nami podróżuje oczywiście Piotr Prędowski, który został powitany w nietypowy sposób.
9: Żyjcie ludzie!
10: Niech żyje król!
9: Żyjcie, kochajcie się i mnóżcie! Niech żyje król! Tak, dobrze. Musicie się mnożyć, żeby miał kto robić na moją emeryturę. Właśnie, bo skarbiec pusty, nie będę miał też czego wypłacić czternastki. Niech żyje kurda. Tak, żyjcie ludzie!
4: A jutro król Piotr Pręgowski razem z naszą żółtą ławeczką pojawi się w miejscowości Brzuze Małe na Mazowszu. Będziemy tam koło południa i wy bądźcie też z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Piłkarze Górnika Zabrze już świętują, zawodnicy Rakowa Częstochowa wrócą do domów rozczarowani. W finale Pucharu Polski w Warszawie na PGE Narodowym Górnik wygrał z Rakowem 2-0.
12: Komentarz będzie krótki, bo ciężko tutaj o
0: teraz opowiadanie o tym spotkaniu. Dziękuję naszym kibicom za wsparcie, za tak liczną frekwencję, za doping, za pomoc cały mecz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dziękuję zawodnikom za dotarcie do finału.
11: Tak mówił trener pokonanej drużyny, czyli Rakowa, Łukasz Tomczyk. A duży krok w stronę Mistrzostwa Polski mogą zrobić wieczorem piłkarze Lecha Poznań za 10 minut. Początek ekstraklasowego meczu Kolejorza na wyjeździe z Motorem Lublin. Motor, no, chce Kolejorza zatrzymać.
12: Lech to dzisiaj, jeśli chodzi o atak pozycyjny, po prostu w moim odczuciu pokazują to też liczby, najlepsza drużyna w Polsce. Ich siła ofensywna jest bardzo duża. Mamy swoje mechanizmy, które mogą spowodować, że maksymalnie utrudnimy przeciwnikowi swobodne rozgrywanie piłki.
11: Tak mówił trener Motoru Mateusz Stolarski. W niemieckim Landshut trwają pierwsze w sezonie zawody żużlowej Grand Prix. Trudne warunki do rywalizacji, jeśli chodzi o jakość toru. Kilka chwil temu bezpośredni pojedynek Bartosza Zmarzlika z Bradym Kercem. Zmarzlik w tym biegu drugi, Kerc czwarty. Wygrał to Kasper Woryna. Zmarzlik po trzech występach ma 6 punktów. Tyle właśnie co Woryna. Patryk Dudek i Dominik Kubera po 5 punktów na razie zgromadzili. Na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1 A w Sosnowcu Polacy grają z Ukrainą. Końcówka pierwszej tercji 1-1. Dla nas bramkę strzelił Aaron Chmielewski. Tenisowy turniej w Madrycie, dokładnie jego kobieca część, zakończona wygraną Marty Kostiuk. Największy sukces w karierze zawodniczki z Ukrainy. W finale pokonała Mirę Andrijewą. W Cagliari w tenisowym challengerze do finału awansował Hubert Hurkacz. Dziś wygrana z Argentyńczykiem Romanem Andreasem Buruczagą.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: 5 minut po godzinie 20, a to oznacza, że zaczynamy kluczowe odliczanie RMF Top 1000. Marcin Jędryk w studiu, dobry wieczór.
13: Dzięki Maciek za to wprowadzenie. Szykujemy się faktycznie do wielkiego finału, który już za 24 godziny to będzie tu w tym miejscu, ale wcześniej jeszcze kilkadziesiąt, kilkaset piosenek, które mają swoją muzyczną historię, tak no, jak ten numer.
3: To jest przebój wszechczasów, dokładnie. No ewidentnie.
13: To jest Top 1000 i wśród tych piosenek, które się pojawiły na naszej antenie, nie mogło zabraknąć Depeche Mode. Enjoy the silence. Tego tobie Maciej życzę. Dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

Top 1000 w RMF FM. Wszystkie najważniejsze przeboje z całej historii RMF FM. Byliśmy przez moment w połowie lat 90. Być może niektórzy kojarzą doskonale tego gościa z taką kapitalną dykcją i z takim kapitalnym pomysłem na przebój. To słynny Scatman John i jego Scatman. Tak właśnie wyglądały lata 90. Dużo oryginalnych utworów, dużo zaskakujących pomysłów muzycznych, które, co ważne, przetrwały próbę czasu i dzisiaj, jak do nich wracamy, to nagle czujemy się albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt lat młodsi, albo też okazuje się, że one doskonale mogą konkurować z tym, co mamy w współczesnych ofertach muzycznych, bo przecież kilka lat później pojawia się to nagranie. Yo, live-

0: Muzyczna układanka, przebój za przebojem, nic się nie powtarza. Co chwilę coś nowego, co chwilę coś znanego, co chwilę coś, co ma w sobie jakąś historię albo jakąś muzyczną opowieść, która ciągnie się za danym utworem. Dziś będzie kilku kolejnych gości w naszym wieczornym programie. Pojawi się m.in. zespół Various Monks, a zatem bądźcie z nami do północy. Odliczamy kolejne utwory naszego Top 1000, za chwilę Krawczyk, a potem Pink.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Nie prasuj tyle, zrób przerwę na kawę. I pamiętaj, piątek to stan umysłu. Byle do piątku. Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
4: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
3: Majówka w RMF FM. Tym razem zapraszamy was na ławeczkę, czyli w niezwykłą trasę od miasteczka do miasteczka i na krakowskie Błonia, gdzie zaleje was morze flak. RMF zawsze z wami.
7: Komfortu przez cały dzień życzy sponsor programu, producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Fanty Intima Plus z prebiotykiem.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Włączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Sachetto. Sacher torte.
12: Co to znaczy?
11: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
12: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
13: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
14: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Po reklamie.
3: Teraz w RMF FM wieczór z hitami wszechczasów RMF FM.

to czasy, nam można powiedzieć, już bardzo współczesne, bo to przecież XXI wiek, ale w dzisiejszym odliczaniu top 1000 w RWFM jeszcze kilkukrotnie przeniesiemy się do połowy lat 90., bo to niewątpliwie był bardzo ważny moment w historii muzyki. Pojawiło się wtedy wielu wykonawców, którzy no potem tak mocno wpływali na to, jak wygląda muzyczny świat, jak wyglądają przeboje, jak w ogóle tworzy się piosenki, które potem na zawsze z nami zostają. I wśród takich wykonawców była też spora grupa artystów pochodzących ze Szwecji. To oni wtedy produkowali zarówno przeboje, jak i bardzo dobrych artystów. No i na liście tych szwedzkich geniuszy jest niewątpliwie zespół Ace of Base, który na początku lat 90. właśnie zaczynał z tym utworem, który tak dzisiaj dobrze nam się kojarzy. All That She Wants w RMF FM.

0: 286 pozycja naszego zestawienia Top 1000 w RMF FM. Ta piosenka to wielka historia Listy Hop Band. Od połowy czerwca aż do początku lutego roku następnego, od 97 do 98, była częścią tego programu. Myślę, że można powiedzieć śmiało, że wszyscy ją doceniali, może nawet niektórzy uwielbiali, i do dziś został sentyment właśnie z tym utworem, który nam przez całe lato, całą jesień i zimę towarzyszył, dając tyle wspaniałych muzycznych wrażeń. I'll Be Missing You, Puff Daddy i Faith Evans. Oczywiście utwór oparty na motywach słynnego przeboju grupy The Police. I tutaj ważna informacja do samej piosenki grupy The Police, Every Breath You Take. Na pewno w Top 1000 jeszcze wrócimy. Ale to nie dziś. To na pewno dopiero jutro.
1: Reklama.
2: Majówka w RMF FM. Przez 3 dni non-stop zagramy piosenki, które stworzyły historię RMF-u. RMF Top 1000. I ruszymy w niezwykłą trasę z naszą żółtą ławeczką. RMF zawsze z wami.
3: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
4: Tato, pić!
5: Daj jej wody!
4: Nie chcę wody, nie chcę wody!
6: A plusz?
4: Ciepiuś!
6: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
4: Kocham cię, tato!
7: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.

0: Gdynia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już w poniedziałek.
4: Kto z was?
5: Na pewno wygra.
4: 1 250 000 złotych.
3: Lub luksusowego.
1: Czarnego.
3: Hybrydowego.
6: Mercedesa CLA 180.
1: Zagrasz?
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
15: RMF FM.

0: pijama.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
2: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
3: Ja urodzony.
1: A w piątki pora na radiowe Olki.
4: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
2: A, to myślałam, że moje umienie chcesz pokazać.
1: Już w poniedziałek po 14.
5: Lepszej połowy dnia życzy Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę... oryginalnego plusza?
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Poblista notowanie.
9: Hey guys, I'm Bruno Mars.
1: Głosuj na www.rmf.fm.
10: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
1: Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
11: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
12: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
14: Po reklamie.
15: Za chwilę wybije godzina 21, zatem w RMF FM oczywiście najnowsze wydanie faktów jest już przygotowane, a przedstawi je Katarzyna Podraza.
16: Zapraszam. 5 osób poszkodowanych w wypadku w Mazowieckiem, utrudnienia na krajowej 92. Czy decyzja Pentagonu o wycofaniu wojsk z Niemiec to zagrożenie dla NATO? Posłuchajcie opinii generała Mieczysława Bieńka. To wielki wieczór dla fanów kina niezależnego. Razem z naszym wysłannikiem śledzimy galę finałową Mastercard of Camera. Osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na krajowej 92 w Mazowieckiem między miejscowościami Siedlce i Ujrzanów. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Dojdzie do tego podczas jutrzejszych obchodów Święta Narodowego 3 maja. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został w formie zaocznej odznaczony Orderem Orła Białego w listopadzie zeszłego roku. Andrzej Poczobut we wtorek opuścił białoruskie więzienie o zaostrzonym rygorze. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Ruch Pentagonu nie jest zagrożeniem dla NATO, mówił w rozmowie z RMF FM generał Mieczysław Bieniak. Były zastępca dowódcy strategicznego NATO w ten sposób skomentował decyzję o wycofaniu 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
17: Relokacja i ich przesunięcie to nie znaczy, że oni nie są w stanie, oni nie będą w ogóle na miejscu. Armia Stanów Zjednoczonych zachowuje wysoki stopień mobilności. Relokacja ma nastąpić w ciągu 6 do 12 miesięcy, to wiele rzeczy się może zmienić. To było planowane już chyba od roku.
16: Zdaniem generała nie należy się także spodziewać decyzji o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce.
18: Świat kultury w faktach.
16: W faktach wracamy do Krakowa. W tamtejszym centrum kongresowym AIST trwa gala zamknięcia festiwalu Mastercard of Camera. To wydarzenie śledzi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
19: Jestem.
16: Witaj Maćku, czy znamy już laureatów pierwszych konkursów?
19: Tak jest. Przed chwilą wręczono nagrody w konkursie pod hasłem #63 sekundy, który organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest konkurs dla młodych twórców, którzy nie ukończyli jeszcze 22 roku życia. Mieli nadesłać krótkie filmy, które właśnie nie mogły przekroczyć 63 sekund na pamiątkę 63 dni Powstania Warszawskiego. Tegoroczne hasło konkursu to momenty, które mają dla mnie znaczenie.
2: Statuetkę Grand Prix otrzymuje Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje.
19: Co trzeba, to się wytnie, jak argumentowało jury. Obraz ten doceniono za symboliczne dostrzeżenie niepozornej chwili, która właśnie ma znaczenie. No a za moment oczywiście wręczenie kolejnych nagród. Z Centrum Kongresowego AIST w Krakowie, Maciej Sołtys.
16: Dziękujemy za relację, a z Maćkiem połączymy się w faktach o 22.00. Tysiące turystów przyjechały do Szczawnicy, by podziwiać wiosenny redyk, czyli wyprowadzenie owiec na pastwiska, na których pozostaną aż do jesieni. Redyk rozpoczął głos trąbity, pradawnego instrumentu pasterskiego.
0: On mówi: modlitwa, tutaj ksiądz jest z nami, okadzimy te owce, poświęcimy święconą wodą, no i wtedy już możemy sezon zaczynać, jak to się godą, legalnie.
3: Modlimy się jak trzeba, żeby się no teraz zdarzyło na halach i będzie wszystko okej i hej, pozdrowiamy.
16: I my też dołączamy się do tych życzeń, a z góralami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Konferencja prasowa trenera Górnika Zabrze zakłócona, ale spokojnie. Wszystko to w sportowym duchu, bo świętowanie to jest przecież część sportu, szczególnie po takim zwycięstwie. Konferencję trenera Michala Gasparika przerwali jego piłkarze. Najważniejszy przekaz wyśpiewany. Przypomnę, że w finale Pucharu Polski wygrana Górnika z Rakowem, wynik 2-0.
14: Doceniamy bardzo tego, bo chcieliśmy taki wynik, chcieliśmy wygrać ten puchar, no i jestem bardzo szczęśliwy za wszystkich, że udało się.
9: Podsumował Patryk Helebrant. Czech został wybrany najlepszym zawodnikiem tego finału. To 7 Puchar Polski zdobyty przez Zabrzan, ale pierwszy od 54 lat. Zaglądamy teraz do Lublina. Tam w meczu Ekstraklasy Motor gra z poznańskim Lechem. Kolej już od 40 minuty prowadzi po golu Bengtsona. Końcówka pierwszej połowy teraz w Lublinie. W lidze angielskiej spokojne zwycięstwo Arsenalu w Derbach Londynu 3-0 z Fulham. We Francji w stronę tytułu zmierza Paris Saint-Germain, ale dziś Paryżanie tylko zremisowali z Lorient 2-2. W tabeli 7 punktów przewagi PSG nad Lens. Ta drużyna jednak właśnie rozpoczyna swój mecz z Niceą. Może część strat odrobić. W Hiszpanii na murawie już piłkarze FC Barcelony właśnie rozpoczęli ligowy mecz z Osasuną Pampeluna. Robert Lewandowski dziś w pierwszym składzie. W zawodach Speedway Grand Prix na torze w Landshut dłuższa przerwa. Organizatorzy usiłowali poprawić jakość toru. Intensywne prace trwały prawie pół godziny. Teraz trwa już ostatnia seria biegów przed półfinałami. Dan Bewley, Brytyjczyk, wywalczył sobie bezpośredni awans do finału. Na drugie miejsce dające bezpośredni awans ma ciągle szansę Bartosz Zmarzlik. Nasi kokejiści walczą w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Na turnieju w Sosnowcu mierzymy się z Ukrainą. Po dwóch tercjach 2-1. Drugą bramkę dla biało-czerwonych strzelił Patryk Wronka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Kontynuujemy nasze odliczanie. Top 1000 RMF FM. Największe przeboje naszej wspólnej muzycznej historii lecą do was w ten sobotni wieczór. Za chwilę Cyndi Lauper, ale wcześniej Madonna. I Sorry. Tu Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

0: Pan Maleńczuk i oczywiście ta słynna ostatnia nocka to Jugopolis w Top 1000 w RMF FM, a u nas w dzisiejszym programie wracamy teraz do niezwykłych wydarzeń, które miały miejsce u nas tutaj na Kopcu Kościuszki 28 lutego roku 2000. Otóż wtedy na kopiec przybył słynny idol latynoski Enrique Iglesias. Nie było chyba w historii radia takiej gwiazdy, która by powodowała takie zainteresowanie, taki poziom emocji, taki poziom wrażeń, które sprawiło, że ten facet przyjeżdżając tutaj na kopiec ściągnął na dziedziniec naszego radia tysiące ludzi, które chciały go zobaczyć, pozdrowić, uśmiechnąć się do niego, może zdobyć autograf, a może po prostu tylko usłyszeć jego piosenki właśnie w radiu. Był wtedy gościem, prowadził listę Hot Bands, mówił jak zawsze to, co mówią artyści przychodząc do studia, na przykład to.
1: Hi, I'm Enrique Iglesias and you're listening to RMF FM.
0: Ale też dzielił się wrażeniami, które były troszkę inne niż te, których moglibyśmy się spodziewać.
1: Oh, what I know Poland and one of my favorite vodkas from Poland.
0: Czyli alkohol zawsze towarzyszy artystom w różnych okolicznościach, ale przecież to, co najważniejsze, to ich muzyka, utwory i ten przekaz, który płynie właśnie chociażby z tej piosenki. Wtedy jeden z największych przebojów Enrique w 2000 roku. Be with you.

0: Tak właśnie wygląda ta nasza dzisiejsza lista Top 1000 w RMF FM. Najważniejsze utwory całego 36-lecia. Blinding Lights to słynny The Weeknd, numer 278 na naszej liście. Za chwilę kolejne utwory. Będzie Daria Zawiałow, będzie Lady Gaga, Bonnie Tyler, a potem połączenie z zespołem Various Monks. Będziemy rozmawiać o słynnym przeboju Orła Cień.
1: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
4: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja, zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: O, i umówiłam się na mammografię.
1: Tak z plaży, z leżaka?
0: W centralnej e-rejestracji.
2: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Grecja, Cypr czy Majorka? Nie zwlekaj, ostatnie miejsca czekają na siebie. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Zawsze z wami.

0: Piękna korekcja przebojowych numerów w RMF FM. Od początku dnia 30 kwietnia aż do jutra, do godziny 22. Gramy największe przeboje. Bonnie Tyler i Fewer Woman to dziś ten właśnie przebój, a tak jak zapowiadałem, teraz szybkie połączenie z zespołem Various Monks, czyli właściwie koledzy zespołu, i Kasia Stankiewicz. Halo Kasia, dobry wieczór.
1: Dobry.
0: Witamy was ciepło. No to zacznijmy może od tego, bo będziemy za chwilę grać jeden z waszych największych przebojów. Czy pamiętacie ten moment, kiedy wasz numer Orła Cień i wasza płyta dotarła w ogóle do ludzi? Jak to było? Pamiętacie tę chwilę?
2: Fajnie, bardzo fajnie. O.
3: Wspominamy to tak, że mieliśmy umówioną wizytę w radiu RMF FM. Mhm. Hotel gdzieś był w rynku w Krakowie i musieliśmy przejść przez ten rynek, żeby dostać się do samochodu, który miał nas na kopie zawieźć. I po drodze mijaliśmy sklep płytowy, a przy nim taka, powiedzmy, 200-metrowa kolejka. Po naszą płytę. Takie wspomnienie.
0: Tak, był taki sklep, tam często stały kolejki po różne płyty. No, jak jechaliście wtedy do radia, to pamiętacie, jak to wyglądało wtedy? Co się działo tu w radiu?
3: Nie pamiętam. Jestem tak starym człowiekiem, że już nie pamiętam. Mm. Na pewno wspominaliśmy właśnie ten przemarsz przez rynek i tę kolejkę ustawioną po zakup naszej płyty.
1: No i jeszcze jedno wspomnienie ode mnie, mm-hmm. jak w tym hotelu właśnie czekaliśmy na transport gdzieś tam, już nie pamiętam, do chyba do was, do radia, i dowiedzieliśmy się, że w pierwszych godzinach sprzedaży już było 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Tak. I już było wiadomo, że to jest jakiś potężny sukces. I siedząc w tym hotelu, przyszedł jakiś człowiek, już nie pamiętam, czy to była menadżerka, kto to był. No w każdym razie ktoś, kto nas o tym poinformował. Ja pamiętam, że my skakaliśmy sobie wszyscy w ramiona i byliśmy wtedy super szczęśliwi.
0: Tak, 100 tysięcy to chyba był wtedy status płyty złotej od razu. No to kochani, jeszcze tylko prośba o to zapowiedź waszego utworu, który za chwilę się u nas pojawi w Top 1000.
3: Moi drodzy, mam zaszczyt zapowiedzieć twoim i koleżanki i kolegów imieniu przebój roku 1996. Piosenka
1: Orła Cień.

Nie pierwszy i nie ostatni raz. Zespół Queen w naszym zestawie utworów wielkich, wybitnych, wspaniałych, które tworzą top 1000 w RMF FM. To była już pozycja, która ma numer 272, a zatem już blisko czołówki. No, może jeszcze trochę zagramy, ale oczywiście na razie Ewa Farna, Ewakuacja, to będzie 270, ale wcześniej jeszcze Leona Lewis. Tak, ona też ma swoje miejsce w naszej tabelce. To Bleeding Love.

0: gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji.
3: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Poblista notowanie.
7: Hey guys, I'm Bruno Mars.
8: Głosuj na www.rmf.fm.
9: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
6: Poblista notowanie już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Marzy ci się zimowy relaks pod palmami? Wybierz się na egzotyczne wakacje z Coral Travel. Dominikana, Wietnam, Tajlandia, a może Wyspy Kanaryjskie? Tylko 5% zaliczki i zmiana rezerwacji gratis. Odkryj z nami uroki plażowania w środku zimy. Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
13: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
16: Po reklamie.
17: Słuchacie RMF FM. Bliża się godzina 22, zatem najważniejsze fakty już przed wami. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Podraza.
18: Zapraszam. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymany ruch na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Wiemy, do kiedy utrudnienia. Dla kogo laury tegorocznego Festiwalu Kina Niezależnego? W Krakowie dobiega końca gala finałowa Mastercard of Camera. Kacper Woryna wygrał żużlową Grand Prix w niemieckim Lunchu. O tym usłyszycie w Faktach Sportowych. Do jutrzejszego poranka może potrwać usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Berlinem. Jak informowaliśmy, przez usterkę na odcinku pomiędzy Palędziem a Bukiem wstrzymano ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Według danych podawanych na portalu pasażera, pociąg Intercity jadący z Zielonej Góry do Lublina jest opóźniony około 360 minut. Na razie nie wiadomo dokładnie, co było przyczyną usterki. Trwają przesłuchania świadków tragicznego wypadku na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Wczoraj późnym wieczorem przewróciła się tam łódź, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego przesłuchanie możliwe będzie najwcześniej jutro rano, informuje nasz reporter Michał Krasoń.
19: Jak usłyszałem, 33-latek trzeźwieje w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w komendzie w Wejherowie i dziś nie będzie można przeprowadzić z nim żadnych czynności. Przypomnę, wczoraj wieczorem grupa 7 osób bawiła się na wyspie na jeziorze Salino. Późnym wieczorem 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Łodzią sterował mężczyzna, który, jak się później okazało, był pijany. Łódź chwilę po odbiciu od wyspy wywróciła się. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostała czwórka została wyciągnięta z wody przez ratowników. Niestety życia kobiety i mężczyzny w wieku 28 lat nie udało się uratować.
3: Kulturalne wrażenia w Faktach RMF FM.
18: Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w konkursie głównym festiwalu Mastercard of Camera powędrowała do filmu Renovation w reżyserii Gabriele Urbonaite. W Faktach RMF FM wracamy do Krakowa, gdzie kończy się właśnie gala finałowa festiwalu Mastercard of Camera. To wydarzenie cały czas śledzi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Tak jest, witam.
18: Maćku, witaj. Jak jury konkursu argumentowało swój wybór?
0: Litewską reżyserkę nagrodzono za stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy, oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro, jak i makro skali. A Renovation opowiada o 30-letniej Ilonie, która wprowadzając się z chłopakiem do nowego mieszkania, przechodzi wewnętrzny kryzys, zbiegający się z uciążliwym remontem bloku.
18: Maćku, a laureaci pozostałych konkursów, kto triumfował?
0: W konkursie polskich filmów fabularnych wygrał Klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej. Wśród aktorek i aktorów nagrodzono Martę Nieratkiewicz i Tomasza Ziętka, zaś w kategorii Mastercard Rising Star Wschodzących Gwiazd wygrał Tobiasz Wajda. Z gali zamknięcia Mastercard of Camera Maciej Sołtys.
18: W faktach teraz o tarczy Wschód, która ma działać na wyobraźnię wrogów. To założenia programu, w ramach którego na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim i z Białorusią powstają umocnienia.
7: Z tych umocnień nie robicie tajemnic?
16: Nie, zdecydowanie. Jest to element odstraszania, jest to element, którym uświadamiamy potencjalnego przeciwnika. Jak potężna jest to zapora, jak wiele sił tutaj włożonych zostało przez Polskę jako kraj sojuszu NATO. Te umocnienia są widoczne z satelity, zdjęcia satelitarne nie są blurowane.
18: Mówił dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej budującej umocnienia. Biały orzeł po raz pierwszy zaistniał jako polskie godło królewskie za czasów Przemysława II w roku 1295, przypominają eksperci. Orły to ptaki, które w wielu krajach zostały wyniesione do rangi godła narodowego.
20: Heraldyka kocha orły.
21: Bardzo, i to można powiedzieć, czy się rozejrzymy na wschód, czy na zachód. Na wschodzie nawet dwugłowego pokochała, prawda? To nie tylko heraldyka europejska. Proszę zobaczyć, że w heraldyce i afrykańskiej, czyli w Egipcie, też pojawiały się orły.
18: Mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którym rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Przed faktami sportowymi polecamy oczywiście kolejne fakty RMF FM. Zapraszamy na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Kasper Boryna wygrywa żużlową Grand Prix w niemieckim Landshut. Wielki sukces Polaka, jego pierwsze zwycięstwo w tym prestiżowym cyklu. W finale bardzo dobry start i prowadzenie do końca decydującego biegu. Trzecie miejsce wywalczył Bartosz Zmarzlik, a Polaków przedzielił Brytyjczyk Dan Bewley. Kasper Boryna, pierwsza reakcja po zwycięstwie, no bardzo spokojna.
24: Może jeszcze nie dociera, no ja jestem człowiekiem pracy, także wiadomo, no bardzo się cieszę. Nie myślałem o tym, że dzisiaj mnie to spotka. Wiadomo, że po to jeżdżę, żeby takie rzeczy robić.
23: Tak mówił Boryna na gorąco na antenie Eurosportu. Ekstraklasowy mecz trwa w Lublinie, druga połowa pojedynku Motoru z Lechem Poznań i Kolejorz cały czas prowadzi 1-0. Na hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1A w Sosnowcu dużo nerwów, ale jest polskie zwycięstwo. Biało-czerwoni wygrali z Ukrainą 3-2. Trzeci finał siatkarskiej plus ligi dla Bogdanki Luk Lublin. Wyjazdowe 3-0 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. No już tylko jednej wygranej brakuje Lublinianom do mistrzostwa.
25: Super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas. Jesteśmy blisko, natomiast na pewno Zawiercie zrobi wszystko, żeby jeszcze tą rywalizację przywrócić do Sosnowca i żeby był piąty mecz, więc spokojnie, musimy robić swoje.
23: Podsumował rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda. A jutro trzeci mecz o brązowy medal, możliwe, że ostatni. PGE Projekt Warszawa prowadzi z Asekorysowią Rzeszów 2-0. Trzecie zwycięstwo zamknie rywalizację, ale w stolicy rzeszowianie chcą powalczyć.
26: Ja głęboko w to wierzę, marzę o tym, żebyśmy tutaj wrócili na kolejną rundę rozgrywek, właśnie o to trzecie miejsce. Nie pozostaje nic innego, jak bić się z całych sił w Warszawie i głęboko wierzę, że wrócimy tutaj do nas na Podkrowie.
23: Tak mówił libero Asekorysowi Paweł Zator.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Nic się nie zmienia w sobotni wieczór. Nadal trwa Top 1000 w RMF FM. Najważniejsze utwory naszej wspólnej muzycznej historii lecą do was jeden po drugim. Za chwilę będzie Shakira, będzie Jamal, ale wcześniej jeszcze Avicii, Yellow Black, Wake Me Up. Dobry wieczór, mówi Marcin Jędrych.

0: robimy kolejne przeboje, tym razem z początku XXI wieku, czyli jedyny taki przypadek w historii muzycznej naszej anteny, że pojawia się na antenie zespół łotewski. To Brainstorm, słynne nagranie Maybe, które na początku XXI wieku stało się dość znaczącym przebojem. Ale nie tylko to było przebojem. Na przykład King Tilaf też, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: I plus you.
3: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny. I tak pluszuje ananasem. I mango. Tryska witalnością i energią.
4: A, chciałabym go pluszować.
3: Wiecie, że ma rodziny?
4: O, szok!
3: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
4: Aż ten plusz jest tak stiff.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
5: Po reklamie.
6: Cześć, mówił Muniek Staszczyk z Tilawu, słuchacie radia RMF FM.

ekspert od tworzenia przebojów David Guetta. Za każdym razem jak z kimś nagrywa na przebój, no to potem staje się to także światową piosenką. Titanium to tym razem Sion, a u nas w RMF FM, no pewnie słyszeliście to nasze hasło, które też przewija się przez całą majówkę, czyli każdy ma swoją historię z RMF FM. I taka historia też dotyczy Phila Collinsa, bo wiele lat temu, w jesienią 2002 roku, miałem przyjemność przeprowadzić z nim wywiad i wtedy jadąc na to spotkanie pomyślałem sobie, coś muszę mu zawieść, bo to przecież wybity człowiek, jakiś prezent od radia. Akurat wtedy mieliśmy takie bardzo oryginalne zegarki z tarczą, która była jednocześnie logiem RMF FM. Pomyślałem, co wezmę Collinsowi, może mu się przyda. I okazuje się, że jak powiedział potem w wywiadzie, mam dużo zegarków, więc twój prezent był bardzo na miejscu. A wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś ktoś dał mi w prezencie starego Rolexa. Wtedy zacząłem kolekcjonować te stare Rolexy, a potem wszystkie inne zegarki z lat 50., które wyglądały trochę w stylu Art Deco. Nie mają wielkiej wartości, są interesujące wyłącznie dla mnie. Więc cały czas mam taką nadzieję, że ten nasz zegarek z tarczą w logiem RMF FM gdzieś tam w kolekcji Phila Collinsa sobie delikatnie tyka. I tyka i odlicza kolejne minuty. A to Collins na naszej liście. Can't Stop Loving You.

0: Przed nami już pozycja numer 260. To będzie zespół Phil ze swoim słynnym przebojem, ale zanim zespół Phil, no to oczywiście jeszcze Piotr Kupicha. Piotrze, ciekawe, czy pamiętasz, że w 2008 roku ta słynna piosenka Jak Anioła Głos była przebojem roku właśnie w RMF FM. Pamiętasz to w ogóle?
1: Tak, chyba tak było.
0: Ja wtedy, pewno tak,
1: znaczy,
0: było.
1: Tak, jeśli chodzi o powrót do początków zespołu Phil, to ja nic nie... więcej grzechów nie pamiętam. Ja po prostu nic z tego okresu za bardzo nie pamiętam, bo wtedy graliśmy około 300 koncertów rocznie. Myliły mi się miejscowości. Ja szukałem powietrza. Trochę jakbym pływał pod wodą i cały czas wypływał jak jakiś delfinek. Tak naprawdę próbuję przez to powiedzieć, że to nawet gdzieś w tym całym, w tej całej filomanii, w tym całym zamieszaniu, chyba gdzieś mi to trochę umykało. Te takie chwile, o której mówisz, że piosenka była, to, że była przebojem, to wiem, ale że to był wtedy bardzo zwariowany czas i myślę, że tak jak teraz ślami wracam do tego okresu, to był moment, kiedy my jako zespół nie byliśmy w stanie się kompletnie zatrzymać. My po prostu pędziliśmy przed siebie od miejscowości do miejscowości. Ja nawet mamy taką anegdotę, że Phil dzieli się na dwie miejscowości, jeśli chodzi o koncerty. Tam, gdzie grał raz, albo tam, gdzie grał dwa razy.
0: No tak, a u nas dużo częściej Phil grał i teraz znowu się pojawi właśnie na 260. pozycji naszego Top 1000, czyli ta słynna piosenka, wielokrotnie odtwarzana, Jak Anioła Głos. Jak Anioła

Fleetwood Mac. Wielki przebój ze słynnego albumu Tango in the Night z drugiej połowy lat 80. XX wieku. Też nagranie, które w top 1000 się znalazło. W serce też pewnie byłoby dla niego miejsce. A teraz powrót do boys bandów w RMF FM. Bo przecież to ważny akcent muzyczny współczesności, chyba też. Bo wracamy z przyjemnością do tamtych chwil, kiedy boys bandy dyktowały styl i klimat na muzycznej scenie. Backstreet Boys, Everybody.

0: dobry. Poproszę elektrolity, te oryginalne.
1: Plusz?
0: Tak. Czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
1: Tak, to te. Podać?
0: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
2: Mamo, chcę pić.
0: Dzień dobry.
2: Chcę pić.
0: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór
1: na 100%.
3: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
4: Już czas na kolejne wydanie faktów, bo na naszym zegarze zbliża się godzina 23. To wydanie przygotował i przedstawił rozpoczynający dyżur w redakcji Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
5: Zapraszam. Burza na Kapitolu po decyzji Trumpa o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec. Część polityków mówi o osłabieniu zdolności Stanów Zjednoczonych. Południowy Wrocław przed Armagedonem drogowym. Pierwsze ograniczenia w ruchu już obowiązują. W faktach także początek sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na Kapitolu dyskusje na temat decyzji prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. To uderzenie w zdolności Stanów Zjednoczonych, mówi część polityków. Zza oceanu teraz korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Senator Jack Reed, czołowy demokrata w Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, zaapelował do Donalda Trumpa o cofnięcie decyzji w sprawie redukcji sił w Europie, osłabianie naszej obecności w Europie w czasie, gdy siły rosyjskie bezlitośnie atakują Ukrainę i nękają naszych sojuszników z NATO, jest bezcennym podarunkiem dla przywódcy Rosji Władimira Putina i sugeruje, że nasze zobowiązania wobec sojuszników zależą od nastroju prezydenta, napisał. Pojawiają się też głosy ekspertów, że decyzja doprowadzi do słabszego oddziaływania, to oznacza słabsze odstraszanie. Jeden z byłych amerykańskich dowódców podkreśla, że nie jest to teoria, tylko powtarzalny schemat. Redukcja obecności prowadzi do spadku wpływu, a to z kolei zachęca przeciwników do testowania granic. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych ostrzegł, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne. Jak podkreślił, Teheran nie ufa Waszyngtonowi. Stany Zjednoczone nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień, a Iran przygotował działania, które mogą zaskoczyć przeciwnika. Napięcie rośnie po tym, jak prezydent Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję pokojową Iranu. Teheran deklaruje jednocześnie gotowość zarówno do dalszych działań militarnych, jak i negocjacji. Kluczowym punktem sporu pozostaje kontrola nad cieśniną Ormus. I w faktach teraz przenosimy się do Polski. Południowy Wrocław czeka komunikacyjny Armagedon. Za tydzień ruszy przebudowa jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań na Brochowie, ulicy Gazowej i Karwińskiej. Pierwsze ograniczenia w ruchu zostały wprowadzone już dzisiaj. Łączymy się teraz z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, jakie zmiany dla kierowców od dzisiaj?
7: Ulicą Koreańską, Ziemniaczaną i Boiskową pojedziemy już tylko w jednym kierunku. To zła wiadomość dla mieszkańców chociażby Iwin czy Żernik Wrocław, którzy korzystali z tych osiedlowych dróg, aby ominąć zakorkowane Jagodno. Ale to dopiero przedsmak tego, co będzie się działo za tydzień. Wtedy ruszy remont wiaduktów przy ulicy Gazowej i Karmińskiej i ta część Brochowa będzie całkowicie nieprzejezdna. Jedyną alternatywą na wyjazd z miasta będzie ulica Opolska i Bufurowa, które są nawet bez wspomnianych prac bardzo przeciążone.
8: Razem tworzymy fakty.
5: Morze flag zniknęło w ciągu kilku minut. Razem z miastem Kraków rozdawaliśmy dziś na błoniach biało-czerwone flagi. Tysiące flag trafiło w ręce mieszkańców i turystów.
9: Biało-czerwona najpiękniejsza.
10: Tak. Gdzie pojedzie ta flaga? Aż do...
9: Gdzie pojedzie?
11: Do Mielca.
9: Do Mielca aż? Strasznie z daleka przyjechaliście, ale specjalnie na święto flagi na Dodę, czy
11: nie
9: przypadkiem, bo jesteście w Krakowie zwiedzać na majówkę?
10: Akurat na majówkę do Krakowa, jak się trafiło, że słuchamy codziennie rano RMF-ki o jak jadę do pracy. I właśnie słyszałam, że będzie Doda i przy okazji przyszliśmy.
9: Macie flagę?
12: Mamy, mamy.
9: Udało się. Straszny tłum.
12: No, jest dużo więcej ludzi niż się spodziewałem, szczerze mówiąc.
9: Ale udało się, biało-czerwona. Tak. Młody niesie.
12: Jest, młody patriota rośnie.
13: Udało się. Każdy, myślę, że każdy swoją flagę weźmie dla siebie.
5: A na krakowskich błoniach był reporter RMF FM Maciej Sołtys. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozpoczął się sezon żeglarski. Pogoda, jak mówią żeglarze, idealna. Nie brakuje ani słońca, ani wiatru.
14: Piękna, bajkowa pogoda i to mówiłam już 3 tygodnie temu, tylko wtedy nikt mi nie chciał wierzyć, a te prognozy się po prostu nie sprawdziły. Piękne słońce.
15: Czyli co, zamiast jakichś ciepłych kurtek, no to teraz to się nawet krem do opalania przyda, bo ponad 20 stopni.
14: Shorty, czapeczki obowiązkowo i na pewno będziemy cieszyć się słońcem, ładować witaminę D.
16: Nasza tradycja, zawsze na weekend majowy rozpoczynamy nasz
15: sezon. Komu polecicie żeglowanie?
14: Komu byśmy polecili żeglowanie? Komuś, kto nie boi się takiej innej formy wypoczynku, bo tak naprawdę no, wypoczynek to też nie jest w 100%, bo to jak ma się dobrą załogę, to się odpoczywa, ale jak jest się w mniejszej grupie, to trzeba by być bardzo skoordynowanym, dużo się pracuje i dopiero wieczorem, jak się usiądzie, jak się zacumuje, to dopiero wtedy można ten oddech wziąć, posiedzieć i dopiero wtedy się odpoczywa.
5: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: O tej porze, w sobotni wieczór, u nas ciąg dalszy tej wielkiej muzycznej przygody. 1000 utworów, top 1000 RMF FM, czyli wszystkie największe przeboje w historii radia, jeden po drugim na antenie RMF FM. Już jesteśmy prawie blisko 3/4 z piosenek za nami. 250 niebawem. Na razie Texas i Summer Sun.

miesiąc w RMF FM. Sanach i jej słynna melodia. A w naszym dzisiejszym spotkaniu jeszcze wrócimy raz do pewnych wydarzeń, które no na pewno mocno zapisały się w pamięci wielu fanów słynnego artysty, którego chyba wszyscy doskonale znają. Chodzi o Michaela Jacksona. Właśnie w tym roku, we wrześniu, będziemy świętować 30-lecie jego koncertu w Polsce. Na słynnym warszawskim lotnisku Bemowo 100 tysięcy osób zobaczyło Michaela Jacksona wcześniej. Także Michael, ponieważ przyjechał kilka dni przed koncertem, pojawił się w Warszawie, witał się z fanami, zarezerwował kilkadziesiąt pokoi w słynnym hotelu Marriott. Do tego prosił o wiele różnych, czasami zaskakujących rzeczy, takich chociażby jak cukierki, czy też rzutki oraz balony. To wszystko stworzyło taką niesamowitą otoczkę wokół Michaela Jacksona. On wtedy zresztą uwielbiał być w centrum zainteresowania. No w końcu był królem muzyki pop i też ten koncert, który my jako radio mieliśmy również przyjemność pokazywać, transmitować i dawać naszym słuchaczom również zaproszenia na ten koncert, sprawiło to wielką frajdę. Wrócimy dzisiaj takimi muzycznymi, nie tylko muzycznymi wspomnieniami do tych chwil, kiedy właśnie ta muzyka Michaela Jacksona sprawiała, że 100 tysięcy ludzi przychodziło po to, żeby cieszyć się razem z nim, śpiewać te wszystkie utwory w ramach słynnego World History Tour. U nas w RMF FM właśnie teraz Michael Jackson i Will You Be There?

0: zaśpiewałem z korą. Właściwie cały tekst, bo tak mocno wrył się w moją pamięć. Ten słynny krakowski splin. To top 1000 w RMF FM, można powiedzieć wprost. 751 piosenek za nami, 249 jeszcze przed nami. Wszystkie najważniejsze utwory naszej wspólnej muzycznej historii ciągle cały czas grają dla was w RMF FM. Za chwilę United Nations, a potem jeszcze Perfect.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: To jest RMF Top 1000. Największe hity w historii RMF FM.

0: wielkie przeboje zespołu Perfect nieraz pojawiają się dziś, nie tylko dziś, zresztą w naszym Top 1000 w RMF FM. To ten słynny utwór, którym wczoraj tak pięknie mówił Darek Maciborek w naszym spotkaniu. A u nas jeszcze jeden gość, bo jeszcze jedna ważna postać z radia chce opowiedzieć swoją muzyczną historię, ważną emocjonalnie historię. To Magda Wojtoń. Magda, bo wiem, że masz w zanadrzu jakiś bardzo ważny moment z radia. Dobry wieczór.
1: Tak jest. Muszę powiedzieć, że radio RMF FM mocno wpłynęło na moje życie pozytywnie. Po pierwsze zacznę od tego, że w radiu poznałam Sylwię, która kiedyś, wiedząc, że ja totalnie nie mam nic wspólnego z ćwiczeniami, wpisała mnie na obóz crossfitowy. Poszłam towarzysko. I wiesz, zawsze przed faktami tam sobie coś podśpiewujemy, jakąś piosenkę i często był taki kawałek Eda Sheerana I'm love the shape of you. No, tak, coś tak. Takiego jakoś tak to szło, tak, prawda? Tak, tak, i gdzieś tam to cały czas było w głowie. I ja poszłam na ten obóz crossfitowy w koszulce. Sorry, pomyliłam imprezy, ponieważ z crossfitem nie miałam totalnie nic wspólnego. I nagle w namiocie ten dźwięk, ten, który słyszałam tyle razy przed faktami, I'm love the shape of you, poszłam na parkiet i zaczęłam tańczyć z bardzo sympatycznym mężczyzną, który jest teraz moim mężem. I teraz taka ciekawostka. To wydarzenie, taniec na obozie crossfit, odbywał się 12 sierpnia. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy 12 sierpnia, czyli tak naprawdę w naszą rocznicę, można powiedzieć, spotkania, w Warszawie grał właśnie Ed Sheeran. No i spędziliśmy oczywiście ten wieczór razem, już wtedy z moim narzeczonym, i śpiewaliśmy razem Shape of You. I teraz domyślcie się, jak mocno i szeroko się uśmiecham, kiedy słyszę ten utwór w radiu.
0: Piękna historia. Magda, to specjalnie

Numer za numerem, piosenka za piosenką, a może przebój za przebojem. No bo po prostu historia za historią, bo każda z tych utworów to gdzieś jakaś muzyczna przygoda, może jakieś wspomnienie, może jakieś nagranie, które po prostu dobrze się kojarzy, tak jak chwilę temu słyszałeś to po powieści naszej dziennikarki Magdy Wojtań. U nas w RMF FM oczywiście ciąg dalszy tego odliczania. To Top 1000, skończymy go jutro o 22, więc jeszcze trochę czasu zostało, jeszcze 250 piosenek zagramy. Fergie już niebawem, wcześniej Axel Ingrosso, a teraz O nic nie pytaj, czyli Jugoton i Paweł Kukiz. Tak wygląda nasze muzyczne majowe święto w RMF FM.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Po reklamie.
5: Za dzisiejsze spotkanie w programie Top 1000 z RMF FM dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
6: Prezydent Karol Nawrocki powoła dziś pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. Posłuchajcie, kto wejdzie w jej skład. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski mistrzami Portugalii. FC Porto z Polakami w składzie sięga po tytuł 31 raz w historii. Profesor Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie, ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz. Jej powołanie zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś, podczas obchodów z okazji Święta Narodowego 3 maja, mianowani zostaną pierwsi członkowie Rady. Czy wiadomo, kto jeszcze może znaleźć się w tym gremium? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
7: Kancelaria prezydenta zapowiedziała, że poza ekspertami, głównie konstytucjonalistami, będą to przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Jak ustaliłem, na pewno zasiądzie tam Paweł Kukiz, który od dawna postuluje zmianę konstytucji. Z puli prezydenckiej w Radzie znajdzie się Krzysztof Szczucki. Choć to polityk PiS, to od miesiąca jest zawieszony w partii za swojej wypowiedzi. O ironio, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do Rady z pewnością przystąpią posłowie Konfederacji. To w tym ugrupowaniu najczęściej mówiło się o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wśród nazwisk wymienia się Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka. Większość klubów deklaruje, że do dziś zaproszeń z Pałacu Prezydenckiego nie dostała. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada, że wysłano je w czwartek. Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają nikogo zgłaszać do Prezydenckiej Rady, bo jak słyszę, głowa państwa sama łamie konstytucję. Podobnie mówią w klubie Polski 2050 i Centrum. PSL jeszcze nie zdecydował. Czeka na zaproszenie.
6: Do piątku potrwają ćwiczenia, które rozpoczęły się wczoraj w Orzeszu w Warmińsko-Mazurskim. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. W ćwiczeniach pod kryptonimem Ambershock 26 bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. Biel jako symbol czystości i wzniosłości, czerwień jako symbol szlachetności i gotowości do przelewania krwi za ojczyznę. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski. Historia naszych barw sięga nawet średniowiecza, ale biały i czerwony powiązano ze sobą dopiero w 1792 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
8: Kiedy panie wyszły na ulicę w sukniach przepasanych czerwonymi pasami, czerwonymi kokardami, natomiast panowie wystąpili z jakimiś tam takimi biało-czerwonymi dodatkami. Ale właśnie to jeszcze nie jest flaga jako taka, dlatego że w przypadku polskim ta flaga jako taka właściwa, taka prawdziwa, to jest już historia XX wieku. W 1916 roku, właśnie w rocznicę Konstytucji 3 maja, po raz pierwszy takie flagi biało-czerwone powiewały na wietrze i one już w tym momencie były nieodzownie powiązane z tą symboliką narodową.
6: Tłumaczy profesor Katarzyna Kuras, historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słuchacie faktów w RMF FM. Wielki redyk w Szczawnicy, na który przyjechały prawdziwe tłumy turystów, rozpoczął sezon wypasu owiec, który potrwa aż do października. Bacowie odebrali owce od gospodarzy i wyruszyli z nimi na halę. A jaki będzie tegoroczny sezon wypasu? Maciej Pałachicki pytał bace Andrzeja Majerskiego i Dariusza Rekowskiego.
9: Jak będzie pogoda, to i będą turyści, te usypki, które będziemy wyrabiali, to będą siedzieli na miejscu, nie będziemy musieli szukać po prostu na nich zbytu. No jeżeli pogoda będzie nie bardzo, no to wiadomo, będziemy mieć trochę więcej problemów z tym wszystkim, ale myślę, że będzie jako w miarę tak, jak powinno być. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry rok i udany.
10: W Szalicydze będzie dobrze, no troszeczkę nam dystu trzeba, bo teraz wiosna to powinno nam polewać, a tu suło, wiatr, susy, no i grzeje, no. Rony jest se przymrózki, są także, no tego dysca nam trzeba.
6: To jak tradycja, to jego właśnie życzymy. A na koniec jeszcze doniesienia z Portugalii. Piłkarze FC Porto na dwie kolejki przed końcem sezonu portugalskiej ekstraklasy zapewnili sobie tytuł mistrzowski. Wczoraj wygrali u siebie z Alverką 1-0, a zwycięskiego gola zdobył Jan Bednarek. W wyjściowym składzie gospodarzy byli też Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Bednarek dał swojej drużynie prowadzenie w 40 minucie spotkania, trafiając do bramki główką po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To jego drugi ligowy gol w tym sezonie. Po 32 kolejkach Porto ma 85 punktów, a wicelider Benfica Lizbona 76. Stołeczny zespół we wcześniejszym spotkaniu tylko zremisował na wyjeździe z Famalicão 2-2. Porto zostało mistrzem po raz 31 w historii. Bardziej utytułowana w tych rozgrywkach jest tylko Benfica. Wzniosła to trofeum 38 razy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
7: Radiowcy bez cenzury, Tomkowicz Olbratowski, Skowron Olbratowski. Witamy w odcinku pod tytułem Jak doszło do Iranu?
12: Iran stał się najgorętszym tematem na świecie, jest w tym momencie, ze względu na atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na ten kraj.
13: No ale właśnie, jak to się stało, że Iran, delikatnie mówiąc, nie przepada za Zachodem? Nie przepada za Zachodem tak, jak Olbratowski za cebulą.
12: Tak.
7: I o tym i o tamtym opowiemy wam oczywiście w historii dla dorosłych w RMF FM. Niebawem do was wracamy.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. I słuchajcie, no, na przestrzeni dziejów od 3000 roku przed naszą erą, mniej więcej, powstawały tam różne królestwa, imperia, które tworzyły fundamenty cywilizacji Bliskiego Wschodu.
1: Oni tam się tłukli, walczyli między sobą i to na długo, jeszcze zanim odkryto tam ropę. Tak jakby było o co, prawda? No ale tak było, że się tłukli. Nie było wtedy, jak się tłukli jeszcze USA na świecie.
2: No.
1: Europa to dopiero były takie, wiesz, tam coś musiało.
2: Zalążki były takie.
1: Nawet wstęp szkicu na zarys zalążki.
2: Łatwiej było powiedzieć, kto nie bił się o te tereny obecnego Iranu.
0: To plemiona Polan.
2: No, plemiona Polan
0: na przykład. Nie, ale...
1: Natomiast gdyby dobrze poszperać i gdyby to interpretował jakiś turboslawista, to mogłoby się okazać, że już że wtedy tam stawaliśmy.
0: W każdym razie, nad omawianym terytorium, o to terytorium walczyli Elamici, ludy irańskie, tak jak Medowie, Persowie, Partowie, Scytowie.
1: Ale też Grecy, Seleucydzi, Sasanici i tak dalej. Jak rzucisz jakieś hasło kończące się na idzi, to jest spora szansa, że oni tam
2: na przykład... Właśnie walczyli na terenie Iranu wczesnego. Aż na
1: Peptydzi na przykład. Albo ci, co się nie wstydzi.
2: Pepsikoli.
1: Pepsikolidzi też.
2: Tak. Aż na Półwyspie Arabskim pojawiło się ekspansywne państwo arabskie Kalifat Rashidów, czyli Rashidów, czyli prawowiernych.
0: I prawowierni w 642 roku naszej ery w bitwie pod Nahavand w zachodnim Iranie pokonali Sasanidów.
2: To nie są wtedy tam rządzili.
0: To nie są wymyślone nazwy plemion, nawet jeśli tak brzmią. I oni tam wcześniej rządzili i raz, dwa zarabizowali Iran i tam wprowadzili islam.
1: Później w wieku IX Iran najechali tureccy wojownicy, później Mongołowie i oni tam wszyscy utworzyli swoje imperia.
2: No takie to były czasy. Coś se podbiłeś, oprócz oczywiście oka, to ty tworzyłeś imperium. Tym bardziej, że Iran był i jest w zasadzie spory, dużo tam pustkowia, to podbiłeś stolicę i rządziłeś całym lokalnym piaskiem.
0: I tu trzeba nam wtrącić, że mimo tych zmian Persowie, o których wspomnieliśmy, trzymali się tych terenów. Władza się tam czasem zmieniała, ale Persowie tam byli. Imperia się zmieniała, a oni na dworach zawsze pełnili ważne funkcje administracyjne.
1: Dlatego przez cały czas mówimy o tym państwie Persja.
2: Persja, prawda. Prawdziwy przełom nastąpił na początku XVI wieku wraz z powstaniem Imperium Safawidów.
0: I tego też nie wymyśliliśmy.
2: Tak, nie, Safawidzi. Dynastia tych ziomów...
1: Jak ktoś widzi szafę, to Safawidzi. To byli Safawidzi.
2: Tak, z szafy wypadli. Dynastia tych ziomów, prawda?
1: Safy wypadli, to
2: tak, zjednoczyła większość ziem dzisiejszego Iranu, czyli ówczesnej Persji, byśmy tak nazwali roboczo.
1: Owi Safawidzi stworzyli silne, scentralizowane państwo i uczynili z szyickiego islamu religię państwową. Dzisiaj może to się wydawać nieprawdopodobne. Iran kiedyś nie był islamski.
2: I tym właśnie optymistycznym akcentem kończymy i słyszymy się już za chwilę. Dajcie głośniej i czekajcie na nas.

0: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM powrócili. No to co? Słuchajcie, to co było dalej?
1: Jest coś takiego jak grawitacja historyczna.
0: Takie coś jest.
1: Że co się wzniesie, to upada. I imperium tych Safawidów też upadło w XVIII wieku. Później... Ale zrobiliśmy rys historyczny, ale jestem z nas dumny.
0: Jak to? Nie było takiego chyba nigdy.
1: Nie było.
0: Zobaczcie, wszystkie nasze poprzednie odcinki.
1: Żaden
0: to
1: nie
0: tam są same głupoty. Tu
2: no
0: jest
2: i później
0: konkret.
2: Po tym wszystkim Iran przechodzi okres chaosu politycznego aż do XX wieku, no a później było jeszcze gorzej.
0: Czyli trochę tak było, trochę tak, raz ten tego z tamtym, potem tamtym, tamtego tym, no dużo by gadać. No.
1: Wydarzenia zaczęły napierać i zaczęło się dużo dziać w Persji, czyli w przyszłym Iranie, podczas panowania Kadżarów. To jest taka dynastia turkmeńska w latach 1794-1925.
0: Czyli my tu zabory, walka narodowo wyzwoleńcza, powstania,
2: a tam Kadżarzy.
0: Kadżarowie turkmeńscy.
1: I to też nie jest nazwa samochodu.
2: Tak, Kadżar. I w czasach tak, to Jono Kadżar.
0: Renault Kadżar było. To jest inne. Nie?
1: To jest co innego.
2: W czasach Kadżarów Iran, bo trzymajmy się tej nazwy, znalazł się pod silnym wpływem Rosji i Wielkiej Brytanii. Państwo stopniowo traciło kontrolę nad swoją polityką i gospodarką.
0: Persja, że tu pozwolimy sobie użyć tej tradycyjnej nazwy Iranu, ze względu na swoje strategiczne położenie, sobie otwórzcie globus, zobaczycie, gdzie ona jest, i złoża ropy, już w XIX wieku stała się miejscem, gdzie o wpływy rywalizowały, no, również europejskie mocarstwa.
1: W czasie I wojny światowej, mimo że Persowie ogłosili neutralność, to na terenie kraju toczą się wyniszczające walki między Imperium Osmańskim a Rosją i Wielką Brytanią.
2: No, a w 1920 roku na północy kraju powstaje PRRS. PRRS, czyli Perska Radziecka Republika Socjalistyczna, która ma stać się przyczółkiem do rozszerzenia wpływów Związku Radzieckiego w regionie.
0: Na szczęście długo towarzysze nie porządzili, dlatego że Wielka Brytania no, zapieniła, że im się nam pod nosem socjalizm wprowadza, że powstała Republika Rad Irańska. I w roku 1921, czyli rok później, bo po 20 był 21.
1: Ta, to jest ciekawe. I to w 1900 też było tak.
0: Dokładnie, tak jest cały czas. W 21 niejaki Reza Khan przy wsparciu Brytyjczyków zamachnął się, tak się stanowo zamachnął, czyli dokonał zamachu stanu.
1: No to ciekawe.
0: I odsunął, uwaga, Ahmada Shah Kadżara od władzy.
2: No. I 30...
0: Z dynastii Kadżarów.
2: A później, 31 października 1925 roku Reza Khan zostaje władcą Persji, tak koronuje go Zgromadzenie Narodowe i zmienia nazwisko na Reza Shah Pahlavi.
1: I z tym nazwiskiem chwilę tutaj zostaniemy w tym odcinku historii dla dorosłych. Dla szczegularzy Pahlavi to jest po polsku partyjski, czyli nawiązujący do starej nazwy Imperium Partów rządzących w II wieku przed naszą erą.
0: Czy nie chodzi o partię, tylko
1: czyli,
0: właśnie o
1: czyli
0: partię.
1: Reza Pahlavi to taki roman partyjski.
0: Ale to nie wszystko. A co więcej, to już za chwilę. Wyczekujcie i dajcie głośniej.

0: Tylko ja.
1: Przerwa się skończyła, a więc proszę, radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM, no to teraz uważajcie.
2: Ten partyjski modernizuje kraj i on każe mężczyznom nosić zachodnie ubrania, typu, ja nie wiem, no spodnie, koszule, kapelusze, garnitury, nierzadko z krawaty.
1: Ale co ważniejsze, on pozwala też kobietom pracować na przykład w ministerstwach, w bankach, czyli pozwala, by piastowały konkretne ważne stanowiska, w urzędach państwowych zatrudnia dziewczyny.
2: Szkolnictwie.
1: W służbie zdrowia.
3: No. Jak się łatwo domyślić, no, te zmiany wzburzyły tych konserwatywnych obywateli, a tam szyitów czy muzułmanów to już po prostu wpieniły.
1: Mówił wówczas szyita do szyity?
3: Co to jest?
2: To pogwałcenie praw islamu, ten drugi szyita.
3: Co to się stanęło, pytał trzeci.
2: A ten pierwszy szyita dobijał sprawę argumentem, to odejście od tradycji.
3: A piąty pytał, gdzie pieniądze są za ropę.
1: Mimo tych oporów szyitów i tak dalej, Pahlavi sprawował swoje rządy i kombinował tymczasem, jakby tu się uniezależnić od europejskich potęg światowych,
2: od Wielkiej Brytanii.
1: Tak. I jak zdobyć dla Iranu niezależność na arenie międzynarodowej.
3: I miała temu służyć, takiemu uniezależnieniu się, zmiana nazwy państwa. I w 1935 roku on ogłosił, że chciałbym, aby od teraz we wszystkich oficjalnych korespondencjach nazywano nasz kraj Iran.
1: Iran, już wiecie w tym momencie właśnie, skąd się wziął Iran. Tak. Doszło do Iranu, skąd ta nazwa.
2: Co nie znaczy, że się w państwie uspokoiło.
1: W tym momencie
2: w ogóle.
1: Ale Iran sobie był. Trwał, prawda? No, był na mapie, na globusie.
2: Cieszył.
1: To, że Iran jest i trwa, to cieszyło ludzi światłych i przytomnych, gdyż takim ludziom zawsze zależy na dobru narodu.
2: Oj, tak.
1: Mają je serduszka.
3: To ważna nas na przykład.
2: Aż w mordę wybuchła druga wojna światowa. I o losach świata zaczęli decydować ludzie nie tak światli i przytomni jak my, na przykład.
3: Iran, choć leżący na peryferiach głównych teatrów działań, miał pecha.
1: Tak, bo Iran posiadał dwie rzeczy, za które mocarstwa te wielkie, światowe, no gotowe iść po trupach. Czyli Iran miał po pierwsze ropę naftową w dużej
2: bardzo bogate zboża.
1: Po drugie nowoczesną, jak na tamte czasy, sieć kolejową.
2: Na tronie siedział Reza Szach Pahlavi,
1: czyli Roman partyjski,
2: który nie ukrywał fascynacji Adolfem Hitlerem.
1: Tak, bo on widział w III Rzeszy takiego potencjalnego partnera handlowego dla Iranu i siłę, która mogłaby zrównoważyć nadmierne jego zdaniem wpływy Brytyjczyków czy nawet Sowietów w Iranie.
2: I uważajcie, co teraz, bo to krótka przerwa w RMF FM. Zaraz wracamy.

0: No i cześć ponownie, wróciliśmy. Tu radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM. To na czym my to skończyliśmy? No bo tak.
1: Sytuacja zrobiła się krytyczna, gdy w czerwcu 1941 roku Niemcy uderzają na Związek Radziecki.
2: No.
0: Związek potrzebował wsparcia aliantów, tak? Mhm. Potrzebował czołgów, potrzebował amunicji, potrzebował no wszystkiego.
2: Jedzenia.
0: Jedzenia. Najprościej było to dostarczyć właśnie koleją przez Iran.
2: I żądano dostępu do irańskich torów. Ale Pahlavi odmówił. On mówił, zasłaniając się neutralnością.
1: I Londyn, i Moskwa bały się, że przejdzie na stronę Niemiec.
0: Że to z neutralnością tak, to tylko tak. Takie pitu-pitu.
1: Że ropa trafi w ręce Adolfa. I 25 sierpnia 1941 roku wojska brytyjskie od południa i sowieckie od północy najechały Iran.
0: I szach tak. Został zmuszony do abdykacji, wysłany na wygnanie, a na tronie zasiadł, ta-da-dam, to nie będzie jego niespodzianki, jego syn. Młody i spolegliwy Mohammad Reza Pahlavi.
1: I on wypowiedział III Rzeszy wojnę.
0: Zadziwiające, prawda?
1: I okupacja trwała do 1946 roku.
2: Ruski i Angolii, nie?
1: Do 1946. Tak.
0: Ale również dzięki temu, że Iran znalazł się w obozie z sił światłości i sił dobra, Związek Radziecki wypuścił do Iranu 120 tysięcy ponad Polaków.
1: To ci wywiezieni przez Sowietów z Polski, którym teraz udaje się wraz z stworzoną armią Andersa wyrwać z łagrów Syberii i Kazachstanu.
2: To była armia szkieletów.
0: Tak, no to, tak, to mówiono o tym.
2: Tysiące cywilów i osieroconych dzieci opuszczających nieludzką ziemię. Prawda? Isfahan zyskał miano miasta polskich dzieci. Isfahan, takie miasto.
0: Tak, tak, tak.
2: Tam tyle trafiło sierot.
0: Dla niektórych było jednak za późno, dlatego że radziecki tyfus, malaria czy wyniszczenie wieloletnią pracą w obozach pracy, to wszystko sprawiło, że do dzisiaj w Teheranie czy w Bandar-e-Anzali znajdują się polskie cmentarze z tamtego właśnie okresu.
1: Irańczycy przyjęli Polaków z niesamowitą gościnnością.
0: Tak, wszyscy wspominają.
1: I
0: tak.
1: O tym trzeba absolutnie pamiętać.
2: I jeszcze dla szczegularzy dodajmy, że tam bardzo pięknie opiekowała się dziecką Hanka Ordonówna.
0: Takoż, nie tylko. To jest może temat na oddzielny podcast.
2: Temat. Sprawdźcie, to jest przepiękna osobowość się okazało Hanka.
0: Ale pewnie jesteście ciekawi, co było dalej. No więc króciutka przerwa i jesteśmy z powrotem. Nigdzie nie odchodźcie i dajcie głośniej.

0: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM powrócili. No to co? Słuchajcie, to co było dalej?
1: Wracamy do Pahlawiego.
0: Pahlawi. Młody Mohamed Reza Pahlawi na początku swoich rządów się wcale nie palił do wielkiej polityki.
2: Mądrze, tak jak my.
0: Ale on trochę wolał, wiesz, rock and roll.
2: Podobny do
0: on wolał zabawę, on wolał sport, latanie samolotem, bywanie na europejskich salonach. No, wiesz, przez co na samym początku on się przestał podobać Irańczykom, bo uważano go, że to jest taki władca z importu. On taki zachodni,
2: U nas mówili unnie nasz.
0: Nie.
1: Ale wszystko się zmieniło drastycznie 4 lutego 1949 roku na Uniwersytecie Teherańskim. Tam zamachowiec 6-krotnie strzelił do szacha.
2: Cały magazynek wypróżnił.
0: Ale tylko 2 kule drasnęły lekko szacha Pahlawiego i on doszedł do wniosku, że czuwa nad nim siła wyższa.
1: A tak? Tak się zaczyna wiele historii.
0: Tak. Uznał, że jest Bożym pomazańcem.
2: Ale za winną uznano komunistyczną partię Tudę.
0: Tak.
2: Tak się nazywała. Szach kazał zdelegalizować ugrupowanie, a przy okazji opozycyjnych polityków, a nawet dziennikarzy wsadzić za kraty.
1: Wniosek, jak sobie władca chce uprawiać sport,

0: raporty, to mu dajcie, bo może być gorzej.
1: Natomiast gorzej dopiero miało być, dlatego że w roku 1951 na scenę wkracza premier Mohamed Mossadegh. Polityk z takim bardzo dużym poparciem społecznym, w przeciwieństwie do szacha. I gościu miał jeden taki cel, którym sobie zjednał serca Irańczyków. On chciał wyjąć irańską ropę z brytyjskich rąk.
2: Wyjąć, mało powiedziane, wyrywać.
0: Tak, i on chciał nacjonalizacji Anglo-Iranian Oil Company, takiego molocha, który zyski z ropy transferował do Londynu.
1: No. Skąd znamy ten mechanizm, tak, prawda? A to, jak ty masz swoją ropę, ale zyski trafiają do Londynu, to może wkurzać.
0: No to może.
1: Może lekko irytować. Dodatkowo Stany Zjednoczone one bały się, że Mossadegh może się jakoś
2: dogadać z komunistami, tak? No.
1: Że może przejść na ich stronę, a przypomnę, że Iran to jest sąsiad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w sensie był.
2: I tak oto Brytyjczycy bojący się o zyski z ropy i Amerykanie bojący się czerwonych namówili szacha do przewrotu.
0: I zwłaszcza, że władza Rezy przez reformy Mossadegha była mocno ograniczona.
1: I przychodzi sierpień roku 1953, to jest czas operacji Ajax.
2: Ajax. Rzecz to jest taki proszek do szorowania.
1: No to tam właśnie też szorowali rządzący system przy wsparciu przekupionych dowódców wojskowych i ulicznych bojówek opłacanych przez CIA. Premier Mossadegh zostaje obalony.
2: No, biznes liberales, prawda, jak
1: business,
2: to mówią.
1: Biznes liberales.
2: Zachód musi zarabiać, więc władza i rząd to nie są sprawy, które można zostawić w rękę jakichś ludzi czy narodów.
1: Nie.
0: Mossadegh resztę życia spędził w areszcie domowym, a Reza Pahlavi stał się władcą absolutnym z pełnią władzy.
1: Biznes iber alles. Jeżeli macie z tego podcastu zapamiętać jedno zdanie, niech to będzie właśnie to. Biznes iber alles.
0: Ściskamy was mocno, radiowcy bez cenzury, historia dla dorosłych. Jacek Tomkowicz.
2: Tomasz Olbratowski.
1: Oraz cudowny syn dwojga elektryków, Przemysław Skowron.
0: I Jan Olbratowski, syn rzeczy. Cudownego Tomasza.
2: Cudownego człowieka.
1: Skromność skarb dziewczęcia, pamiętajcie.
0: Biznes, iber alles.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Duży pożar tartaków w Wielkopolsce. To wydanie zaczniemy od informacji, które otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. Już kilkadziesiąt kilometrów długości mają umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. W kalendarzu 3 maja, kiedy jedni w długi weekend odpoczywają, inni gorączkowo powtarzają wiedzę przed maturami. Tak jak wspomniałem na początek, województwo wielkopolskie, jak informujecie nas na gorącą linię, w miejscowości Racot w powiecie kościańskim pali się hala tartaku. Te doniesienia potwierdził RMF FM oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, młodszy kapitan Dawid Kryś. Ogień pojawił się tam po godzinie 23, a na miejscu pracuje w tej chwili 18 strażackich zastępów.
1: Sytuacja cały czas jest rozwojowa, pożar trawi halę już. Objął doszczętnie, dach spłonął, zapadł się do środka, także w miarę na miejsce przybywają kolejne zastępy i działania cały czas trwają.
0: Przekazał nam młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. Do tego zdarzenia wrócimy w kolejnych faktach. Umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim mają już kilkadziesiąt kilometrów długości. Docelowo w ramach programu Tarcza Wschód Zapora ma objąć całą granicę Polski z Rosją i Białorusią. Jak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za tworzenie umocnień, mają one służyć odstraszaniu.
2: Jesteśmy w miejscu, w którym trwa budowa zapory Tarcza Wschód na granicy z obwodem królewieckim. Tuż przy nas jest rosyjska granica. Na jakim odcinku mamy już te umocnienia?
3: To jest tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów wykonanych umocnień. Zapora inżynieryjna, rozbudowa linearna trwa. Cały czas tutaj pracę wykonuje 16 Pułk Saperów z 16 Dywizji Zmechanizowanej. Właśnie tutaj widać obok koparki, które kopią rów przeciwczołgowy. Stawiane są zapory betonowe, tak zwane jeże. To jest też również wykorzystywanie elementów naturalnego środowiska, czyli tak naprawdę wszystko to jest dopasowane do naszej zapory inżynieryjnej, żeby współgrało jako tak naprawdę odstraszanie, ochrona przed potencjalnym atakiem przeciwnika, żeby go jak najbardziej spowolnić, jak najbardziej skanalizować w takim kierunku, który będzie dla nas jak najbardziej odpowiedni.
0: Z kapitanem Frankowskim w okolicach przygranicznej miejscowości Asuny w Warmińsko-Mazurskiem rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: To także są fakty.
0: Droga jubileuszowa ponownie otwarta. Popularna trasa na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy, przez niemal całą zimę pozostawała zamknięta z powodu ryzyka lawinowego. Jakie warunki panują w długi majowy weekend w Karkonoszach, powie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Śniegu jak na lekarstwo. Biało jest już jedynie na stromych zboczach i fragmentach szlaków w wyższych partiach gór. Na wspomnianej drodze jubileuszowej pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego przekopali taki zalegający wielki płat, jest bezpiecznie, dlatego trasa jest już otwarta dla wędrujących. Koniecznie spakujcie krem z filtrem, bo przez całą majówkę synoptycy zapowiadają dużo słońca, zero opadów i temperaturę nawet do 21 stopni w dolinach i do 10 na szczytach. Przyda się także porządne obuwie, bo podłoże jest bardzo mokre od topniejącego śniegu.
0: To fakty RMF FM. Trwa majówka i dla jednych to czas odpoczynku, a dla innych czas gorączkowych powtórek przed maturami. Jak usłyszał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga, im bliżej poniedziałku, tym większy stres.
6: Coraz trudniej tuż przed maturą.
7: Intensywnie.
8: Stres?
7: Lekki, ale staram się o tym nie myśleć.
8: Męczy?
7: Tak, bardzo.
8: Tajne metody?
7: Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.
8: Bez paniki?
9: Raczej bez paniki.
10: Najlepiej działają fiszki.
7: To jest czas, żeby dopieścić szczegóły i być dobrej myśli.
10: Czasami mam dość, ale pocieszam się, że już niedługo koniec i będę po.
0: Trzymamy kciuki i na pewno będzie dobrze. A na koniec jeszcze doniesienia z niemieckich boisk piłkarskich. Schalke Gelsenkirchen po 3 latach ponownie zagra w niemieckiej ekstraklasie. Awans zapewnili sobie na 2 kolejki przed końcem sezonu po wygranej nad Fortuną Düsseldorf 1-0. Do zwycięstwa gospodarzom wystarczył gol kapitana Kenana Karamana w 15 minucie meczu. Z dorobkiem 67 punktów Schalke ma już bezpieczną przewagę nad 3. Hanowerem. Tylko teoretycznie może jeszcze stracić pierwsze miejsce na rzecz Paderbornu, który ma 58 punktów, ale i tak bezpośrednio średni awans do Bundesligi dają 2 pierwsze miejsca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF FM. Zawsze z tobą. RMF FM. zawsze z tobą.

0: Kasi w RMF FM.
1: Kto lubi rower, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, dlaczego ktoś miałby nie lubić, to już na pewno odkurzył i nasmarował, więc dziś pogoda zrobiła się idealna, no i warto wyruszyć w trasę. W Radio RMF 24 będziemy dzisiaj mówić o takich trasach, które pozostawią nam wspaniałe wspomnienia i zaczniemy od Velosoła. Ta trasa zaczyna się w Rajczy, a kończy nad brzegami Jeziora Żywieckiego. Velosoła otwarto niespełna 2 lata temu. Trasa biegnie wzdłuż Soły, jak sama nazwa wskazuje, a wokół ciągną się 3 górskie pasma: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki i Mały. Pobliskie stacje kolejowe, jak i parkingi umożliwiają dotarcie do Velosoła zarówno pociągiem, jak i samochodem, a potem można już tylko cieszyć się jazdą i tym, co widać wokoło.
2: Z opisu w internecie wynika, że Velosoła zaczyna się tutaj, w tym parku.
3: Czyli w Rajczy, tak, gdzie jesteśmy.
2: Tak jest.
3: Pan jedzie w dół.
2: Tak, do Żywca.
3: Czyli nad jeziorem pan kończy?
2: Tak.
3: To ile to kilometrów?
2: Około 30.
3: Rzeka tuż obok, to się mile jedzie, słysząc jej szum?
2: Oczywiście. Człowiek się wycisza. I to sprzyja generalnie. I lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
3: To ostatnie przygotowania przed trasą?
4: Tak. Tu żeśmy teraz regulowali siadełko. Sprawdzimy jeszcze stan opon, hamulców i ruszamy w trasę.
3: To znaczy gdzie?
4: Wie pan co, no docelowo tam do Żywca chcemy dojechać. No. Chcieliśmy zobaczyć tą trasę Velosoła, przejechać się, zobaczyć, jak to tam wygląda, nie?
5: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
3: No to chyba się trochę trudno jedzie, no bo tak, z jednej strony trzeba patrzeć przed siebie, trzymać kierownicę, no ale widoki piękne.
5: Tak. Ja jestem dość doświadczonym rowerzystą, więc potrafię podzielić te dwie rzeczy.
3: A ta trasa wybrana przypadkowo?
6: Już dłuższy czas chcieliśmy tą trasą przejechać i wreszcie się nadarzyła okazja.
3: Zjeżdżacie państwo w dół, czy jednak ten trudniejszy fragment do góry?
6: Jedziemy w dół do Radziechów-Wieprz. Tam mamy zamiar wsiąść do pociągu z rowerami i wrócić tutaj pociągiem.
3: Dla pani taka trasa to wyzwanie?
7: Dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo po zimowych takich przerwach od fizycznej jakiejś aktywności to na pewno będzie wyzwanie.
3: Ta Velosoła przyciąga czym?
7: No na pewno widokami. A my też tutaj w okolicach Węgierskiej Górce mamy taki domek, więc też to takie jest dla nas sentymentalne, że przejedziemy przez to miejsce, gdzie tam ten domek jest.
8: Pierwszy raz jestem. Jedziemy w stronę Jeziora Żywieckiego, czyli pewnie w dół.
3: Czyli łatwiejszy fragment.
8: Łatwiejszy fragment, tak. Tutaj część sobie naszych zawodników przyjechała pociągiem, my żeśmy sobie samochodami podjechali. Więc ciekawszy fragment, żeby cokolwiek zobaczyć, jakieś widoki po prawej stronie.
9: Byliśmy w zeszłym roku, pierwszy raz jechaliśmy z dziećmi.
3: Dlatego powrót?
9: Tak.
3: Tu są trudne odcinki?
9: Bardzo łatwa, przyjazna trasa właśnie dla rodzin z dziećmi.
3: Czyli rodzinny wyjazd?
9: Rodzinny wyjazd, zdecydowanie.
1: Velosoły razem z rowerzystami przemierzał też nasz reporter Marcin Buczek. Od niedawna w Małopolsce działa Veloskawa. Te trasy już teraz polecają miłośnicy dwóch kółek. A czym jest? O tym opowie Magdalena Opec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
10: Veloskawa to jedna z najnowszych. Myślę, że też będzie to jedna z najciekawszych inwestycji rowerowych. Ten nowo otwarty odcinek, o którym mówi się dość często, pod Olsze Łączany, ma około 20 kilometrów, ale jest świetnym przykładem tego, jak rozwija się Velo Małopolska, bo jest bardzo dobrze skomunikowany z pozostałymi trasami, więc można zrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów, przejeżdżając tym odcinkiem. Największą zaletą tej trasy jest właśnie ta elastyczność. Nie jest ona zamknięta. Te elementy, znaczy łączy się jako element większego systemu i można na przykład połączyć ją z Wiślaną trasą rowerową, przejechać bezpośrednio z Krakowa, wystartować w Skawinie, pojechać kanałem Łączany, więc tworzyć takie krótsze i dłuższe warianty wycieczek. W planach też mamy powstanie ścieżki wokół Jeziora Mucharskiego, która też właśnie będzie elementem Veloskawy. Jeszcze niestety ta trasa nie jest przejezdna. Na razie wokół Jeziora Mucharskiego można przejechać drogami lokalnymi. One też są kręte. Może nie z dzieciakami, ale dla takiego bardziej ambitnego rowerzysty jak najbardziej. Myślę, że jest to super pomysł na wycieczkę. Jeśli chodzi o Velo Skawę, to ta trasa przebiega przez Dolinę Dolnej Skawy. To jest obszar Natura 2000, a więc miejsce o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Przepiękne. Z dużą liczbą też ptaków wodnych, z tym charakterystycznym krajobrazem stawów rybnych. Myślę, że zachwyci nie tylko miłośników przyrody.
1: Opisuje Magdalena Opec z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. A jak Velo Skawę oceniają rowerzyści?
8: Jest sporo mostków, jest sporo fajnych kanałów do przejechania. Pewnie weekend będzie ruch, teraz jest pusto.
0: W ogóle taka spokojna trasa, jeżeli jedzie się w tygodniu. Weekendy niestety troszkę za dużo tych rowerzystów, ale w ciągu tygodnia, jak wybierz się dobrą porę, tak jak teraz na przykład, to zupełnie puściutko i duża przyjemność z widoków.
1: I jak ta ścieżka tutaj do Krakowa?
11: Super jest.
1: Super jest?
11: Tak, jest.
1: Pogoda piękna, trochę wieje, ale można się rozpędzić.
11: Nie, no jest wspaniałe. To właśnie taka pierwsza wycieczka w tym roku. Więc...
12: To znaczy, ona jest świetna zrobiona. No, ja jestem zadowolony ogólnie po Krakowie. Uwielbiam jeździć, bo wszędzie, gdzie chcę dojechać, to są ścieżki.
1: Okej. Okay. I ta Velo Skawina to jedna z tych nowszych tras. Dużo udogodnień, jakieś mostki, takie punkty widokowe?
12: To wiadomo, że cały czas się jedzie mniej więcej wzdłuż biegu rzeki. No to sam ten fakt już jest fajną atrakcją. Wiem, że dalej jeszcze w stronę za Skawinę jest też zrobiona. Jeszcze nie miałem w ogóle okazji tam jechać. No mam nadzieję, że w tym roku się uda.
1: W majowy weekend sprawdzamy nowe i najciekawsze ścieżki rowerowe w naszym kraju. Velo Pustynia to jedna z naszych propozycji z Małopolski. Tam można się wybrać zarówno na dłuższą, jak i na krótszą wycieczkę i poznać przy okazji Pustynię Błędowską. Te opcje sprawdzał nasz małopolski reporter Maciej Sołtys.
13: Czemu warto tutaj przyjechać na rower?
14: Na rower na pustynię warto jest przyjechać, ponieważ możemy zobaczyć pustynię z innej perspektywy. Z perspektywy jadąc rowerem zobaczymy też na pewno więcej niż idąc. Trasy przygotowane są naprawdę, naprawdę fajnie. Ciekawą rzeczą, która powstała w tamtym roku, są drewniane pomosty. Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
1: Okej, ale czy to jest tak, że rzeczywiście jedzie się tutaj też po piasku, czy to jest taka przyjemna wycieczka, nie wymagająca jakiejś nie wiadomo jakiej kondycji?
14: Dla osób, które chcą powalczyć z terenem, mamy odpowiednie rowerki i można się pobawić na piasku. Jednak ścieżki stricte nie są prowadzone przez pustynię, przez piasek. Są wybetonowane, ładne ścieżki. Druga część to są szutrowe, drogi pożarowe, szerokie, również bardzo przyjemne.
15: No tak, trochę poza asfaltem, tak tam jest fajnie sobie pojeździć.
8: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jedzie tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
1: Tam, gdzie są te rozlewiska?
8: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
1: Mówił pan Kacper z jednej z wypożyczalni rowerów w Kluczach, niedaleko pustyni Błędowskiej, a także rowerzyści na Velo Pustynia. Ścieżka została zintegrowana z trasą Velo Przemsza. Obie te trasy tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych o łącznej długości około 40 km. Podobno zwłaszcza po tych pomostach jeździ się wyjątkowo. No, rowerem po pustyni to w ogóle niezwykłe doświadczenie, zwłaszcza w środku Europy. No, myślę, że wybierając się na Velo Pustynia, na pustynię Błędowską, błędu nie popełnicie. Yeah.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Sezon rowerowy ruszył na dobre, a Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na rowerowej mapie Europy. Coraz częściej słyszymy o trasach typu Velo, czyli nowoczesnych, dobrze przygotowanych szlakach, które mają być alternatywą dla jazdy po ulicach czy przypadkowych drogach. I pojawiają się nowe odcinki takich szlaków, jak choćby Velo Skawina pod Krakowem, albo widokowe trasy jak Velo Soła w Beskidzie Żywieckim czy Velo Dunajec, albo krótsze propozycje pokroju Velo Pustynia. Do tego dochodzą fragmenty międzynarodowych szlaków jak Eurovelo 10 nad Bałtykiem. Czym właściwie są te trasy i czy faktycznie zmieniają sposób podróżowania rowerem po naszym kraju? O tym porozmawiam z Alicją Cieloch, autorką książki Polska rowerem. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie są i czym się różnią takie trasy typu Velo od zwykłych ścieżek rowerowych?
2: Zatem ogólnie takie podstawy. Velo to jest tylko taka nomenklatura, którą przyjęło sobie szczególnie województwo małopolskie w nazewnictwie swoich autorskich szlaków w regionie. Natomiast to nie jest jakiś określony standard. Velo pochodzi po prostu od francuskiego słowa velo, które oznacza rower, a jeszcze dalej od pierwotnej takiej maszyny pierwszego roweru, który powstał w XIX wieku, velociped. I to są po prostu szlaki, które tak symbolicznie nawiązują do tego, że po prostu jeździmy sobie rowerem po jakichś tam ładnie wybranych i wyznaczonych ścieżkach.
1: Czyli nie ma jakiegoś określonego standardu takich tras dotyczących, nie wiem, infrastruktury, szerokości, nachylenia, nawierzchni itd.
2: Nie, to nie są... Oczywiście są standardy, które dotyczą ścieżek rowerowych ogólnie w Polsce, natomiast to velo to nie jest żaden narzucony standard, to jest po prostu nazewnictwo, więc nie, to jest akurat po prostu taki symboliczne określenie. To nie idzie za tym żaden określony standard, nie.
1: Prawdziwą furorę, chyba się pani zgodzi, robi Velo Dunajec. Sam byłem, jest pięknie, chociaż trzeba uważać, bo sporo amatorów jednośladów, dwóch kółek tam podziwia, czasem zadzierając głowę nadmiernie, podziwia krajobrazy. Co sprawia, oprócz tego właśnie uroczego krajobrazu, że to Velo Dunajec uchodzi za jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce?
2: No myślę, że przede wszystkim w przypadku Velo Dunajec chodzi o taki najbardziej widokowy i najbardziej znany fragment tej trasy, którą jest Velo Czorsztyn, czyli taka ścieżka, która prowadzi bezpośrednio nad Jeziorem Czorsztyńskim i właśnie nad jednym z jego brzegów jedzie Velo Dunajec. Te szlaki się łączą ze sobą i to jest, myślę, że jedna z najpiękniejszych i najbardziej już rozpoznawalnych ścieżek w naszym kraju, bo no, oferuje niesamowite widoki na pieniny, na jezioro. Jesteśmy i w górach, i mamy podjazdy, i wzdłuż rzeki, więc tam naprawdę jest wszystko i ten widok z tej ścieżki rowerowej jest naprawdę imponujący. Ja po przejechaniu wielu krajów rowerem mogę szczerze powiedzieć, że rzeczywiście jest to jeden z najpiękniejszych widoków ze ścieżki rowerowej, jakie sama widziałam w życiu.
1: A te trasy Velo są dla każdego, czy one mają jakieś stopnie trudności? Czy po prostu można w ciemno, że tak powiem, na Velo jechać z rodziną, nawet z dziećmi?
2: Można jechać na Velo i nie na Velo, bo tak jak powiedziałam, to Velo to są tylko niektóre szlaki, szczególnie tutaj w południowej Polsce, natomiast mamy bardzo dużo fantastycznych szlaków w całej Polsce, w całym naszym kraju, na przykład szlak Mazurska Pętla Rowerowa, która jest na Mazurach właśnie i prowadzi wzdłuż jezior i dookoła takich malowniczych mazurskich wiosek. Mamy szlak dookoła Zalewu Szczecińskiego na północy, mamy szlak, tak jak pan wcześniej wspomniał, wzdłuż morza, więc tych ścieżek jest naprawdę mnóstwo i one są absolutnie dla każdego. I Polska, myślę, że to, co nas wyróżnia i to, co w ogóle sprawia, że jest fantastycznym miejscem na rower, to to, że te szlaki są bardzo różnorodne i są zarówno długie, zarówno krótkie, zarówno trudniejsze, łatwiejsze. Mamy szlaki, na które spokojnie możemy się wybrać z rodziną, z dziećmi. Mamy takie, które zadowolą na pewno takich bardziej zapalonych rowerzystów, którzy wybierają się na szlaki na kilka dni czy na taką dłuższą wyprawę. Mamy długodystansowe szlaki, na przykład już od wielu lat szlak Green Velo, który wjedzie praktycznie wzdłuż całej naszej wschodniej granicy, ale powstają kolejne tego typu ścieżki i to jest fantastyczne i myślę, że to jest dostępne naprawdę dla każdego, kto chciałby i miałby po prostu ochotę wsiąść na dwa kółka.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że rozbudowa tej infrastruktury nabiera dynamiki cały czas, że tego przybywa wszystkiego nam coraz szybciej?
2: Dokładnie tak, bo zwróćmy uwagę, że w ogóle rowery, jazda rowerem staje się coraz bardziej popularna, coraz więcej osób wsiada na rower i spędza w ogóle sposób, właśnie w sposób swoje wakacje w sposób aktywny. jazdy na dwóch kółkach i dzięki temu, że mamy to zapotrzebowanie, to infrastruktura rowerowa w ogóle rośnie w siłę i tych ścieżek powstaje coraz więcej. Ta wspomniana Velopustynia to jest taki świeży szlak, który tak naprawdę został otwarty w tym roku. I on już cieszy się ogromną popularnością, bo no, jakby przyznajmy, jest to coś niesamowitego. Rzeczywiście mamy w Polsce szlak, który wiedzie dookoła pustyni.
1: A ciekaw jestem, czy te postępy w dziedzinie rowerowej w Polsce, jeśli chodzi o dostępność takich pięknych, nietuzinkowych tras, jest również już znana za granicą? Przybywa u nas zagranicznych amatorów rowerów?
2: Trudno mi powiedzieć, bo myślę, że na razie ta turystyka rzeczywiście...
1: Raczej ma charakter lokalny.
2: Ma charakter lokalny, rodzinny, taki nasz tutejszy. Natomiast myślę, że nie trzeba wielu lat, żeby zainteresowali się polskimi trasami również zagraniczni turyści, bo rzeczywiście można porównywać Polskę z innymi krajami, szczególnie z zachodem, typu Niemcy, Holandia, Szwajcaria, gdzie rzeczywiście u naszych sąsiadów chociażby tych ścieżek jest dużo więcej i ta infrastruktura jest dużo bardziej rozwinięta. Natomiast no, Polskę charakteryzuje właśnie to, że mamy tą ogromną różnorodność. Od gór, po jeziora, po trasy wzdłuż rzek, czego niekoniecznie mają na przykład Holendrzy, którzy mają bardzo rozwiniętą sieć rowerową. Natomiast u nich to jest głównie traktowane jako środek transportu, tak? To rower jest równoznaczny.
1: Do pracy, do szkoły, do sklepu.
2: Tak. Więc to nie wygląda tak, że to jest koniecznie turystyka. Natomiast w Polsce rzeczywiście to jest bardzo mocno powiązane z tym, że mamy co na tym rowerze podziwiać, co zwiedzać i spędzać bardzo aktywnie wakacje.
1: No i na pewno te trasy mocno wzbogacają lokalną ofertę turystyczną, a przecież wracając do tych zagranicznych gości, jest ich u nas coraz więcej. Za chwilę sprawdzimy, gdzie konkretnie warto wybrać się na krótszy weekendowy wypad według mojego gościa, a jest nim, przypomnę, pani Alicja Cieloch, autorka książki Polska Rowerem.

0: reklama. K2.
1: To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
0: Po reklamie.
3: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Strażacy wciąż walczą z pożarem tartaków w wielkopolskim Racocie. Mamy dla was nowe fakty w tej sprawie. Później ważne wieści dla kierowców jadących S7 w Mazowieckiem. Spodziewajcie się utrudnień w kierunku Krakowa. Trwa długi majowy weekend. W faktach będzie też o zmieniających się obliczach grillowania. Trzy zastępy strażackie walczą z pożarem tartaku w miejscowości Racot w powiecie kościańskim w Wielkopolskim. Jak informowaliśmy w faktach, po 23 ogień pojawił się w jednej z hal zakładu.
4: Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pożarem objęta jest hala produkcyjna, w której znajdowały się maszyny, drewno i gotowe wyroby. Pożarem objęta była ta hala w całości już. W momencie przybycia pierwszych zastępów w pierwszej kolejności podano prądy w obronie sąsiedniej hali, które były zagrożone. W miarę przybywania kolejnych zastępów podawano prądy wody w natarciu na palącą się halę i też w obronie na sąsiednie, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. To nam się udało, że ten ogień się nie rozprzestrzenił, jest tylko objęta hala, która była pierwotnie.
3: Przekazał RMF FM młodszy kapitan Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. W tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażacy apelują jednak do mieszkańców okolicznych domów o pozostanie w nich i nie otwieranie okien. Akcja gaszenia pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Uwaga kierowcy na S7 w Mazowieckiem. Na odcinku między Grójcem i Radomiem dwie osobówki zderzyły się z łosiem. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Jedźcie ostrożnie. W Kalwarii Zebrzydowskiej doszło do aktu wandalizmu. Na kilku kaplicach na dróżkach umieszczono bluźniercze, satanistyczne napisy. Zniszczenia odkryto w sobotę po południu. Jak poinformował rzecznik sanktuarium, sprawą zajmuje się policja. Opiekujący się miejscem zakonnicy z zakonu braci mniejszych podkreślili w oświadczeniu, że to atak na wspólną historię i wartości. Sanktuarium, wpisane na listę UNESCO, jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Powstało na początku XVII wieku. Duchowni apelują do wiernych i mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań.
0: Fakty na majówkę.
3: Majówkowe grille z roku na rok zmieniają swoje oblicze. Widzimy więcej warzyw. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza. Można postawić na połączenie mięsno-warzywne. Jak to zrobić, radzi Fox, twórca kulinarny.
5: Polecam dobrze przyprawić paprykę, cebulę, właśnie z pieczarkami, dodać kurczaka i zrobić na przykład fajitas meksykańskie, które podamy na tortilli. I tutaj grunt to dobrze przyprawić warzywa i dać naprawdę duży ogień i grillować krócej, żeby zachowały teksturę i chrupkość. I ogólnie do wszystkich warzyw prawie się to tyczy, czyli duży ogień i pozwalamy wtedy tym warzywom zostać w jakiejś tam w środku formie i teksturze, nie rozgotowując ich całkowicie.
3: Cała rozmowa Tomasza Weryńskiego z Foxem, twórcą kulinarnym, jest na rmf24.pl. Polska oferuje wiele tras idealnych na weekendowe wypady rowerowe. Od spokojnych przejażdżek po wymagające wyzwania. Wiele z nich znajdziecie w Małopolsce. Tuż u początku nowego sezonu dla miłośników dwóch kółek o propozycji w tej części Polski z Magdaleną Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozmawiał Paweł Konieczny.
6: Velomałopolska to jeden z największych projektów rowerowych w Polsce, który praktycznie zmienia to, w jaki sposób podróżują ludzie, którzy przyjeżdżają właśnie do Małopolski. Jak podróżują po regionie. To nie